rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, moc.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki.
3: Radio Pogoda.

0: oczy błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.

0: Marcela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

Wchodził promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stało.

0: przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 87 i 8.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie,

masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać.

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

de la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już jutro świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
4: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Przegrali z Bułgarią, ale i tak przechodzą do fazy pucharowej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W ocenie rządu ustawa pozwoliłaby obniżyć ceny paliw. Nie zgadza się z tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Mówi, że koncerny paliwowe podniosą wtedy ceny, by zrekompensować sobie nowy podatek. Dodaje, że ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
5: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne. Te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
4: Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowe głosowanie nad nową ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
4: To tak zwany system fortyfikacji HESCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozioł.
7: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
8: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
7: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
4: Pracownicy Biedronki zapowiadają strajkowe referendum. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial. W rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, a reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
9: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
4: To o serialu, a za 2 tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego. Tu w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w piątym ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
10: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
4: W 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
2: Będziemy obserwować, trzymamy kciuki, a wracając do Lalki, tej pełnometrażowej, odbył się pokaz dziennikarski przedwczoraj. Rozmawiałam z dziennikarzami dziennikarkami i twierdzą, że Marcin Dorociński w roli Wokulskiego jest za ładny. Można tak w ogóle powiedzieć? No, tym bardziej trzeba.
4: Za dwa tygodnie. Premiera.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Zanim wsiądziecie do samochodu, to podpowiem, że rozpoczął się Europejski Tydzień Mobilności. Coroczne wydarzenie promujące zrównoważony transport ma zachęcić mieszkańców do korzystania na przykład z roweru czy komunikacji miejskiej. Z tej okazji w sobotę uruchomiona zostanie bezpłatna linia, która połączy Gdynię, Sopot i Gdańsk.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Trochę słońca, trochę chmury, trochę deszczu, silniejszy wiatr i wyrównana temperatura. To skrócona wersja pogody na najbliższe dni. Na Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane, od czasu do czasu spadnie trochę deszczu, nad samym morzem niewykluczone, że zagrzmi. Wiatr da o sobie znać. W pasie nadmorskim będzie wiało do 55 km na godzinę. 17, maksymalnie 18 stopni zobaczymy dziś na termometrach w regionie.
0: Radio Pogoda.

0: poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, jak się z Państwem. 5 minut po godzinie 6 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Asia Kruk, dzień dobry w czwartek. 17 września dzisiaj. 260 dzień roku, do końca roku 105 dni, do końca lata już tylko 5. Słońce wstanie za chwilę, 13 po 6, zajdzie o 18.46, a dzień będzie krótszy od najdłuższego, 4 godziny i 14 minut. Jeszcze parę dni do równonocy. Franciszek, Justyna, Piotr, Robert i Zygmunt dzisiaj świętują imieniny. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, o proszę. Kto jest miłośnikiem? No my w każdym razie zaczynamy od disco i to tego najbardziej esencjonalnego, Rafaella Cara. Na dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda, 5,5 minuty po 6.

0: 11 po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i poranna prasa. Co tam piszą dzisiaj?
1: To zaczniemy od Gazety Wyborczej, bo tutaj na pierwszej stronie pytanie, które zadają sobie chyba wszyscy kierowcy w Polsce. Kiedy będziemy taniej tankować? No pytanie jest bardzo zasadne. Odpowiedź już taka trochę mniej konkretna, bo jak pisze Gazeta Wyborcza, po rozmowie z ekspertami o tym jest ten artykuł. W optymistycznym scenariuszu na niższe ceny paliw trzeba poczekać kilka do kilkunastu tygodni. W pesymistycznym nawet parę lat, a na razie szykują się kolejne rekordy. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej wraca temat prac domowych w szkołach. Właściwie taka inna odsłona tych prac domowych, bo rzeczywiście ten zakaz cały czas jest. Teraz od września pojawiły się drobne modyfikacje, to znaczy można zadawać prace domowe, uczeń może je rozwiązać, jeśli da nauczycielowi, to nauczyciel powinien sprawdzić.
0: Musi je to
1: ale
0: sprawdzić.
1: Oczywiście obowiązku nie ma, jak nie da, to nic to jakby nie, za tym nie idzie, ale jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, resort edukacji, który objął zakazem prac domowych tylko publiczne, w tym samorządowe szkoły podstawowe, zrobił darmową reklamę prywatnym placówkom, które nie są objęte tym ograniczeniem.
0: No,
1: rodzice, zapisując tam dzieci, pytają głównie o to, czy nauczyciele zadają uczniom obowiązkowe zadania do wykonywania w domu.
0: Czyli chcą, żeby rodzice, nauczyciele zadawali te zadania.
1: Tak, na to wychodzi i to jest kryterium wyboru szkoły, czy w tej szkole nauczyciele zadają prace domowe. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na koniec mam jeszcze dla Państwa artykuł z Super Ekspresu o temacie, którym my też już mówiliśmy nieraz w Radiu Pogoda w pogodnym poranku. Zgoda na krótkie spodnie u kierowców. To historia z Warszawy. Informowaliśmy też o tym w wiadomościach, że mają się zmienić przepisy, że kierowcy autobusów i tramwajów będą mogli pracować właśnie podczas upałów w krótkich spodenkach.
0: No nie takich shortach basenowych,
1: no tak,
0: ale do kolan przecież komu,
1: no tak,
0: to szkodzi.
1: Tutaj nawet jest przykład z sesji Rady Miasta, że niektórzy radni właśnie, gdy była tam debata, przeszli też w krótkich
0: spodenkach.
1: A hasło było: łydki nikogo nie obrażają.
0: Otóż to, święte słowa. 13 po 6 Radio Pogoda.

0: George Baker Selection i Una Paloma Blanca, i to jest taka piosenka, która rozświetla nam dzień i może, no nie wiem jak tam u Państwa, ale w Warszawie pada normalnie tropikalny deszcz, 17 stopni i leje. 20 minut po godzinie 6, ale odnosząc się jeszcze do tej piosenki, to ona, już teraz Państwu podpowiem, pojawi się w rozmowie z gościem, panią Małgorzatą, w najbliższych moich najpiękniejszych melodiach w niedzielę między 14 i 16, a pani Małgorzata wielce ciekawa postać. Co nam powie i jakie piosenki wybierze, to się Państwo przekonają. Serdecznie zapraszam. Za chwilę będzie Barbara Rylska i Bubliczki. Tak, też bym coś zjadła, a później Anna Jantar.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Serdeczne życzenia, gorące życzenia.
6: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
17: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
16: Niemożliwe.
17: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50x50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
16: Pierwsza klasa.
17: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
18: Została ostatnia reklama. Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Tyle słońca w całym mieście Państwu życzymy na cały dzień, chociaż ten poranek zaczyna się akurat deszczowo, no ale skończyć się dzień może już słonecznie. 6.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda, o czym dzisiaj ważnym powiemy przez cały dzień w wiadomościach, Michale.
1: Z Pałacu Prezydenckiego nadchodzą zapowiedzi, że Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ta ustawa w błyskawicznym tempie przechodzi przez Sejm. Premier zapowiadał, że od razu po podpisie prezydenta ceny na stacjach spadną. Będziemy o to dopytywać, no bo skoro ustawa jest cały czas procedowana, no to być może jeszcze można ją na tyle zmienić, żeby jednak Karol Nawrocki zdanie zmienił. No i właśnie, czy to w ogóle jest możliwe, że zmieni zdanie?
0: Możliwe jest kompromis.
1: I kiedy te ceny spadną, ten temat na pewno będzie pojawiał się w wiadomościach. Oczywiście w ogóle do Sejmu też będziemy zaglądać, bo nie tylko o paliwach dzisiaj w parlamencie, więc mamy reporterów sejmowych, trzymamy rękę na pulsie i ich relacje w naszych wiadomościach. Będzie też informacja z Włoch, bardzo ciekawa, bo tam są obniżki podatków, a nawet likwidowanie niektórych. I chodzi
0: proszę
1: o podatek
0: bardzo
1: nazywany, proszę, bardzo urocza nazwa, tak uważam, bollo auto.
0: Czyli?
1: To jest podatek od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Włosi taki podatek płacą, podobno go nienawidzą. Nawet szefowa rządu włoskiego mówi, że jest to jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków, a skoro znienawidzony, to ma go nie być.
0: No ale chyba lepiej mieć mniejszy samochód albo skuterek, wtedy jest bardziej ekologicznie, mniej się paliwa zużywa, prawda?
1: No to nie będzie podatku, to może będzie więcej małych samochodów, więcej skuterów. Zresztą Włosi to chyba, jak ja byłem we Włoszech, to ja tylko same skutery tam widziałam.
0: Coś ty
1: jest. Strach jeździć normalnym samochodem po tych ulicach.
0: Wracamy do najpiękniejszych melodii Bobby Vinton już teraz.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj.

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

moje drzewo ulubione. Wojciech Młynarski w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jakiekolwiek by nie były Państwa ulubione, to one już takie coraz bardziej... no jeszcze nie, jeszcze rude nie, ale coraz mniej zielone. Chociaż lipy pod moim domem dosyć wyniosłe, ale to chyba ze względu na to, że sucho było, już mają coraz więcej żółtych liści. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli. Za 21 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Breakouci za chwilę.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Została ostatnia reklama.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: W najbliższych dniach na drogach naszego regionu będzie można zaobserwować wzmożony ruch wojskowych kolumn pojazdów. To w ramach ćwiczeń wojskowych Czarny Obrońca 26. Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale tylko nieprzerwanym manewrem. Zabronione jest wjeżdżanie.

0: Mosiuka. Elvis Presley, pogodny poranek w Radiu Pogoda, król rock'n'rolla. No i pięknie. Może słońce wyjdzie, jak będziemy grać takie najpiękniejsze melodie, a jeżeli nie wyjdzie na zewnątrz, to przynajmniej to, które jest w nas, zaświeci jaśniej. No bo przecież pada za oknami, prawda? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. Dzień dobry wszystkim. W Krakowie też leje jak z cedra i tyle, co chciałam powiedzieć.
0: No.
1: Pozdrawiam. Jola, papa.
0: Papa, pani Jolu, bardzo serdecznie dziękujemy. No dobrze, no niech pada się, wypada i potem będzie ładnie. Podobno już dzisiaj po południu takie są prognozy. W pogodnym poranku Radia Pogoda, pogoda ducha cały czas. Magda Umera jednak wrócił, za chwilę Sława Przybylska, za 11 minut siódma.

0: do ballad, rock'n'rolli i tych innych różnych fajnych, najpiękniejszych melodii. Wrócimy po godzinie 7:00. Za chwilę będą wiadomości, bo za 4,5 siódma.
1: I taka sytuacja. Jest szpital ortopedyczny, a najbliższy przystanek pół kilometra od tego szpitala.
0: No, to ja...
1: Albo na przykład jest ulica, która nazywa się Spacerowa, ale tam nie ma chodnika.
0: To
1: o drogowych absurdach za chwilę w wiadomościach.
0: O, to może państwa wciągniemy do dyskusji.
1: No liczymy
0: też
1: na to.
0: A propos drogowych absurdów.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
4: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
8: Łódź

0: Ty ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co my tu mamy w kalendarzu? O, zajmiemy się tym po godzinie 7, a teraz będą bardzo ważne wiadomości.
16: Ceny paliw wciąż nie niżej. Oddala się perspektywa przywrócenia programu CPN. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa, szczegółowo badany przez służby. Drogowe absurdy. Mieszkańcy mogą je zgłaszać. Przykłady za chwilę w wiadomościach.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
15: Michał Pierzchała.
16: Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze rządowej ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker stwierdził, że skoro ustawa jest taka sama jak poprzednia, której prezydent nie podpisał, a skierował do Trybunału, to decyzja w tym przypadku też będzie taka sama. Maciej Kluczka.
18: Tyle, że skierowanie ustawy do sparaliżowanego obecnie Trybunału to jak zawetowanie ustawy. Dlatego rząd przygotował drugą, ale według prezydenckiego ministra Pawła Szefernakera jest w niej niekonstytucyjna zasada działania prawa wstecz, bo nakłada podatek od zysków z kilku ostatnich miesięcy.
19: Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
18: Firmy paliwowe zarabiają na kryzysie wywołanym przez wojnę USA w Iranie, przypomina premier Donald Tusk.
20: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny, takie o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach.
18: Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent nie podpisze ustawy rządowej, ale jednocześnie szybko skieruje do Sejmu swój projekt. Taki scenariusz przypomina jednak dobrze już znany ping-pong pomiędzy rządem a prezydentem w sprawie ustawy o kryptoaktywach.
16: A nawet gdyby ustawa została przez prezydenta podpisana, to ewentualna perspektywa powrotu programu ceny paliw niżej wcale kierowców tak mocno nie cieszy.
0: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPM wyskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
21: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
16: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. Eksperci będą go rozbierać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
16: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przydryfował do Polski. Po ostatnich incydentach i aktach dywersji w Polsce i sąsiednich krajach służby specjalne apelują: bądźmy czujni, zgłaszajmy sytuacje, które wydają nam się podejrzane, pod numer alarmowy 112. Chodzi na przykład o nietypowe zachowania przy mostach, na stacjach kolejowych, czy porzuconą paczkę, albo drona latającego w nietypowych godzinach.
23: Muchajmy na zimne, jest to niezmiernie ważne, żeby takie rzeczy wyłapywać. Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawić, i zapewniam, że to służby zrobią.
16: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ulica spacerowa bez chodnika albo wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą. To tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego. Strona ruszyła 4 miesiące temu. Do dzisiaj wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, ale też od pacjentów jednego ze szpitali.
24: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
16: Mówi Filip Jarmakowski z Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać realizację propozycji mieszkańców Krakowa.
15: No właśnie, rzecz dotyczy Krakowa, ale myślę, że mogłoby się to spokojnie rozsiać na cały kraj. Ja mam jeden taki absurd drogowy, a właściwie wiele, ale to jest za każdym razem ta sama sytuacja. Słupek na środku ścieżki dla rowerzystów. To naprawdę jest niebezpieczne i absurdalne. Dołożyliby coś państwo od siebie z całego kraju? Absurdy drogowe w państwa okolicy? 22 444 40 04. Proszę się pochwalić.
25: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca, a o ćwierćfinał zagra w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zaontował asysta. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0.
25: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
27: Trwa modernizacja fragmentu ulicy Halera na odcinku od Alei Płażyńskiego do ulicy Kościuszki w Gdańsku. Z dobrych informacji to w ciągu 18 miesięcy gotowa ma być dokumentacja projektowa rond turbinowych na węźle Straszyn. Z nowej infrastruktury kierowcy mają skorzystać za 3 lata.
17: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
27: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, do tego przelotne opady deszczu, a na północy naszego regionu możliwe też burze i tam silny, porywisty wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Temperatura wyrównana, 17-18 stopni będzie dziś w Trójmieście, w nocy maksymalnie 13 stopni na termometrach. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, początkowo miejscami przelotne opady deszczu.
17: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
15: Zygmunt Heiser.
1: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 17 września. Mamy 260 dzień roku. 105 dni do końca roku, a do końca lata 5.
15: Pada?
1: Pada.
15: Mocno?
1: No, było tak leciutko, a teraz leje.
15: No i właśnie tak będzie jeszcze do tam 10, 11, a później ma się wypogadzać, więc będziemy na to czekać.
1: Ale wczoraj jaki piękny dzień był.
15: Prawda?
1: Słoneczny, ciepły, naprawdę. Lato choć na chwilę wróciło.
15: No to dzisiaj się skończyło, ale jutro wróci znowu podobno i na weekend. 7 minut po godzinie 7 w pogodnym poranku Radia Pogoda, Wanda Jackson.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od imienin. Franciszek, Justyna, Piotr, Robert i Zygmunt.
2: A wszystkiego najlepszego, panie Zygmuncie, kochany.
0: A to nie moje, kochany, ale przyjmuję z godnością.
2: Ale jasne, poświętujemy.
0: A co wydarzyło się w kalendarzu w minionych latach? Właśnie 17 września, jeśli chodzi o urodziny. W 1902 roku urodził się Adam Aston, jeden z najpopularniejszych artystów dwudziestolecia międzywojennego.
2: I dlatego zagramy dzisiaj na pewno na antenie Radia Pogoda kilka z jego nagrań, takich troszeczkę trzeszczących, z takich naprawdę starych płyt. To brzmi, no tak może nie zachwycająco, ale za to nostalgicznie bardzo teraz we fragmencie.
3: Jestem w niebie, w siódmym niebie, nic mnie wtedy nie obchodzi oprócz ciebie.
0: Pięknie, pięknie. I jeszcze jedna data. Rok 1912, wtedy urodziła się Irena Kwiatkowska, niezwykła aktorka.
2: Niesamowity dorobek artystyczny. Grała w Cyruliku Warszawskim, Teatrzyku Zielona Gęś, Kabarecie Dudek, Kabarecie Starszych Panów. No i oczywiście to były niezliczone role i kabaretowe, teatralne, a także filmowe czy serialowe. No Wojna domowa czy 40-latek. No genialne, po prostu genialne i oczywiście kobieta pracująca.
4: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
2: Jeszcze będziemy wracać do pani Ireny Kwiatkowskiej. Mamy dla państwa pewne pytania związane z tą postacią, a już teraz Irena Kwiatkowska zaśpiewa z kabaretu Starszych Panów Prysły Zmysły, 64 rok. Jak to brzmi?
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
5: Przychodzisz dziś z tym śmiesznym nastawieniem, by dmuchać mi w popiołów uczuć pył. Cóż, kiedy wiem, nie buchnie już płomieniem ten żar, co wszak się w ciele moim stylił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagie w krwi przysypał żużel zgliszcz. Pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz precz nie skowycz i nie piszcz, albowiem prysły zmysły.

swoje weź i idź, cza, cza, cza. Kalosze włóż i zabierz laskę. Już ust twych nie chcę ani ciastek. Albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. Więc na cóż dłużej masz tu tkwić, cza, cza, cza. Ja sama wiem, te rzeczy się przeżywa. Lecz swoich rzeczy, czy nie przeżywaj tu. Nie wzruszy mnie ataczek ani zgrywa. Ten pistolecik schowaj proszę, fu. I po cóż ci to wszystko mam tłumaczyć? Dojrzały wiek ze skroni w los ci starł. Ach, zrozum, że nie mogło być inaczej. Już dawny cel nie skupi naszych ciał.

0: 20,5 minuty po godzinie 7 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj rocznica urodzin Ireny Kwiatkowskiej i w związku z tym mamy do Państwa pytanie. Ile zawodów w serialu 40-latek i w pierwszej części filmu wykonywała kobieta pracująca, czyli Irena Kwiatkowska? Można się o 4 pomylić.
1: To dla tych, którzy mają dobrą pamięć, bo już kiedyś takie pytanie zadawaliśmy.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ile to było tych zawodów? Proszę dzwonić.
0: 22 444 4004. Pytanie jest poza konkursem, ale dla własnej satysfakcji.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu, także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:32. Przypominam, że dziś mówiliśmy o urodzinach Ireny Kwiatkowskiej. Ona urodziła się 17 września 1912 roku, czyli 114 lat temu, jakby nie liczyć.
1: No i żyła pięknym życiem i pięknymi rolami, dlatego zapytaliśmy Państwa, ile zawodów kobieta pracująca wykonywała w serialu i pierwszej części filmu 40-latek. No i Państwo ruszyli do telefonów, oto odpowiedzi.
2: Według mnie miała 21 zawodów, tyle ile było odcinków pierwszej serii 40-latki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
3: 61 zawodów.
1: Prawie.
2: Około 65.
1: Prawie.
3: Odpowiedź 64.
4: Gdzieś jakieś 64 zawody.
1: Dokładnie tak.
0: Brawo.
1: 64 zawody. A jakie pamiętają Państwo?
5: Pamiętam rozdolicielkę mleka, inkasentkę elektrowni,
0: tak
5: samo, listonoszką była, kominiarzem i chyba też na polowaniu taką naganiaczką. Pozdrawiam.
0: Panie Tomaszu, w nagonce, tak, brała udział.
1: A jakiego zawodu Irena Kwiatkowska nie wykonywała ani w serialu, ani w filmie? O to zapytamy Państwa jutro podczas prywatki z Radiem Pogoda na wrocławskim rynku, podczas rozpoczęcia Dni Seniora we Wrocławiu, więc proszę być z nami, będzie można za to dostać fajną nagrodę.
0: Bo tam, proszę Państwa, oprócz tańców i zabaw będą konkursy. Przygotowujemy całe góry nagród, tak, z którymi pojedziemy do Wrocławia i będziemy Państwu te nagrody rozdawać.
1: Będą Państwo na miejscu. Serdecznie zapraszamy. Rozpoczęcie wrocławskich Dni Seniora już jutro.

0: Kate na Księżyc i z powrotem Julie London w pogodnym poranku Radia Pogoda. Piękne lata 60., ale do 70. przeniesiemy się za chwilę. Voxy zaśpiewają bananowy song, a to jest piosenka z 1979 roku, a jeszcze przed godziną 8 będziemy mieć ogłoszenie, prośbę taką do państwa od jednej z bardzo, bardzo sławnych polskich aktorek. Co to się wydarzyło wczoraj w teatrze niesamowitego? Usłyszą państwo.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
7: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj.

0: do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
8: Drogowskaz. Radia Pogoda.
9: Podróż do pracy o tej porze w sporym towarzystwie i z przestojami. Zakorkowana jest Adamowicza. Sznur samochodów mamy na Armii Krajowej przed Łostowicką. Przed węzłem Grodeka też trzeba przyhamować. Zator na Podwalu Przedmiejskim. Tam nadal mamy prace drogowe i zwężenie w kierunku Elbląskiej.
8: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

Umiłowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary?
1: To nie tak, to wszystko nie tak.
0: Nie tak?
1: Nie, to nie ta sytuacja, proszę państwa.
2: Ale podobna.
1: Słuchają państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Jest komunikat, jest prośba, jest pomyłka. Michale,
0: tak,
1: ty znasz szczegóły.
0: I to nie pan Hilary.
2: Nie. Joanna Szczepkowska, znakomita aktorka, zamieściła w internecie taki wpis. Uwaga, pani, która wczoraj po spektaklu ADHD i inne cudowne zjawiska poprosiła mnie o podpis na książce, wzięła moje okulary, a ja wzięłam jej. Oprawki podobne, niestety szkła całkiem inne. Dzisiaj też gramy, czekam z okularami i mam nadzieję na swoje.
1: Wyobrażają sobie państwo?
0: Gdzie są moje okulary? Gdzie ja je zostawiłem?
2: No właśnie, na nosie, Zygmuncie.
1: Ale to właśnie nie taka sytuacja.
0: Ale nie te, tamte drugie, co je miałem i ich nie mam teraz.
1: A, to nie wiemy.
0: Ja też
1: ale
0: nie
1: może
0: wiem.
1: Państwo wiedzą. No w każdym razie zakładamy, nie, no to wiemy, że słuchacze Radia Pogoda chadzają do teatru, więc może akurat ktoś, kto w tej chwili słyszy, wczoraj był na tym spektaklu. Joanna Szczepkowska czeka na okulary, a my staramy się w tym pomóc. A w Radiu Pogoda Mirej Matię.

0: Poznacie w pogodnym poranku Radia Pogoda za 4 minuty 8. Co w wiadomościach, Michale?
1: Między innymi o poszukiwaniach w Sejmie posła Wojciecha Kinga.
2: Zagubił się tam gdzieś?
1: No, Wojciech King, tak.
2: Niby King, a proszę.
0: Pod stołem pewnie gdzieś
1: jest. Jest afera, szczegóły za chwilę.
0: No, zapraszamy.
2: A ja już teraz zapraszam do szybkiej piątki. Można się zgłaszać. Nagroda gwarantowana, granatowy kubeczek. Do wygrania książka Remontownia Ciał i Dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego. Numer telefonu 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Citroen.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy po 8 między innymi udowadniać, że wiek to jest tylko liczba. Nie po raz pierwszy zresztą i nie po raz ostatni. Teraz wiadomości.
14: Drożyzna na stacjach, diesel po 9 zł, benzyna złotówkę tańsza. 4 zwycięstwa i jedna porażka. Z takim bilansem nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Zamieszanie z tłumaczeniem z polskiego na angielski, czyli w Sejmie poszukiwanie posła króla, czy też Kinga.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
13: Michał Pierzchała.
14: Kolejne rekordy ceny na stacjach. Analitycy e-Petrol wyliczają, że litr diesla kosztuje prawie 9 zł. Z kolei 95 jest tańsza o złotówkę. To średnie ceny. Najdroższa benzyna jest na Dolnym Śląsku, w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Najtaniej jest w Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach. W Polsce obecnie nie ma programu obniżającego ceny paliw. Węgry z kolei proponują bon paliwowy. Właściciele aut z silnikiem diesla dostaną do końca roku równowartość 240 zł. Nie będzie za to mrożenia ceny. Jakąś formę wsparcia czy ulgi rozważa też niemiecki rząd. Francja przedłuża pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw. Wsparcie dostaną też rolnicy. Kilkanaście osób zostało rannych w nocnym ostrzale rakietowym Kijowa, poinformowały nad ranem władze ukraińskiej stolicy. Rosja uderzyła jeszcze w trzy inne miasta. Marcin Starzec.
16: Mieszkańcy stolicy Ukrainy przez całą noc słyszeli potężne eksplozje na terenie miasta. Według władz Rosjanie użyli pocisków balistycznych, które trafiły m.in. w budynki biurowe i mieszkalne. Mer Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku bombardowania w kilku dzielnicach miasta zabrakło wody. Wiadomo też, że rannych zostało przynajmniej 11 osób, ale na razie nie ma żadnych informacji o ofiarach śmiertelnych. Dzisiejszej nocy bomby spadły również w Odessie na południu Ukrainy, gdzie 3 osoby zostały ranne. Ukraińskie siły powietrzne informują, że rosyjskie rakiety spadły dziś również na Dniepr i Zaporoże.
14: 4 zwycięstwa i niestety 1 porażka. Z takim bilansem nasi siatkarze kończą rywalizację w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Polacy zwieńczyli ją pojedynkiem z Bułgarami, w którym rywale okazali się lepsi 3-2. To miał być najtrudniejszy mecz w fazie grupowej i taki był. Polacy zaczęli od wygranej do 20. W 2 kolejnych setach lepsi byli Bułgarzy 31-29 i 25-23. Nasi wyrównali, wygrywając do 19 zaciętego tiebreaka, 20-18 wygrali jednak rywale. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
17: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
14: No to bardzo prawdopodobne. Drabinka prowadzi naszych do kolejnego pojedynku z Bułgarami już w ćwierćfinale. Wcześniej Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą. Ten mecz w sobotę. Na koniec...
18: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
14: Pyta prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis. Chodzi o posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Jego nazwisko przetłumaczone na język angielski. Król to King właśnie. Znalazło się we wniosku, już drugim zresztą, Prokuratury Europejskiej do Sejmu o uchylenie królowi immunitetu i aresztowanie w sprawie korupcyjnej. Wniosek przetłumaczono z polskiego na angielski i zawiera według posłów sporo błędów, nie tylko dotyczących nazwiska.
18: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
14: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję. Mimo błędów Komisja Regulaminowa Sejmu przychyliła się do wniosku prokuratury.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Podróżując po regionie, warto zjąć nogę z gazu. Trwa wielka policyjna akcja Prędkość. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Akcja potrwa do 22 września. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na piratów drogowych, sprawdzą trzeźwość i stan techniczny samochodu. Pod lupą mundurowych będą też piesi.
19: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: W najbliższych dniach zmienna pogoda, ale wyrównana temperatura. Od 17 do 20 stopni mają wskazywać termometry na Pomorzu. Warto mieć pod ręką parasol, bo może się przydać. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, chwilami więcej chmur i przelotne opady deszczu. Wiatr, zwłaszcza nad morzem, będzie silny i porywisty. Dziś maksymalnie 18 stopni, a jutro i słońce, i chmury, i deszcz, a niewykluczone są też burze.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa w czwartek 17 września, mamy 260 dzień roku, wschód słońca dziś był o 6:13, zachód będzie o 18:46, dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 51 minut.
2: I według zapowiedzi około 10:11 przestanie padać, a po południu to już prawie w całej Polsce właściwie pojawią się przejaśnienia i to jest dobre spojrzenie na przyszłość. A teraz Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi, za chwilę Truba Duży, a później Zabawa z Nagrodami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Barbaro.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się. Skąd pani do nas dzwoni?
3: Z Bydgoszczy.
0: Czy już brała pani udział w jakimś naszym konkursie?
3: Tak, brałam właśnie też w szybkiej piątce.
0: I?
3: Wygrałam karty i książkę pani Godlewskiej.
2: No to fajnie. To już się znamy, spotykamy się drugi tak? raz. Wie pani, jak to jest, co oczywiście nie oznacza, że nerwy mniejsze, prawda?
3: Nie.
2: Ale mamy dobre wiadomości, kubeczek granatowy już do pani należy. Fajną to książkę też rozdajemy w tym tygodniu. Domy w czasowej sanatoria w PRL-u. Autorstwa Błażeja Ciarkowskiego, który dzisiaj będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław po godzinie 18. Taką nagrodę może pani wygrać, jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: O.
2: Jak okrąg.
0: No tak, o.
2: Czytam, Olgierd.
0: O tak. Mhm. Wszystko jasne, pani Barbaro?
3: Tak, dziękuję.
0: Możemy zaczynać?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Olsztyn.
0: W Turnistrze.
3: Ołówek.
0: Na Podhalu.
3: Ojej, owce.
0: Tak, roślina.
3: Owies. Mhm.
0: Aktorka.
3: Oj.
2: Była gościem Tamary przedwczoraj.
0: Imiona, o.
3: Nawet słuchałam.
0: No, o.
2: Na przykład Olga Bończyk.
3: Olga Bończyk, tak, no. Słuchałam.
2: Aktorki nam zabrakło, ale kubeczek wysyłamy do pani Barbaro.
3: Dziękuję.
2: Więc chyba dobrze. Cudownego dnia pani.
3: Bardzo dobrze.
2: No fajnie.
0: My wiemy, że pani wiedziała.
2: Tak. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że jest pani z nami od samego rana i z państwo, że są z nami i zapraszamy. Jutro też będzie Szybka Piątka.
1: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek, 8:22, śpiewała Krystyna Giżowska. Nie było ciebie tyle lat. Gdzie jeszcze panią Krystynę można usłyszeć?
1: No w Radiu Pogoda oczywiście po godzinie 15:30, ponieważ no tak od początku września pani Krystyna Giżowska opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Monice Tarce, ale nam wszystkim też opowiada. Mało tego, o wyjątkach też ze swojego życia prywatnego. A w mediach społecznościowych i na stronie radiopogoda.pl mogą państwo oglądać mnóstwo takich fotografii z absolutnie prywatnego archiwum artystki, więc to są fajne smaczki. Proszę słuchać Radia Pogoda po godzinie 15:30.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Za 28 minut będzie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i mówimy Państwu przy okazji szybkiej piątki, do której zresztą wrócimy, bo jest pewna reklamacja, ale to ją oczywiście rozpatrzymy jeszcze dzisiaj w pogodnym poranku. No, w każdym razie dzisiaj jeszcze, w tym tygodniu, jeszcze jutro do wygrania książka Domy wczasowe i sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego. I mówiliśmy, że pan Błażej Ciarkowski, autor tej książki, będzie gościem Państwa i Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław. Żeby nie być gołosłownym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj po 18 będę rozmawiać z Błażejem Ciarkowskim, który ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać o domach wczasowych i o sanatoriach. I o tym, jak się kiedyś spędzało czas. Zgadza się?
2: Tak. I spróbujemy sprawdzić, czy wypoczynku i wypoczywania trzeba się uczyć. Mam nadzieję, że uda nam się odbyć taką krótką wycieczkę do całkiem niedalekiej przeszłości, aby stwierdzić, czym ośrodki wypoczynkowe z epoki Gomułki czy Gierka różnią się od tego, jak dziś spędzamy nasze wakacje, nasze urlopy.
1: Zapraszamy już po 18.
2: Zapraszam.
3: Kiedyś to wypoczynek zakłady pracy organizowały.
0: No ale co,
3: Miały swoje domy wypoczynkowe, ośrodki wypoczynkowe.
0: No to jest różnica, ale tak, wieczorki zapoznawcze były i są. Stołówka była i jest.
3: Zupa mleczna.
0: O nie, tego chyba nie ma. Chyba, że dla chętnych. Po co żeś przypomniał? Że się nie chce na wczasy jechać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
4: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Za 20 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy Państwu po raz kolejny udowadniać, że wiek to jest tylko liczba. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, Sobiesław Zasada pojedzie w argentyńskim rajdzie jako gość specjalny w tegorocznej edycji Gran Premio Argentino Historico. Sobiesław Zasada jechał w tym rajdzie prawie 60 lat temu. Jako jeden z niewielu ten rajd ukończył z całkiem dobrym wynikiem. Zresztą wystartuje takim samym samochodem, znaczy taką samą marką samochodu, jaką jechał 60 lat, 59 dokładnie lat temu. Oczywiście to nie ten sam samochód, to nie ten sam model, no ale ta sama firma. No i mamy nadzieję, że tym razem rajd też zostanie ukończony. Jutro zaczyna.
1: Ja nie wiem, czy w tym rajdzie, w tamtych latach pilotem był pan Longin Bielak, który przez wiele lat był pilotem Sobiesława Zasady.
0: Nie, Jerzy Dobrzański.
1: Pan Longin Bielak niedawno setkę ukończył i ponieważ ja od 2 lat uczestniczę w wielkiej wyprawie Malucha, pan Longin Bielak był gościem honorowym tej ostatniej wyprawy. Naprawdę tylko podziwiać.
0: No a Sobiesław Zasada po prostu jedzie w tym rajdzie Maluchów, prawda?
1: Tak. Panowie w ubiegłym roku bodajże uczestniczyli, jako uczestnicy jeździli tymi maluszkami.
0: I to jest fantastyczne. 96 lat i proszę Państwa, można, trzymamy kciuki, żeby rajd udało się ukończyć, bo to nie jest proste. Takie na przykład prawie 60 lat temu na starcie stanęło kilkadziesiąt samochodów, a tylko 9 ukończyło. Więc to dużo świadczy. No cóż, trzymamy kciuki, wszystko będzie dobrze.
1: I pytanie jest takie, kto ma lepszy silnik? Samochód czy pan Sobiesław Zasada?
0: No ja myślę, że pan Sobiesław jednak. Trzymamy kciuki.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
1: Stokrotka.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Została ostatnia reklama.
8: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: O tej porze te największe korki tworzą się w biurach przed ekspresami do kawy. To dobra pora na filiżankę czarnego napoju. Na drogach Trójmiasta wciąż spory ruch. W Gdańsku ciasno na Słowackiego i Żołnierzy Wyklętych. Przyhamować trzeba na Armii Krajowej i Trakcie Świętego Wojciecha, w Gdyni noga z gazu na Chwaszczyńskiej przed Wielkopolską.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: W pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9 w pogodnym poranku, ponieważ już dzisiaj po południu czy na wieczór wybieramy się do Wrocławia, więc jutro no nie możemy otworzyć z Państwem dnia, ale po godzinie 9 dzisiaj w szczegółach, jak będzie wyglądał plan jutrzejszego dnia, jeśli chodzi o radio i jeśli chodzi o wrocławski rynek i plac solny, więc proszę z nami zostać, bardzo serdecznie zapraszamy. Także w wiadomościach...
1: Będzie między innymi to.
0: Muszę przyznać, to nie krowa była.
1: Nie.
2: Nie mu, a komu?
1: To za chwilę.
0: Zapraszamy, wiadomości dosłownie za moment. Sami Państwo słyszą, że będzie ciekawie.
3: Radio.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Happy end, jak się masz, kochanie, a później Maria Koterbska. Mój chłopiec piłkę kopie. To zaraz po wiadomościach o 9:00.
18: Unia Europejska o zakazie korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych. Sejm w pilnym trybie pracuje nad ustawą o podatku od zysków firm paliwowych, ale najpewniej obniżenia cen paliw nie będzie. Rusza okres godowy jeleni, czyli rykowisko w lasach. Może być głośno.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
17: To był ten dźwięk.
18: I on się powtórzy.
17: Michał Pierzchała.
18: Ale to za chwilę, bo wcześniej będzie ogólnounijny zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci. Potwierdziła to Komisja Europejska. Rozpatrywane są ograniczenia od 13 albo od 15 roku życia. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówi, że ma duże nadzieje związane z tym projektem. Mam nadzieję, że to, co będzie zaproponowane, będzie możliwe do wdrożenia we wszystkich krajach członkowskich. Zobaczymy, mam taką nadzieję, bo jasne jest, że coś musimy zrobić. zrobić. Oczekiwania wprowadzenia ograniczeń wynikają z badania opinii publicznej we wszystkich krajach wspólnoty. Sejm w pilnym trybie pracuje nad rządową ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Przepisy są podobne do przyjętych przez Izbę w lipcu i skierowanych przez prezydenta bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker stwierdził, że skoro ustawa jest taka sama jak poprzednia, to decyzja Karola Nawrockiego również będzie podobna.
11: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Więc rząd, chcąc przyjąć ustawę, która będzie przyjęta przez prezydenta, no powinien wczytać się we wniosek, w uzasadnienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
18: Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent ma skierować do Sejmu swój projekt w tej sprawie. To ćwiczenia o wiele grubszego kalibru niż te, które mają na co dzień w swoich szkołach. Na poligonie w Ustce wspólnie trenuje w tym tygodniu 500 kadetów w ramach centralnego zlotu klas wojskowych. To najlepsi z najlepszych, laureaci mistrzostw i konkursów, którzy mają dzięki temu spotkaniu złapać militarnego bakcyla na przyszłość. Obserwowaliśmy na miejscu zajęcia, na których doświadczeni żołnierze uczyli kadetów technik przetrwania.
20: Chodźcie sobie tu bliżej, staniemy i pociągając energicznie za zawleczkę odpalimy racę. Do góry.
21: No jest to przede wszystkim dużo bliższe realnej służbie w wojsku niż takie zwykłe szkolne zajęcia.
22: Na poligonie bardzo dobrze, warunki jak na razie sprzyjają, jeszcze nie było załamania, teren fajny.
23: Zagotujemy sobie tą wodę, czyli uzdatnimy ją sposobem termicznym. Przygotowaną wodę może wrzucić z powrotem tej butelki, uformować ją lub spłaszczyć na tyle, żeby ona wam nie przeszkadzała, nie ograniczała żadnych ruchów.
18: Centralny zlot klas wojskowych potrwa na poligonie Sił Powietrznych w Ustce do soboty. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała zniesienie od przyszłego roku podatku od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Jak przyznała, to jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Wysokość obowiązkowej daniny nazywanej bolo auto ustalają poszczególne regiony. Rusza okres godowy jeleni, czyli rykowisko. W lasach może być głośno. Samce rozpoczynają walkę o dominację i samice, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
24: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
18: Rykowisko potrwa do połowy października.
17: Pamiętam takie rykowisko w moim życiu, byłam w Gorcach bardzo dawno temu, ojejku, no ze 30 lat temu. I na szlaku usłyszałam właśnie takie ryki. No chyba z 40 minut na drzewie siedziałam, bo myślałam, że to niedźwiedzie.
18: To uwaga, uwaga, potem co państwo teraz usłyszą? Asia zmyka.
17: To nie dzieci.
25: Trochę jak skrzypiące wrota, bym powiedział.
17: Bardzo duże wrota.
25: Bardzo duże.
17: Niesamowity dźwięk.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jagiellonia bez punktów na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zobaczymy, jak dziś poradzi sobie Lech Poznań. Zespół z Białegostoku przegrał wczoraj w Pireusie z Olympiakosem 1-2, a mistrzowie Polski zmierzą się wieczorem w Londynie z Crystal Palace. W Lidze Hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, no bo ciężko nazwać wczorajszy mecz poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału 500-ki w Guadalajarze. Rozstawiona z siódemką polska tenisistka pokonała Amerykankę Caroline Dolheit 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
19: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda.
18: Dzisiaj na przemian chmury i słońce, ale także okresowe przelotne opady deszczu na Pomorzu, miejscami burza, a na południowym wschodzie to będą opady, no to będzie deszcz padający cały dzień. Na termometrach na ogół od 16 do 19 stopni, cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich od 20 do 21 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło.
17: Michał Pierzchała, dziękujemy.
18: Dziękuję bardzo.
19: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 po 9. Dzień dobry.
17: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, 17 dzień września, 260 dzień roku. Imieniny obchodzą Franciszek, Justyna, Piotr, Robert, Zygmunt, czyli nie ja.
17: Ale i tak wszystkiego najlepszego, no coś ty. Proszę Państwa, warto dodać, że już za chwileczkę w pogodnym poranku Radia Pogoda konkretny i taki bardziej dokładny rozkład jazdy na Wrocław, co tam się będzie jutro działo, także z naszym udziałem. Muszą Państwo także wiedzieć, że jutro o poranku, w pogodnym poranku Radia Pogoda przywita Państwa zupełnie inny skład, w którym będzie oczywiście Michał Pierzchała, więc proszę go wspierać. Bardzo prosimy.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, już 13 minut. Spotykamy się jutro, proszę Państwa, we Wrocławiu. Od godziny 13 będziemy tak. Michał, jaka będzie pogoda we Wrocławiu?
1: No, ja uważam, że wyśmienita. Zapowiada się naprawdę fantastycznie, bo po pierwsze, nie powinno padać, znaczy szansa opadów 5-10%, czyli to jest w ogóle jakby nie było tego, więc ustalmy, że nie będzie padać. Ma być słońce, delikatne chmury, no ale też ma być bez upałów, jakieś naprawdę przyjemne 22 stopnie.
2: Idealnie. To komfort termiczny do tego, żeby się dobrze bawić.
0: Ale woda będzie.
2: Tak, no właśnie, proszę Państwa, wszystko zaczyna się od godziny 13 na Placu Solnym, a właściwie od godziny 12, bo o 12 rozpocznie działalność studio plenerowe Radia Pogoda, w którym będzie Państwa serdecznie i szeroko otwartymi ramionami witał Piotr Sworakowski, ale ja też tam będę gdzieś z boku Piotra wspomagać. Natomiast od godziny 13 różne stoiska i właśnie bar wodny. To chyba po raz pierwszy. Nie to, że po kubeczek z wrocławską kranówką. To znaczy też tak będzie można, ale coś, co jest nazwane barem wodnym, brzmi dumnie. Proszę przynieść z sobą naczynia na wodę, bo należy się nawadniać tak czy inaczej, mimo że upału nie będzie.
0: I do domu będzie można sobie zabrać. Bezpłatne badania, konsultacje, konkursy. Można będzie skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, porad specjalistów, a także otrzymać wrocławską kartę seniora. Nasze studio zaimprowizowane, Marsz Kapeluszy, 14:30, proszę Państwa, wyruszy z Placu Solnego. Uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta, godzina 15:00. Potem będą wyróżnienia, wręczenie certyfikatów, miejsce przyjazne seniorom.
2: To ważne.
0: Ogłoszenie wyników konkursu kapeluszowego. Kto najpiękniejszy kapelusz, najpiękniejszą kreację będzie miał, okaże się na miejscu. Ojej, cały program? Idziemy dalej?
2: Nie, no od godziny 16:00 po prostu prywatka z Radiem Pogoda. Bardzo roztańczona, serdecznie zapraszamy. Pani Halina Frąckowiak przygotowała specjalny program recitalowo-koncertowy, a w międzyczasie my będziemy się pojawiać z konkursami dla Państwa i zagrzewać Państwa do doskonałej zabawy. Więc proszę być z nami. Ja co prawda kapelusza nie mam, ale za to znalazłam coś, co mogłoby być ozdobą kapelusza, czyli kwiaty, i będę miała taki kotylion kwiatowy w swojej stylizacji. Tak to sobie wymyśliłam. Chcą Państwo to zobaczyć? Proszę przyjść. Powinni wszyscy zobaczyć, jak świetnie bawią się wrocławscy seniorzy.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: 22 minuty po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj w naszej szybkiej piątce odpowiadała pani Barbara na zadaną literę na O. Mhm. W związku z tym pojawiły się pewne wątpliwości, które należy wyjaśnić. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Jolasie, dzień dobry panie Dygmuncie. Tutaj Tomasz z Gdańska, pozdrawiam ciepłego Gdańska, słonecznego.
2: No,
1: na razie mam nadzieję, że nie będzie padało. Ale mała techniczna uwaga.
0: Tak.
1: Troszeczkę namieszaliście nam z tymi aktorami na O, bo jak mówimy nazwisko na O, to raczej Olbryski, albo Święcimski, albo Ostaszewska, a nie Olga Bończyk, no bo to raczej nazwisko na B. Także taka mała techniczna uwaga odnośnie wcześniejszego konkursu Szybka Piątka. Tak mi się wydaje.
0: No.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, na razie, do usłyszenia.
2: Panie Domku, dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, kategoria była aktorka. Aktorka, nie aktor, nie Olbrychski, czy tam ktoś inny.
0: To po pierwsze primo, a po drugie primo, mówiliśmy już o tym ze 150 razy, ale oczywiście wyjaśniamy 151. W regulaminie i czasem to podkreślamy, jest tak, że może być imię na O, tylko trzeba podać prawidłowe nazwisko człowieka, który istnieje. To tyle właśnie.
2: Tak, czyli Olga Bończyk na literę O, jak najbardziej tak uznajemy.
0: Tak jest. Dziękujemy panie Tomku poza tym za raport pogodowy i życzymy wszystkiego dobrego.
3: Autopromocja.
4: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
2: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
4: Już jutro świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Miau!
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
14: Stokrotka.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
19: Koncert?
18: Lepiej, festiwal.
19: A kto gra?
18: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
19: Okej, na taki festiwal to ja idę.
18: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
3: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 9:34. Na chwilę wracamy do naszego kalendarium historycznego. Przypominamy, że 17 września 1912 roku, czyli 114 lat temu, urodziła się Irena Kwiatkowska.
1: Wspaniała aktorka, wspaniała osoba, oczywiście kobieta pracująca, komediantka. Tak, też można tak powiedzieć. No i oczywiście filar niejednego kabaretu. A propos, państwo wspominają. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Asiu. Dzień dobry, panie Zygmuncie. Witam cały zespół. Ja nie zapomnę i chyba nikt nie zapomni, jak pani Irena po mistrzowsku deklamowała Pyta się radio.
1: No jasne, że tak. To przypomnijmy.
3: Klasyka. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo? O, halo, no, no, no, no, no, no, no, no. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Radio, radio, dio, dio, trio, tro, no, no, no, no, no, no.
1: Ach. Wspaniale.
0: Najlepiej byłoby w całości wysłuchać, ale to odnajdą państwo w internecie.
1: Dokładnie, może innym razem. Państwo wspominają też taki fakt, że kiedyś na festiwalu w Opolu Irena Kwiatkowska wyrecytowała na jednym wydechu cały alfabet. Nie mogłam tego znaleźć w internecie. To na pewno gdzieś w archiwach jest, no ale niestety nie dzisiaj. Może na przyszły rok albo jakąś najbliższą rocznicę związaną z Ireną Kwiatkowską. Jeszcze będzie to znalezione. Trzymamy za siebie właściwie kciuki, bo to my szukamy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie 10:00. Cezary Fabiński i rogaliki na śniadanie.

0: Bez ciebie jesień zaśpiewała Zdzisława Sośnicka, ale tak naprawdę czas na tę najpiękniejszą melodię dopiero nadejdzie. I tylko uprzejmie przypominamy, że trwa lato i będzie trwało jeszcze przez 4 dni.
1: Jak wrócimy. No pięć.
0: Przepraszam, bo no, oczywiście pięć.
1: Nie skracaj
0: dni.
1: Nam lata, bardzo cię proszę. No chciałaś urwać jeden dzień.
0: Nie chciałam.
1: Każdy dzień lata jest cenny, proszę państwa, korzystajmy.
0: W przyszłym tygodniu powitamy razem jesień i wtedy na cały głos zaśpiewamy sobie tę piosenkę Zdzisławy Sośnickiej, a za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Mitch Miller.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na

0: 40 litrów Werwalu Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut godzina 10. Piotr Szprakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Poprosimy o raport pogodowy.
1: Jest coraz lepiej.
2: No!
1: Nie pada, coraz cieplej. Lato jeszcze w końcu, prawda?
2: Przez 5 dni.
0: 5 dni.
2: Omyliłam
0: Asia,
2: się
0: ile dni
2: i
0: jeszcze
2: dostałam
0: lata?
2: 5.
1: No.
2: Bury nie dostałam. No dobrze, proszę Państwa, to my się w takim razie wybieramy do Wrocławia. Piotr też, ale dzisiaj ma tutaj jeszcze z Państwem do zrobienia dużo rzeczy.
1: Nie, no przede wszystkim z Państwem,
2: zostać.
1: A potem ewentualnie do Wrocławia.
2: No dobrze.
1: Tak się umówmy.
0: Ja dojeżdżam przed 13, także na rynku solnym będę około 13.
2: Będziemy z Państwem jutro, właściwie przez cały dzień we Wrocławiu. Bardzo serdecznie zapraszamy, a za dzisiaj dziękujemy. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
8: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
7: Niemożliwe.
8: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
7: Pierwsza klasa.
8: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Córka rybaka dzisiaj rozpocznie nasze spotkanie nie osobiście, tylko w opowieści Rudiego Schuberta i zespołu Wały Jagiellońskie. I to będzie zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. W październiku rusza rewitalizacja Placu Wałowego w Gdańsku. Odtworzony zostanie historyczny przebieg alejek i fontanna. Przebudowane zostaną chodniki, ulice oraz kanalizacja deszczowa, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
17: Chcemy, żeby ta część miasta, właśnie stare przedmieście z Placem Wałowym, odzyskało swój dawny blask, ale żeby także odzyskało mieszkańców.
16: Koszt inwestycji wynosi prawie 26 milionów złotych. Dawny blask ma odzyskać także zabytkowa kamienica przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. Budynek pod numerem 117, nazywany Domem Szpiega, przejdzie kompleksowy remont. Prace mają potrwać rok. Po zakończeniu tych prac obiekt będzie pełnił funkcję biurową. A w Gdyni powstanie wspólny zamiejscowy punkt Rzecznika Praw Dziecka i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt ma ruszyć w październiku. Dyżury będą odbywać się raz w miesiącu w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie kradzieży biżuterii wartej 1 000 000 euro, a szczegóły za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. pogoda w Gdańsku.
16: Trochę słońca, trochę chmury, trochę deszczu, silniejszy wiatr i wyrównana temperatura. To skrócona wersja pogody na najbliższe dni. Na Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane, od czasu do czasu spadnie trochę deszczu, nad samym morzem niewykluczone, że zagrzmi. Wiatr da o sobie znać. W pasie nadmorskim będzie wiało do 55 km na godzinę. 17, maksymalnie 18 stopni zobaczymy dziś na termometrach w regionie.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
15: Dziś troszkę inaczej niż zwykle. Zacznę od wspomnienia o wielkiej postaci polskiej estrady międzywojennej, Adamie Astonie. Za około pół godziny będę odliczać dni i godziny do różnych wydarzeń, w których swój udział ma Radio Pogoda. A teraz po prostu muszę zaznaczyć, że dziś mija rocznica urodzin jednej z ulubionych aktorek Polaków, Ireny Kwiatkowskiej. A skoro Polaków, to i mojej. Lubię panią Irenę za rolę Zofii Jankowskiej. Musiałem to doczytać. Mamy Pawła w serialu Wojna Domowa. Za jej wszystkie role w Kabarecie Starszych Panów, za Ptasie Radio, za role telewizyjne i serialowe. Oraz za uśmiech, który wzbudzała wokół siebie i który sama miała dla wszystkich. A państwo za co najbardziej lubią Irenę Kwiatkowską? Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Keith Richards i The Shadows, jeszcze występujący pod nazwą The Drifters. Teraz parę zdań o Adamie Astonie, którego 124. rocznica urodzin mija dzisiaj. Był jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce międzywojennej, śpiewał piosenki po polsku oraz po niemiecku i w jidysz, mimo że nie znał tych języków. Swoją karierę rozpoczął w chórze Henryka Warsa, by potem występować jako solista w kabaretach i rewiach. Popularność zyskał dzięki nagrywaniu sentymentalnych tang, jak Jesienne róże, Każdemu wolno kochać, albo Czy ty wiesz, moja mała.
1: Czy ty wiesz, moja mała, że to smutny jest żal, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart.
0: W sumie Adam Aston w swojej karierze nagrał prawie 1000 piosenek, w tym popularną po wojnie piosenkę Ach, jak przyjemnie.
1: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew.
0: Jeszcze przed wojną Adam Aston wystąpił w kilku przebojach polskiego kina, m.in. Dwie o Asie, Manewry miłosne, gdzie zaśpiewał piosenkę Jak trudno jest zapomnieć.

W 124. rocznicę urodzin Adama Astona mam dla Państwa piosenkę pochodzącą z filmu Zapomniana melodia, którą artysta nagrał mniej więcej miesiąc po jego premierze. Posłuchajmy Adama Astona w utworze Panie Janie.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

No i pofrunął sobie gdzieś biały latawiec Jana Wojdaka i Waweli. Dzisiaj czwartek, więc wieczorem o 22:00 Wojciech Masiak po raz ostatni w tym tygodniu sięgnie po powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc, żeby przeczytać nam jej kolejne fragmenty oczywiście, a potem nastąpi weekendowa przerwa, no bo jutro po tańcówka, Radia Pogoda, potem sobota, niedziela, więc świetny czas, żeby nadrobić zaległości, na przykład posłuchać poprzednich fragmentów tej powieści, albo odświeżyć sobie którąś z poprzednich powieści, bo i one są w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. A w przyszłym tygodniu oczywiście wracamy do lektury. Reklama.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów. Z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen. Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
4: To ja go wymyśliłem.
2: Nie.
4: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
2: A w tym roku?
4: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
2: Każdy może głosować?
4: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
2: No to super, głosujmy!
5: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.

Irena Jarocka przedstawiła nam swoją osobistą historię Beatlesów, czyli tego, co było. Ja teraz będę mówić o tym, co będzie. A jak Państwo zapewne wiedzą, sporo się będzie działo niebawem. Jutro inauguracja wrocławskich Dni Seniora, oficjalnie o 13:00. Nieoficjalnie będę z Państwem na wrocławskim Placu Solnym już od południa, żeby obserwować przygotowania do Marsza Kapeluszy, który zaplanowany jest na 14:30. Wiem, że Państwo od pewnego czasu pracują nad swoimi kreacjami, żeby jutro w nich wystąpić, ale organizatorzy zachęcają też wszystkich do założenia kolorowych kapeluszy, zabrania rodziny, przyjaciół i dobrego humoru i pojawienia się na wrocławskim rynku. Zeszłoroczny Marsz Kapeluszy, o ile pamiętam, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ciekawe, jak będzie w tym roku. Ciekawe, jakie wyniki osiągną uczestnicy warszawskiej Olimpiady Seniorów, która startuje pojutrze, w sobotę, 19 września i potrwa tydzień, a więc jej uroczyste zakończenie nastąpi za 8 dni, 26 września. I wtedy poznamy najlepsze wyniki, a uczestnikom zostaną wręczone medale podczas uroczystej ceremonii w Parku Sowińskiego w Warszawie. A przy okazji wszyscy spotkają się na międzypokoleniowym pikniku. I Radio Pogoda także będzie tam obecne, oczywiście.

To Del Shannon w Radiu Pogoda z piosenką, którą zapisał się w historii rock'n'rolla, Runaway. Nie tylko on, bo pan, który grał z nim wtedy na instrumentach klawiszowych. Sam sobie wymyślił instrument, to był rodzaj organów elektrycznych, które słychać doskonale w tym nagraniu. Pan Max Crook nazwał ten instrument Musitron i potem, kiedy już odszedł z zespołu Dela Shannona, próbował swoich sił jako Maximilian. Nawet miał kilka przebojów, choć żaden z nich jakoś nie dotarł do Polski. No po prostu nie był na tyle dużym przebojem. A później pan Maximilian Crook, bo tak się naprawdę nazywał, całkiem zaangażował się w rozwój muzyki elektronicznej. Ale to już zupełnie inna historia. Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila, między innymi w piosenkach Ryszarda Rynkowskiego i Ewy Śnieżanki.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?

0: Koncert. Psałterz wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk. Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Świat nie jest taki zły, zaśpiewa nam zaraz Halina Kunicka, po czym usłyszymy poranną piosenkę zespołu Baim, z tym, że najpierw posłuchajmy w Radiu Pogoda wiadomości.
8: Wiadomości z Gdańska.
13: Ponowy Ciślok. Zapraszam. Na 2 lata więzienia oraz grzywnę skazał sąd rejonowy w Sopocie 52-letniego obywatela Kosowa Andrea M. W marcu 2023 roku mężczyzna razem z kolegą włamał się do auta i ukradł biżuterię o wartości 1 000 000 euro. Biżuteria miała być wystawiana na targach Amberif. Drugi ze sprawców wciąż jest na wolności. To już ostatni dzwonek, by przedłużyć uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca, mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
14: Do końca września należy mieć podbitą legitymację dziecka oraz jeżeli jeszcze nie mieliśmy pakietu, to należy ten pakiet mieszkańca dodać.
13: Formalności można dopełnić przez internet lub osobiście w jednym z centrów obsługi mieszkańca. Do końca przyszłego roku w porcie północnym w Gdańsku powstaną 2 magazyny mieszczące łącznie do 45 tysięcy ton peletu. To, jak informuje Węglokoks, pozwoli spółce rozszerzyć obsługę biomasy i ograniczyć zależność od węgla. Koszt inwestycji to 45 milionów złotych. Ranny łoś poszukiwany na Półwyspie Helskim, o szczegółach powiemy za godzinę.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Pogoda w Gdańsku.
13: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, do tego przelotne opady deszczu, a na północy naszego regionu możliwe też burze. I tam silny, porywisty wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Temperatura wyrównana, 17-18 stopni będzie dziś w Trójmieście. W nocy maksymalnie 13 stopni na termometrach. Zachmurzenie na ogół umiarkowane, początkowo miejscami przelotne opady deszczu.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Za kilka minut poświęcimy chwilę czy dwie Irenie Kwiatkowskiej, bo dzisiaj mija rocznica jej urodzin, a Państwa ciągle namawiam do wspominania aktorki i jej ulubionych ról. Znaczy Państwa ulubionych ról Ireny Kwiatkowskiej. O tak. Około 11.30 w cyklu Pogodne Lata spróbuję przypomnieć kilka wydarzeń z roku 1977. No a teraz niech gra muzyka. Najpiękniejsze melodie usłyszymy teraz w piosenkach Haliny Kunickiej, Bajmu i Pola Anki.

0: To Anka w Radiu Pogoda. Dzisiaj mija 114. rocznica urodzin jednej z najbardziej lubionych aktorek w całej historii polskiego kina. I trzeba powiedzieć, że Irena Kwiatkowska, no bo o niej mowa, ciężko sobie na to zapracowała. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim w 1935 roku. Do wybuchu wojny grała w teatrach Warszawy, Poznania i Katowic. Po wojnie na prośbę Gałczyńskiego pojechała do Krakowa, by tam występować w kabarecie Siedem Kotów, a potem w teatrzyku Zielona Gęś, w którym specjalnie dla niej Konstanty Ildefons Gałczyński stworzył postać Hermenegildy Kociubińskiej.
1: Chciałabym mówić z obywatelem, redaktorem naczelnym. Kociubińska mówi, Hermenegilda. Proszę, bar pod cytryną. Pomyłka. Los. Przeznaczenie.
0: Oczywiście, gdy powstawał kabaret starszych panów, Irena Kwiatkowska była jego znaczącą częścią. Zaśpiewała w nim sporo piosenek, między innymi balladę o doktorze Praszczatku.
1: Za doktorem Praszczatkiem zamężna. Śnieja chyba mawiałam, więc szczyp. Więc mnie szczypał, a potem spieniężał. Epidemię nieżytów i gryp. Oj, więc mnie szczypał, a potem spieniężał. Epidemię nieżytów i gryp, gryp, gryp, gryp, gryp.
0: Albo zaśpiewała też Simi Szuja.
1: Szuja, obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja? Do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, cóż takiego uczyniłam, muja, żem jak tuja podrżnięta co dzień dzisiaj jest. Mówię wam, podrżnięta jest.
0: Irena Kwiatkowska oczywiście kojarzy się nam z jej rolami filmowymi i serialowymi. Można było oglądać te filmy dla niej samej.
1: Wiecie pan, jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Miniaturyzowałam ściągaczki dla doktorantów. Trochę się liznęło matematyki.
0: No właśnie, a do tego dochodzą jeszcze role radiowe, interpretacje wierszy Ireny Kwiatkowskiej. Ptasie Radio Tuwima w jej wykonaniu uchodzi za jedną z najwybitniejszych interpretacji wiersza w XX wieku. My teraz przypomnimy sobie jedną z jej filmowych piosenek. Roztańczone nogi Irena Kwiatkowska zaśpiewała w filmie Halo Szpicbródka, ale piosenka jak ulał pasuje do jutrzejszej prywatki z Radiem Pogoda na wrocławskim rynku.

Kamienica, voilà. Rządził wtedy car Mikołaj numer dwa, gdy w balecie Muzajmicha byłam ja. Od tej pory w sercach męskich robią zamęt moje nogi i taneczny temperament. A gdy fach posiadłam dostatecznie już, wprost z opery wzięli mnie do Moulin Rouge. Angaż miałam pod kogutem w Eldorado i turnę wspaniałe Łowicz, Kutno, Rado.

0: chodzą zawsze jak po jeziorze tym łabędzim biały ptak. A i dzisiaj jeszcze zamiast wnuki niańczyć, ja o jednym tylko marzę, tańczyć, tańczyć. A gdy w końcu przyjdzie taka chwila, że święty Piotr do siebie już zaprosi mnie, to do nieba też tanecznym pójdę krokiem, jeszcze piękny szpagat zrobię pod obłokiem.
1: Takie nogi, panie, to majątek. Chciałbym mieć podrybkę w każdy piątek.
2: Niech pan ma, a na wa, niech ma Kosia nogi panu da.
1: Ja nie lubię w galarecie nogi. Niech ma Kosia raczej da mi nogi. Mi nogi dwie, to bez je.
2: I do tego wódki dwie.

0: Hanna Banaszak w Radiu Pogoda. A ja Państwa pytam o to, za co lubią Państwo Irenę Kwiatkowską najbardziej. I oczywiście chodzi o jej rolę, czy interpretację różnych tekstów. Dzień dobry.
1: Wspominając Panią Irenę Kwiatkowską, należałoby wspomnieć, jak pięknie interpretowała Plastusia. Mam gdzieś tą kasetę do tej pory. Marta z Krakowa.
0: Znam oczywiście Pani Marto, chociaż bardzo dawno nie słyszałem. A Państwa, jakie są ulubione Państwa role Ireny Kwiatkowskiej, rzecz jasna?
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: promocje.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Thank you.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1977. To był rok, w którym... A nie, to rok 69, a dzisiaj 77. Przecież 25 lutego w kinach pojawił się nowy film Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, z debiutującą na dużym ekranie Krystyną Jandą w jednej z głównych ról. Kilka miesięcy później, 13 czerwca, mogliśmy oglądać trzecią część serii Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego pod tytułem Kochaj albo rzuć.
2: Piłeś?
3: Ale służbowo. Musiałem.
2: Zostaw mnie.
3: Aniu.
2: Aniu.
3: Kochaj albo rzuć.
2: Ręciu. Co to burza?
4: To kuzatka, no. Widzisz, Hani przyjęli. Zenek dostał, co my zamierzali. Może i statystycznie się poprawi.
1: Wśród jesiennych propozycji telewizyjnych pojawiło się kilka ciekawych programów, m.in. serial Polskie Drogi z Karolem Strasburgerem i Kazimierzem Kaczorem w głównych rolach.
5: Przepraszam, z kim mam okoliczność?
6: Staj porządnie na baczność i przestań bujać się na flekach. Oddział specjalny żandarmerii polowej. Nie widzisz, co? Nie widzisz, bo jesteś pijany. Panie podchorąży, czy mam spisać personalia tego typa?
7: Nie, kuraś, wyprowadźcie podejrzanych.
6: Tak jest.
1: Inną propozycją na jesień był nowy program popularno-naukowy Sonda, przygotowywany i poprowadzony przez Andrzeja Kurka i Zdzisława Kamińskiego.
8: Bo wśród praw przyrody musi być przecież to pierwsze i najważniejsze.
9: Podobno musi być. No, w każdym razie brzmi to jak piękna, poetycka, pełna fantazji baśń, ma tylko jedną wadę, że jest niezupełnie prawdziwa. Ale zwykły, szary, normalny człowiek, no nie ma prawa w ogóle zrozumieć, o co chodzi.
10: Jak na laika jesteś stanowczo w tym przypadku za bardzo wygadany. Laik powinien słuchać.
1: W 1977 roku wystrzelono też w kosmos sondę Voyager 1. Obecnie jest ona najdalszym obiektem stworzonym przez człowieka. Ciągle przesyła dane na Ziemię, a 18 listopada 2026 roku sonda znajdzie się w odległości jednego dnia świetlnego od Ziemi, czyli 25 miliardów 902 milionów kilometrów.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Nie wiem, skąd wziął się

0: Hanna Rek w Radiu Pogoda. Taki telefon dzisiaj po 10 odebrał nas nasz pogodny, automatyczny sekretarz.
1: Dzień dobry. Chciałem się zgłosić do audycji. Szybka piątka, Dariusz.
0: Wszystko pięknie, panie Dariuszu, ale to trzeba rano się zgłaszać. Asia Kruk i Zygmunt Heizer wyraźnie mówią, kiedy zgłaszać, dzwonić w tej sprawie, ale rozumiem zainteresowanie, bo za sam udział w zabawie, czyli obecność na naszej antenie, można zdobyć granatowy kubeczek Radia Pogoda, a za 5 poprawnych odpowiedzi wygrywa się w tym tygodniu, czyli jeszcze jutro, książkę Błażeja Ciarkowskiego Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria PRL-u. Także, panie Dariuszu, życzę powodzenia jutro rano, a pan Błażej Ciarkowski, autor książki o domach wczasowych i sanatoriach sprzed lat, będzie dziś gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław Radia Pogoda o 18.00.

0: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już jutro świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
12: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Brikomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
20: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
19: Niemożliwe.
20: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm

0: zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: już zaśnie ze mną.
1: Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
2: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Właśnie mija południe, więc przed nami wiadomości w Radiu Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Ewy Bem, Moje serce to jest muzyk i Anny Jantar, Na ciebie czekam lwie.
14: Wiadomości z Gdańska.
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Plac Wałowy w Gdańsku ma odzyskać historyczny wygląd. Miasto właśnie podpisało umowę, która rozpoczyna kolejny etap rewitalizacji tej części Gdańska. Wykonawcą inwestycji będzie lokalna firma MTM.
19: Odtworzymy historyczny przebieg alejek, odtworzymy fontannę, przebudujemy chodniki i ulice. Będzie to miejsce zielone, uporządkowane, bezpieczne.
18: Zakończenie prac planowane jest na początku 2028 roku. Była pierwsza dama Danuta Wałęsa została wczoraj powołana w skład Morskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Status działaczki opozycji antykomunistycznej Danuta Wałęsa uzyskała w 2024 roku. Straż Leśna, Leśnicy i Państwowa Straż Łowiecka poszukują rannego, kulejącego łosia, który błąka się po Półwyspie Helskim. Zwierzę miało towarzysza, który zginął w sierpniu pod kołami pociągu w okolicach Kuźnicy. Teraz lokalna społeczność oraz służby starają się zapewnić bezpieczeństwo ocalałemu łosiowi.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Pogoda w Gdańsku.
18: W najbliższych dniach zmienna pogoda, ale wyrównana temperatura. Od 17 do 20 stopni mają wskazywać termometry na Pomorzu. Warto mieć pod ręką parasol, bo może się przydać. Dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, chwilami więcej chmur i przelotne opady deszczu. Wiatr, zwłaszcza nad morzem, będzie silny i porywisty. Dziś maksymalnie 18 stopni, a jutro i słońce, i chmury, i deszcz, a niewykluczone są też burze.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry. Do Państwa ulubionych ról Ireny Kwiatkowskiej wrócimy za chwilkę, bo potem około 12.30 jesteśmy umówieni na spotkanie z Ewą Podolską i jej gościem, panem Rafałem Janiszewskim w sprawie praw pacjenta, ale popołudnie rozpocznijmy od najpiękniejszych melodii. Usłyszymy je w przebojach Ewy Bem, Anny Jantar i Toma Jonesa.

0: Tom Jones i piosenka Green, Green Grass of Home o najzieleńszej trawie na świecie otaczającej jego dom rodzinny. My dzisiaj wspominamy Irenę Kwiatkowską w 114. rocznicę jej urodzin poprzez jej role, które lubimy najbardziej. Najpierw jednak jedno wyjaśnienie. Dzień dobry.
1: Śliczny dzień dobry. Pozdrawiam Radio Pogoda i pana redaktora, który przed chwilą puścił piosenkę Nogi, nogi roztańczone i podał informację, że wykonała ją ona w filmie Halo Szpicbródka. Wydaje mi się, że rzecz dotyczy filmu Kafe pod Minogą. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Dziękuję za tę uwagę. To rzeczywiście byłoby dość prawdopodobne. Ale Irena Kwiatkowska nie zagrała w filmie Kafe pod Minogą, bo w tym filmie zagrała Hanka Bielicka, zresztą prywatnie przyjaciółka pani Ireny. Także myślę, że kwestia sporna została wyjaśniona. Przechodzimy do państwa ulubionych ról Ireny Kwiatkowskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Dla mnie pani Irena Kwiatkowska to sztuka teatru telewizji Ożenek Mikołaja Gogola. Sztuka ze znakomitą obsadą. Oprócz pani Ireny zagrali w niej Kazimierz Brusikiewicz, Wiesław Michnikowski, Jan Kobuszewski, Anna Seniuk, Wojciech Pokora. Mhm. Pani Irena również bardzo chętnie przyjeżdżała do Ustki odpoczywać i regenerować się, o czym świadczy pomnik na promenadzie. O. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra, Radio Pogoda i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Do usłyszenia, kłania się Paweł.
0: Do usłyszenia, panie Pawle, wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za to wspomnienie. Jeżeli chodzi o teatr telewizji, to ja pamiętam jej rolę w spektaklu Arszenik i stare koronki, w którym wystąpiła obok Barbary Ludwiżanki i dla mnie to był idealny duet aktorski, stuprocentowy po prostu. A potem się dowiedziałem, że to był benefis 40-lecia pracy aktorskiej Ireny Kwiatkowskiej. Oczywiście, że wrócimy do państwa ulubionych ról tej aktorki jeszcze dzisiaj. No a teraz posłuchamy sobie gwiazdy, jutrzejszej gwiazdy prywatki z Radiem Pogoda we Wrocławiu, Haliny Frąckowiak.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Za chwilkę w Radiu Pogoda Ewa Podolska i jej gość w cyklu Szlachetne Zdrowie porozmawiają o wymyśle ostatnich lat, czyli o teleporadach i związanych z nimi wątpliwościach, bo bywają i to poważne, na przykład kiedy powinniśmy się dostosować do propozycji lekarza, a kiedy to on, lekarz, powinien się dostosować do naszych potrzeb. Ale najpierw oczywiście mam dla Państwa najpiękniejsze melodie orkiestry Glenna Millera i Eleni.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
3: Autopromocja. Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
20: Została ostatnia reklama.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
22: Szkoły pełne talentów!
21: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
23: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Reklama.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry. Vis-a-vis mnie, jak zwykle w tym tygodniu, pan Rafał Janiszewski, ekspert w materii tego, co nam się należy, a co nie, w ramach świadczeń NFZ-u. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, najcieplej witam.
1: Teleporady, o tym chcę dzisiaj porozmawiać. Nie było dawniej żadnych teleporad. Wszystko przyszło wraz z pandemią, ale zasadnicze pytanie, czy ja mogę wymusić na lekarzu teleporadę? Jeżeli on mówi, proszę jednak przyjść, bo słyszę, że źle, albo czy lekarz może powiedzieć, nie mam czasu, tylko teleporada. Jak to jest? Co jest obowiązkiem, co jest przywilejem w tej materii?
2: Co do zasady, teleporada jest taką formą udzielania porady, w której z punktu widzenia klinicznego diagnostyki nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Przez nie ma konieczności, no to któż może to określić, jak nie lekarz? Zatem jako pacjent mogę zwrócić się o poradę w ramach teleporady, ale lekarz może uznać, że nie ma takiej możliwości, że musi mnie zobaczyć osobiście i nie mam możliwości przymuszenia lekarza, patrząc odwrotnie. Lekarz mówi, nie, proszę nie przychodzić, zrobimy to w teleporadzie, a ja mogę powiedzieć nie, panie doktorze, bo chcę panu pokazać, opowiedzieć, chcę osobiście i wówczas lekarz do tego się przychyli.
1: Ja mówię lekarz, ale ja często rozmawiam z tą panią, która przyjmuje na recepcji i ona mówi albo teleporada, albo za tydzień.
2: I wówczas odpowiadam, ale ja potrzebuję osobistej wizyty, ponieważ mam dolegliwości, objawy, chcę pokazać zmiany na skórze, trzeba mnie osłuchać i wówczas ta pani w rejestracji, ona doskonale wie, jakie są kryteria tej teleporady, albo powie mi, skonsultuję to z lekarzem, oddzwonię, albo powie, a to w takim razie umawiamy wizytę osobistą.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A jutro, proszę państwa, o pójściu do specjalisty, o skierowaniu do specjalisty.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

Nie szkoda róż, gdy płonie las, ale szkoda stracić niedzielny poranek z lalką, którą czyta nam co tydzień Wojciech Masiak. W każdą niedzielę od 8 do 10. Jesteśmy już dobrze za połową lektury, ale kto chce dołączyć, może w każdym momencie, nawet nie trzeba niczego specjalnie uzupełniać, bo przecież pamiętamy wszystko ze szkoły. Ale jeżeli nie pamiętamy, to przecież przed premierą filmu Lalka, nie mylić z serialem, który już miał swoją premierę, zawsze można zajrzeć na stronę radiopogoda.pl i tam posłuchać fragmentów, które Wojciech Masiak czytał nam od początku wakacji.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze.

0: pani masz.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Została ostatnia reklama.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Już taki jestem zimny drań zaśpiewa za chwilę Bohdan Łazukę, potem usłyszymy paryski walczyk Wiesławy Drojeckiej i wszystko zaraz pięknie zabrzmi w Radiu Pogoda, tylko najpierw proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
17: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
17: Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
18: 270 80 km to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 km granicy państwa.
17: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
19: Zmieści się ta jedynka z przodu?
20: Musimy przyjąć euro.
19: A póki co?
20: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
19: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
21: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
19: A ma pan pomysł?
21: Możliwe dokleić.
22: Bo na samoprzylepnej, tej dwustronnej.
17: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
1: Pogoda.
17: Na ogół od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nawet 21. Chmury i deszcz na Pomorzu może zagrzmieć, rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju.
16: Będziemy wracać do Ireny Kwiatkowskiej w dniu rocznicy jej urodzin, bo państwo wspominają swoje ulubione role aktorki, ale przede wszystkim będziemy słuchać i rozkoszować się najpiękniejszymi melodiami. Najpierw w wykonaniu Bohdana Łazuki i Wiesławy Drojeckiej, a potem innych państwa ulubionych artystów. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: Monsieur Dam, Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur
1: Paryski walczyk wprowadził troszkę takiego lekko melancholijnego nastroju wspomnień lat 50., który wszyscy lubimy. Zanim ten nastrój zniknie, powspominajmy troszkę rolę Ireny Kwiatkowskiej. Zapewniam, że będzie interesująco. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Wspomnienia o Irenie Kwiatkowskiej. Moje bardzo wczesnego wieku, bo z 1957 albo 8 roku radio prowadziło taką audycję czytania książek dla młodzieży w odcinkach. I Irena Kwiatkowska czytała Anię Zielonego Wzgórza. Bardzo mnie urzekł jej głos, a jednocześnie jedno stwierdzenie. Ach, Marylu, to było takie fantastyczne, że do dziś pamiętam. Pozdrawiam serdecznie, Monika.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Moniko i oczywiście dziękuję za to wyjątkowe wspomnienie, które opiera się na jednym tylko westchnieniu przecież. Jak to dwa słowa zaledwie i sposób, w jaki zostały wypowiedziane, potrafią zapaść w pamięć. No bo zostały wypowiedziane po mistrzowsku. To jeszcze nie koniec wspomnienia o Irenie Kwiatkowskiej, ale na razie Drupi wyprowadzi nas z lat 50. prosto w sam środek lat 70.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Andrzeja Rybińskiego i niemal było widać jego uśmiech. Za chwilkę najpiękniejsze melodie usłyszymy dzięki czerwonym gitarom, a potem grupie The Real Thing.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
17: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
16: Na przykład?
17: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
16: O, ja bym chciała plac zabaw.
17: No to możesz na niego zagłosować.
16: Ja?
17: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
16: A gdzie się głosuje?
17: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
16: Głosujemy!
1: Została ostatnia reklama.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: To był największy przebój w dorobku zespołu The Real Thing, ale nie o nich teraz chcę mówić, bo państwo wspominają Irenę Kwiatkowską i jej rolę.
1: Witam serdecznie, świetna rola Ireny Kwiatkowskiej w serialu Zmiennicy. Ciągle stała w kolejkach z panią w kapeluszu żółtym. Świetna rola, kreacja. Pozdrawiam serdecznie, Wioletta.
0: Odwzajemniam pozdrowienia pani Wioletto. Doczytałem, że w Zmiennikach pani Irena grała Marię Piórecką. Ale szczerze powiedziawszy, trochę jestem na bakier z tym serialem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panią Kwiatkowską cenię za wiele ról, bo wszystkie miała fajne.
0: No pewnie.
2: Ale jak sobie przypomnę rozmowy kontrolowane, jej dialogi, bo to nie był jeden, panią Aliną Janowską, to łezka się wokół kręci. Majstersztyk. Gdyby tak pan Piotr mógł fragmencik puścić, byłoby fajnie. A. Dziękuję i pozdrawiam, Stanisław.
0: Pozdrawiam również, panie Stanisławie. Dialogi Ireny Kwiatkowskiej i Aliny Janowskiej to pięknie zagrane epizody. Wziąłem najkrótszy fragment z możliwych.
3: Indyki wpadają we wnyki.
4: Rozumiem, ryby pływają na niwy.
0: A oczywiście wcześniej padło moje ulubione hasło, żyrafy wchodzą do szafy.

0: Helena Majdaniec wybrała się na grzyby, a potem nagrała piosenkę, której właśnie słuchaliśmy w Radiu Pogoda. To znaczy, nie mam żadnej pewności, że tak było, ale brzmi dobrze. Czy Państwo już byli na grzybach w tym roku? Jeżeli nie, to myślę, że warto wykorzystać ten weekend między innymi na wizytę w lesie, a za chwilkę, wracając do naszych spraw, usłyszymy Adę Rusowicz i Jerzego Połomskiego w ich najpiękniejszych melodiach. No a o 14:00 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk. Jutro zapraszam do Radia Pogoda od 10:00, a od południa słyszymy się z Placu Solnego we Wrocławiu.
1: Radio Pogoda. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
10: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. Trzy butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Stan Borys, a także zespół ABBA. A na dobry początek mamy dla Państwa wiadomości, bo na zegarach 14.
3: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną, dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
4: To była bardzo masywna eksplozja.
3: Mówi premier Donald Tusk.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
3: Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
5: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
3: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
6: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
3: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
6: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
3: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
7: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
3: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
8: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
3: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
0: Pogoda.
3: Słońce raczej jak na lekarstwo może się pojawić, ale tylko od czasu do czasu na zachodzie kraju. Poza tym dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach na ogół od 16 do 19 stopni.
2: Cztery minuty po godzinie 14:00. Drodzy Państwo, to jeszcze tylko jeden krok i już będzie cudowne piątkowe popołudnie. Ale póki co zapraszam Państwa na to czwartkowe spotkanie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jeśli kochają Państwo muzykę country, to proszę być z nami w tej godzinie, bo będą pewne niespodzianki. A na dobry początek lata 20 i lata 30.

I tak oto nie wychodząc z domu, z samochodu mogliśmy poczuć ten bałtycki klimat. W radiu pogoda Stan Borys, bizony, no i słynny spacer dziką plażą. 11 minut po godzinie 14, 17 dzień września mamy w kalendarzu, a dziś rocznica urodzin artysty, który był, drodzy Państwo, jedną z największych gwiazd polskiej estrady okresu międzywojennego. Nagrał ponad 900 piosenek, dał poznać się nam wszystkim także jako aktor, choćby w filmie Manewry miłosne. Przed Państwem Adam Aston.

Tańcz mój złoty, od niedzieli do soboty, ile sił masz i ochoty, tańcz o grunt. Tańcz, czyś bankierem, oficerem czy szoferem, filozofem czy portierem, tańcz o grunt.

0: Zanim zespół oficjalnie stał się Abbą, w Szwecji istniała już bardzo znana marka Abba, zajmująca się przetwórstwem śledzi i ryb. Muzycy musieli oficjalnie negocjować z fabryką, aby uzyskać tak naprawdę zgodę na używanie tej nazwy. Firma rybna zgodziła się pod jednym tylko warunkiem, żeby zespół nie przyniósł im wstydu. No i bardzo proszę, zrobili wielką muzyczną karierę. Kilka ładnych lat temu, drodzy Państwo, oni wyruszyli w taką wielką trasę koncertową po świecie, zespół Abba, ale zamiast prawdziwych ludzi na scenie pojawiły się ich awatary. A w Radiu Pogoda już za kilka minut wspólnie wybierzemy się na dziki zachód, zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

jak państwo, ale ja zasłuchałem się w tej piosence. Wanda Warska w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w to czwartkowe popołudnie, tuż prawie 29 minut po godzinie 14. Dziś, drodzy państwo, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. No to przy okazji warto przypomnieć słynne nazwiska, które wykonywały ten rodzaj muzyki. Na wśród gwiazd między innymi oni. To Dolly Parton. You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and crops in the... Mam nadzieję, że ten głos państwo rozpoznali bez problemu. To był Kenny Rogers, a w Polsce muzykę country promował zespół Gang Marcella, który już teraz w Radiu Pogoda.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: takich piosenek proszę, drodzy Państwo, czerpać tą pozytywną energię na te kolejne godziny czwartkowego popołudnia. Halina Kunicka, no i słynne orkiestry Dente. A już po 15 w Radiu Pogoda spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam, a jeszcze przed 15 między innymi Piotr Szczepanik, a także Dalida.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Została ostatnia reklama.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Check.

0: sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Niskie ceny.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
12: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
11: Niemożliwe.
12: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
11: Pierwsza klasa.
12: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
13: Została ostatnia reklama.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
17: Popołudnie wypełniają Państwu te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Już za moment piosenka prosto z filmu Absolwent, a teraz 15 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
18: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczegłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
18: Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
20: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
18: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz, i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
22: Staramy się żyć normalnie po prostu.
21: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
18: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
1: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
18: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.
19: Co jest grane w Gdańsku?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Gdynia znowu stanie się stolicą filmów. W poniedziałek rusza Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i jak zwykle całe mnóstwo imprez towarzyszących. W galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego prezentowana będzie wystawa Andrzej Wajda Wspomnienie. 22 września w Muzeum Miasta Gdyni zaplanowano czytanie niezrealizowanego scenariusza Wajdy. I jeszcze jedna filmowa Gdynia, ale tym razem nie chodzi o festiwal, a o szlak filmowy Gdyni. Łączy miejsca znane nam z ekranu, historię planów zdjęciowych oraz ludzi związanych z kinem. Inauguracja szlaku odbędzie się w sobotę. Start w samo południe spod Gdyńskiego Centrum Filmowego. W czerwcu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Tadeusza Konwickiego, wybitnego twórcy polskiego kina. Z tej okazji w kinie Kameralnym Cafe odbędzie się przegląd filmów Konwickiego. Pierwszy pokaz już 18 września, a pokazany zostanie film Jak daleko stąd, jak blisko.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
18: Od 16 do 19 stopni maksymalnie, tylko na krańcach południowo-wschodnich 21. Chmury i deszcz na Pomorzu, może zagrzmieć, przejściowe rozpogodzenia głównie na zachodzie kraju.
17: To już prawie 5 minut po godzinie 15. Z wielką przyjemnością zaczynam razem z Państwem tą kolejną godzinę czwartkowego popołudnia w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco. A na dobry początek filmowo nam się zrobi. To był 21 dzień grudnia 1967 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych odbyła się premiera filmu Absolwent, gdzie w głównej roli zagrał Dustin Hoffman, a muzyka z tego filmu brzmiała tak.

0: słynne bolero Janusz Gniatkowski w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, prawie 13 minut po godzinie 15, 17 dzień września w kalendarzu, a 55 lat temu, drodzy Państwo, odbył się pierwszy występ kabaretu tej. Jego założycielami byli m.in. Zenon Laskowik, a także Krzysztof Jaślar, a z kabaretem tej współpracował także, i to dość długo, Rudy Schubert.
1: Ja sobie wybuduję szklarnię, szklarnię albo dwie.
0: Co jeszcze ciekawego działo się w tak zwanym show biznesie muzyczno-filmowym, to zdradzę Państwu już po godzinie 16, a na razie Maryla Rodowicz.

0: Bogaty i Biedny, czyli Rikie Power, i prosto ze słonecznej Genui w radiu pogoda, najpiękniejsze melodie. 20 minut po godzinie 15, a już za kilka minut, panie i panowie, spotkamy się z Krystyną Giżowską i kolejną niezwykłą jej piosenką. Mogę państwu zdradzić, że to będzie piosenka z lat 80. Zatem proszę koniecznie zostać razem z nami.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Marek Grechuta, będziesz moją panią, a w studiu dwie urocze panie, Monika Tarka i Krystyna Giżowska.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ze mną Krystyna Giżowska, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach.
3: Też optymistycznie.
2: Też, no bardzo, bo taka jesteś po prostu, o czym zresztą już się mogliśmy przekonać. Krysiu, dzisiaj chyba ważna piosenka w twojej karierze, czyli Blue Box.
3: To jest bardzo ważny etap w moim życiu, bo proszę państwa, każdy marzył o tym, żeby wystąpić na festiwalu w Sopocie. Mnie by w życiu na myśl nie przyszło, że ja się tam mogę kiedykolwiek znaleźć. Ja tak trochę...
2: Bo chronologicznie było tak, nie było ciebie tyle lat, potem nagrałaś, wyjechałaś do Japonii na turnę, nie było ciebie, mówiłaś pół roku, tak?
3: Tak.
2: Wracasz,
3: i proponują
2: przebój
3: mi,
2: i proponują ci Sopot.
3: I proponują mi Sopot, kochani. To jest w ogóle fakt, że zaliczyłam dużo wcześniej wiele festiwali, gdzie rzeczywiście wygrywałam, ale do Sopotu ja, Krysia Giżowska w życiu, to za wcześnie, niemożliwe. Ja byłam takim, to jest mój minus jedyny chyba. Ja tak jestem optymistką w życiu, ale tutaj w przypadku takich sytuacji jak ta Sopot, to byłam wielką pesymistką.
2: Ale myślę, że to nie był pesymist, tylko taki trochę może strach.
3: Strach ogromny.
2: No właśnie.
3: Że nie poradzę sobie. Rzeczywiście Alek Maliszewski skomponował specjalnie na ten festiwal piosenkę dla mnie, Blue Box. Janusz Kondratowicz napisał tekst. Totalnie inna niż te, które proponowałam do tej pory. I kiedy już wykonywałam tę piosenkę w koncercie laureatów za tą nagrodę i publiczność, no tam Blue Box prześpiewałam, Blue Box poleciał, ale jak zaczęłam śpiewać Nie było ciebie tyle lat i zaczęłam bisować jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i publiczność znowu i wparował facet z naręczem róż, chyba ze 100 ich było, no to puściły mi nerwy wtedy i stopniałam.
2: No posłuchajmy, bo to bardzo ważna piosenka w życiu Krystyny Giżowskiej. Blue Box już teraz w Radiu Pogoda. Do usłyszenia jutro. Dziękuję za
3: do
2: dziś.
3: Do widzenia.

0: Ach, to bardzo magiczna muzyka. Anna German w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 17 minut będzie 16, a po 16 Państwa ulubiona zabawa Daje Słowo. Mają Państwo 15 sekund na to, żeby do danego słowa, które pojawi się o 16.30, dodać 5 skojarzeń, a do wygrania dziś nagroda gwarantowana to termos Radia Pogoda, a do wygrania torba Radia Pogoda. Idealna na zakupy. Po godzinie 16 będą mogli Państwo dołączyć do naszej zabawy. A już za moment m.in. Chubby Checker.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
4: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
5: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Już jutro świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: U nas jesień jest...

0: morfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk, Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
17: Irena Kwiatkowska, zespół Bee Gees to tylko niektóre gwiazdy, które już za moment pojawią się w Radiu Pogoda. A na razie 16:00 na zegarach, pora na wiadomości.
18: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem prace nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finał Pucharu Polski wylosowane.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
18: Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
20: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
18: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
21: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
22: No i jak się zachowywali uczniowie?
21: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
23: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
22: SMS do rodziców?
23: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
18: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezes Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
0: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
18: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1/16 finału 27, 28 i 29 października.
19: Co jest grane w Gdańsku?
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Po wakacyjnej przerwie wróciły czwartkowe seanse filmowe na Gojki w Sopocie. W jesienno-zimowym repertuarze znalazły się filmy, które przyglądają się m.in. przyjaźni, rodzinie, wojnie, wolności i temu, co dzieje się wokół nas. Najbliższy pokaz dziś o 18, a w repertuarze polski film Kandydaci Śmierci. A już 19 września w Gdyni odbędzie się kolejna edycja festiwalu Atrakcje. To 10 różnorodnych, ogólnodostępnych wydarzeń w 8 lokalizacjach. W programie znalazły się warsztaty, spacer historyczny, spotkania z artystami, spektakl taneczny, wystawa fotografii i koncerty. Udział jest bezpłatny. Rozpoczęła się 13. edycja Festiwalu Teatralnego Wybrzeże Sztuki w Gdańsku i Sopocie. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Pamięć Doświadczeń. Publiczność zobaczy najważniejsze i najbardziej interesujące spektakle z całej Polski. Festiwal potrwa do 1 października.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Pogoda.
18: W nocy najwięcej chmur na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich i tam może padać od czasu do czasu deszcz. W centrum, na wschodzie i południu gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni, cieplej nad morzem tam 13.
2: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: 5 minut po godzinie 16:00, Radio Pogoda w czwartkowe popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco. Do 18:00 będziemy wspólnie, a w tej godzinie pojawi się oczywiście Państwa ulubiona zabawa, czyli... No właśnie, daję słowo. Mają Państwo 15 sekund na to, żeby do słowa, które już niebawem pojawi się, dołożyć jeszcze 5 skojarzeń. No a do wygrania naprawdę cenne nagrody termos i piękna torba na zakupy Radia Pogoda. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do naszej zabawy 22 444 4004. A na dobry początek teraz Jerzy Połomski i Alibabki.

0: Urszula Sipińska w Radiu Pogoda. To już prawie 14 minut po godzinie 16. 48 lat temu Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Lalka w reżyserii Ryszarda Berry, a w rolach głównych pojawili się Jerzy Kamas, Małgorzata Braunek, a także Bronisław Pawlik.
1: Jeszcze dam panu radę, panie Starski. Przy korzystaniu ze względów płci pięknej lepsza jest tradycyjna ostrożność, aniżeli demoniczna śmiałość. Pańska śmiałość demaskuje kobiety, a ponieważ kobiety nie lubią być demaskowane, może pan stracić u nich kredyt, co byłoby nieszczęściem i dla pana, i dla pańskich pupilek.
0: To w czwartkowe popołudnie pozostajemy jeszcze przy kultowych polskich serialach. To teraz Kobieta pracująca, Irena Kwiatkowska.
2: Z narzeczonym doktorem Praszczatkiem, gdy z bukietem zapukał do drzwi, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Oj, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci, czci, czci, czci, czci. Za doktorem Praszczatkiem zamężna, śnieja chyba mawiałam, więc szczyp. Więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Oj, więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp, gryp, gryp, gryp, gryp. I to szczęście, dobrobyt i miłość do dziś dnia kołysałyby nas, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł. Oj, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł, gas, gas, gas, gas. Lecz nim dłoń bezlitosna go trzepła, w pół mnie objął i szepnął mi tak: będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak. Oj, będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak, tak, tak, tak, tak. I co przyrzekł, już wnet się spełniło, nad mogilą, gdzie krwawił się głuk. Jak śmierć czarny, piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk. O, jak śmierć czarny i piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk, kruk, kruk, kruk. Tkliwość we mnie wezbrała dla ptaka, bo gdy krakał, za serce mnie brał. Poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał. Oj, poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał, miał, miał, miał, miał. I płynęła mi z ptakiem idylla, ukojenie przedziwne mi śląc. Kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz. O, kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz. Los mi ciosów nie szczędził, a liści nie znów cierniem pierś zranił do krwi. Kiedy kruka ujrzałam wśród liści, z drugiem, który odmiennej był gdzie. Oj, kiedy kruka ujrzałam wśród liści, z drugiem, który odmiennej był gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie. To nie koniec cierpienia, choć pieśni już ostatnich dobiega się strof. Bo mężczyźni za życia obleśni tacy sami bywają i po. Oj, bo mężczyźni za życia obleśni tacy sami bywają i po.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii. To zespół Bee Gees, 22 minuty po godzinie 16. Tu Radio Pogoda w to czwartkowe popołudnie. Mają Państwo jeszcze ostatnią szansę na to, żeby dołączyć do naszej zabawy. Daję słowo do wygrania dziś. Przypomnę, nagroda gwarantowana to termos Radia Pogoda, no a nagroda główna to piękna torba. 22 444 40 04 jeszcze mogą Państwo dołączyć do naszej zabawy. No a już za kilka minut emocji na pewno nie zabraknie.
1: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Carbonara.
4: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Bielszczanka Maria Koterbska w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie 17.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, czyli daję słowo. Po drugiej stronie telefonu z pięknego miasta, bo z Krakowa powinien być pan Donald. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, powinien być i jest.
0: Jest. Panie Donaldzie, jak tam w Krakowie z pogodą?
2: Siąpi, chłodno, zimno, a przede mną spacer z psem.
0: Tak, no to sama przyjemność tak w deszczu z psem pochodzić, co?
2: No, powiedzmy.
0: Chciałem pana naciągnąć, że tak, no świetnie, uwielbiam. Szczególnie, kiedy gdzieś tam jeszcze dmucha i wieje z boku. Dobrze, panie Donaldzie, ale to może teraz zajmiemy się równie przyjemnymi sprawami, nie tylko wyprowadzaniem pieska na spacer, czyli wygrywaniem w Radiu Pogoda. Termos, a także torba nasza piękna jest teraz do wygrania w naszej zabawie. Daję słowo. Panie Donaldzie, za moment podam panu słowo. Pan będzie miał 15 sekund na to, żeby do tego słowa dodać 5 skojarzeń. Czy wszystko jest jasne?
2: Wszystko jest jasne.
0: Czy oprócz psa będzie ktoś kibicował?
2: Nie, tylko pies. Już leży i patrzy.
0: I słuchać będzie zapewne
2: tak.
0: Też. Dobrze. Panie Donaldzie, w takim razie już za moment odpalamy nasz magiczny stoper 15 sekund, a to dzisiejsze słowo, które już teraz padnie, to jest, panie Donaldzie, słowo podróż.
2: Wycieczka, walizka, bilet na pociąg, bilet lotniczy, przygoda.
0: No i powiem krótko, gratulacje wielkie. Bardzo szybko pan to wszystko ładnie nam dzisiaj powiedział i dopowiedział do słowa podróż. W takim razie z wielką przyjemnością, panie Donaldzie, wręczam panu nasz piękny termos, do tego jeszcze nasza radiowa torba i życzę miłego spaceru i miłego popołudnia z Radiem Pogoda.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, miłego.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny musiał porzucić szkołę i pracował jako zegarmistrz. Wielokrotnie w wywiadach powtarza, że miłość do tego rzemiosła pozostaje z nim do dziś. Adriano Celentano niedawno świętował swoje 88. urodziny. Artysta, który lubi sobie gdzieś tam usiąść w małej kawiarni na głównym placu w Mediolanie. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. Za 18 minut będzie 17, to jeszcze przed 17. 2 plus 1 i Alicja Majewska. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekonania.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
9: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
9: A kto gra?
8: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub czteropokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
9: Okej, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Dziś wieczorem i w nocy mgły będą ograniczać widzialność. Jutro rano będziemy jechać jak we mgle. Alerty przed gęstą mgłą obowiązują w województwach lubelskim i podkarpackim, a także mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Po tragicznym wypadku na Lubelszczyźnie nadal jeszcze mogą być utrudnienia w ruchu. Wprowadzono w końcu ruch wahadłowy na Krajowej Dwójce między Białą Podlaską a Terespolem.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro. To twój nowy

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Reklama.
15: Późne popołudnie spędzają państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Halina Frąckowiak, a także Anna Jantar. A na razie 17 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
16: Prezydent WWDW o Rosji w tle, kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
16: Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
17: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
16: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
7: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
16: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
14: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
18: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
16: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
10: Pogoda.
16: W nocy od 7 do 11 stopni. Na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie okresami duże. Tam może padać deszcz. W centrum, na wschodzie i południu możliwe gęste mgły.
15: Cztery minuty po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego czwartkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam pięknie. W tej godzinie ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a na dobry początek słynna Jambalaya i Anna Jantar.

Zakochani są wśród nas Helena Majdaniec w Radio Pogoda. 11 minut po godzinie 17, już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. A jeśli chcą Państwo dołączyć do tego klubu, to wystarczy zgłosić się przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo po prostu do nas zadzwonić przez całą dobę na naszej sekretarce, zostawić nam informację 22 444 40 04. A w Radiu Pogoda teraz Halina Frąckowiak.

To zespół, który w 1976 roku wygrał 21. konkurs piosenki Eurowizji właśnie z tym utworem. To Brotherhood of Men. W Radiu Pogoda najpiękniejsza melodia. Już za niespełna 6 minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem koniecznie zostać razem z nami. No ale wcześniej Wiesław Michnichowski zaśpiewa o słynnym warzywie.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z drażą,

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące wasz zapach.

0: Adio, pomidory, Wiesław Michnikowski. Coś w tym jest, drodzy Państwo, że kiedy kończy się lato, to te pomidory już tak nie smakują, jak właśnie w tym letnim sezonie. 28 minut po godzinie 17, to teraz Państwo dołączą do naszego ekskluzywnego klubu.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być pan Jan. Sprawdzamy. Dzień dobry, panie Janie.
2: Dzień dobry.
0: Witamy pana bardzo gorąco w Radiu Pogoda. Pan ładnie do nas napisał tak. Kocham ludzi, bardzo lubię im pomagać. Jestem człowiekiem, który nie umie odmawiać ludziom pomocy. Czy wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza. Nadal takim człowiekiem jestem. Nie zamierzam zmieniać tego charakteru.
0: No i niech pan nie zmienia, broń Boże. Jest pan również pogodnym człowiekiem, prawda?
2: Tak.
0: To jaki jest pana przepis na to, żeby się obudzić rano z uśmiechem na twarzy?
2: Jaki to jest przepis?
0: No.
2: Ja nie mam przepisu, po prostu budzę się i jestem wesoły, no.
0: Rozumiem, dobrze, w takim razie...
2: Ja uważam, że na to nie ma przepisu. To wszystko zależy, jak człowiek do tego podchodzi.
0: No właśnie, jak ktoś do tego podchodzi, chociaż rozmawiamy tutaj z naszymi słuchaczami, niektórzy mają przepis na to, na przykład, że od razu jak się budzą, pędzą do kuchni i stawiają wodę na pyszną kawę, włączają Radio Pogoda i to jest ich przepis na dobry dzień również.
2: A dla mnie, powiem tak szczerze, dla mnie... Taką rzeczą na dobę, to jest godzina 6 z psami na spacer.
0: Rozumiem. Dobrze, panie Janku.
2: Też dostaję wtedy dobrego humoru.
0: Rozumiem. Panie Janie, w takim razie wielkie gratulacje. Dołącza pan do klubu Pogodnych Ludzi. Zatem życzę panu miłego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
2: Dziękuję ślicznie.

Zorba i Eleni w Radiu Pogoda. Za 23 minuty będzie 18. Po 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. A dziś Tamara ze swoim gościem zabierze Państwa w sentymentalną podróż do czasów PRL-u. Odwiedzą Państwo niezwykłe domy wczasowe, a także sanatoria. Na to spotkanie gorąco Państwa zapraszam, a jeszcze przed 18 u nas m.in. Mieczysław Wojnicki, a także Skaldowie.

0: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Na upały już nie ma co liczyć w naszym kraju tej jesieni. Najbliższe dni będą deszczowe i mgliste, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni to jutro. Dziś w nocy mgły w kilku województwach będą ograniczać widzialność. Na Krajowej 12 z Radomia do Opoczna. Uwaga po zderzeniu osobówki z ciężarówką i lawetą. Tutaj ruch wahadłowy.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Mały, biały.

0: Marek,
1: Alek,
2: Piotrek.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
4: Homo homini.
5: In a bar in Toledo.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
10: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
9: Niemożliwe.
10: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
9: Pierwsza klasa.
10: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
16: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
17: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
18: Na zegarach 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
19: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
10: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych,
20: Podjęliśmy decyzję, no przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
19: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
21: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
19: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
22: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury, przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
19: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
23: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów, starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
19: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Niemców mundialu.
25: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
19: Noc spokojna, przeważnie pogodnie, choć na północnym zachodzie więcej chmur, miejscami deszcz. Temperatura około 10 stopni. Jutro dużo chmur z przejaśnieniami, na północy i zachodzie znowu przelotnie może padać, a termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
25: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Dzień dobry, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj będziemy wspominać sławne miejsca w PRL-u, domy wczasowe i sanatoria. A to ze sprawą książki Remontownia Ciał i Dusz, autorstwa Błażeja Ciarkowskiego. I to właśnie Błażej Ciarkowski jest dziś moim i Państwa gościem. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a z drugiej strony Błażej Ciarkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Autor książki, różnych książek, ale dzisiaj szczególnie autor książki Remontownia Ciał i Dusz. I tak sobie myślę, że zanim w ogóle zaczniemy tę naszą rozmowę o tej książce, to tam jest taki podtytuł Domy wczasowe i sanatoria. To chyba musimy trochę jednak wyjaśnić. To była różnica między domami wczasowymi a sanatoriami?
2: Tak. Domy wczasowe, no to były obiekty, ośrodki przeznaczone do wypoczynku stricte. Mhm. Natomiast sanatoria no, jednak podlegały pod służbę zdrowia i człowiek miał tam owo nadwątlone zdrowie odzyskać. To zupełnie tak jak dzisiaj. To w tych latach pierwszych powojennych było bardzo mocno podkreślane, bo prasa w 40-tych, 50-tych latach się co i rusz oburzała, że zdrowi ludzie jeżdżą do sanatoriów i zajmują miejsce tym naprawdę potrzebującym, a jak podkreślano, sanatorium to nie w czasy.
1: No, to, że jednak czasami mogłoby się wydawać, że trochę w czasy, to jakby osobny wątek, ale to nie zdarzało się, że to były te same budynki?
2: Nie. To nawet jak spojrzymy tak pod kątem budowlanym czy architektonicznym, to jednak to zapotrzebowanie jest inne, bo poza tymi pokojami, nazwijmy to hotelowymi, tam gdzie mieszkalnymi, poza stołówką, jakąś świetlicą, no to musi być ta cała część zabiegowa w takich bardzo rozbudowanych już przypadkach, to naprawdę to część zabiegowa z jakimś basenem, z miejscami do masażu, jakieś bicze wodne, kąpiele borowinowe. To było całkiem duża część ogólnej jakby kubatury budynku. Były takie, powiedzmy, ośrodki z nieco mniej rozbudowaną częścią zabiegową i wtedy no, chociażby te kąpiele borowinowe miały miejsce już poza tym sanatorium, poza tym głównym budynkiem, gdzie ludzie mieszkali, musieli przejść do, nie wiem, zakładu przyrodoleczniczego, który był dla wszystkich, albo musieli iść do innego ośrodka, który miał jakieś porozumienie. No i te obiekty wypoczynkowe po prostu całego tego pakietu, całej tego komponentu zabiegowego nie miały po prostu.
1: Tu na razie stawiamy przecinek do naszej rozmowy, wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Została ostatnia reklama.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak, czytając tę książkę, pomyślałam sobie o tym, że chyba teraz nie zwracamy trochę uwagi na to, jak kiedyś ten wypoczynek był promowany. Prawie każdy zakład pracy miał właśnie jakiś taki swój dom wczasowy, no ale były jakieś takie kultowe domy wczasowe na mapie Polski.
2: Ojej, a to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że możemy powiedzieć o kultowych miejscowościach. No tutaj pewnie nie będzie zaskoczeniem, że to był Sopot.
1: Zakopane,
2: dokładnie. Tutaj za wiele się nie zmieniło ani w stosunku do tego, co było przed wojną, ani w stosunku do tego, co jest teraz. Natomiast faktycznie zakłady pracy w momencie, kiedy zaczęły mocniej inwestować w wypoczynek, i to było do połowy lat 60., no to zaczęły budować, czy same, czy we współpracy z innymi zakładami, ośrodki, no i zaczęła się robić taka pewna dysproporcja, bo te bogate zakłady, i to były głównie śląskie jakieś zakłady, kopalnie, huty, to nie tylko, że miały lepsze te obiekty na lepszym poziomie, to jeszcze potrafił mieć kilka. Był sobie obiekt na Helu, gdzieś w Beskidach, jeszcze jakiś pomniejszy w Polsce centralnej, nawet powiedzmy jeziorem, więc tak to mogło wyglądać, a biedniejsze przedsiębiorstwa albo starały się jakąś kooperatywę zawiązać, albo miały kilkanaście domków typu Brda, bądź innych takich drewnianych pawilonów gdzieś w lesie nad jeziorkiem i tyle, więc to zróżnicowanie było spore. W tym okresie, czyli od lat powiedzmy 60., to już za bardzo promować wypoczynku nie trzeba było. Bo już wszyscy wiedzieli, że to jest jednak dość istotne i że warto na te wczasy się zapisać i samemu bądź z rodziną tam pojechać. Ale w pierwszych latach powojennych faktycznie skłonić robotników, szczególnie tych niższego szczebla, pracowników różnych dużych przedsiębiorstw, no było trudno.
1: A o książce Remontownia Ciał i Duszy, czyli Domy Wczasowej Senatoria w PRL-u, opowiada jej autor, Błażej Ciarkowski, który dzisiaj jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już jutro świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu. Skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: W nocy mglisto, ograniczona widzialność z alertem pierwszego stopnia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a także na Mazowszu oraz w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Generalnie mgły i deszcz. Taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Mogą się też pojawić burze jutro do 22 stopni. Ale mamy i dobrą informację dla kierowców, którzy mogą już korzystać z południowo-wschodniej obwodnicy Nidzicy w Warmii. Mińsko-Mazurskim usprawnia komunikację w stronę Szczytna.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale dlaczego było trudno? Ludzie nie chcieli odpoczywać?
2: Ludzie trochę nie wiedzieli, z czym to się je. No bo jednak przed wojną wyjazd do sanatorium, do wód, czy po prostu na jakiś wypoczynek, no był zarezerwowany jednak dla stosunkowo wąskiej grupy.
1: Mówiąc wprost, bogatszej.
2: Tak. I z większym kapitałem kulturowym. To jest też bardzo istotne, bo to będzie równie istotna, niekiedy nawet bardziej niż zasobność portfela. Bo przed wojną ci biedniejsi mogli wyjechać pod miasto. Mieszkańcy Warszawy, na Ćwider. Mieszkańcy Łodzi, gdzieś tam do Kolumny pod Łodzią, więc tylko trzeba było sobie uświadomić, że to jest istotna część życia. A dla tych, którzy nigdy nie wyjeżdżali, no, wydawało się to rozrywką zarezerwowaną właśnie trochę dla wyższych sfer. I takie myślenie, gdzie ja będę, prosta robotnica albo prosty chłop się między panów pchał. No, to była obawa przed innym światem, bo ci ludzie, no, skąd mieli znać cokolwiek więcej niż najbliższe ich otoczenie. I potem w latach 40., koniec lat 40., jak ci ludzie jadą po raz pierwszy do sanatoriów, to są zaskoczeni. To wszystko jest dla nich szokujące. To jest taki bardzo mocny szok kulturowy często.

0: poszczególnych grup unikać tego mieszania. Bo jakie były problemy? No, przede wszystkim stres. No bo jak się zachować? Jeśli po raz pierwszy w otoczeniu zupełnie, zupełnie innym zachowało się sporo relacji, zapisków ludzi, którzy po raz pierwszy właśnie gdzieś na przełomie lat 40. i 50. wyjechali do sanatoriów i historie robotników, ale przede wszystkim chłopek i chłopów, no są dość zaskakujące i na swój sposób wzruszające, bo mężczyzna, który wyjechał do sanatorium, dostał pokój trzyosobowy z dwoma innymi kuracjuszami, których nie znał. Przyznał się potem, że on czekał, aż oni rano, jak się obudzą, umyją, ogolą, ubiorą, wyjdą, i on wtedy się gramolił spod swojej kołdry, bo spał w kalesonach, bo nie wiedział, że... Nie wiem, czy miał świadomość, że istnieją piżamy w ogóle, ale żeby je zabrać. Więc to są takie historie, że to wywoływało stres u samych zainteresowanych.
1: Do tych historii, które działy się i w sanatoriach, i w domach wczasowych w PRL-u, jeszcze wrócimy w naszym programie. Przypominam, że gościem Alei Sław jest dzisiaj Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz, poświęconej właśnie tym wspomnianym miejscom. Zostańcie Państwo z nami, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Niskie ceny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama.
6: 19 zbliża się wielkimi krokami, a zatem to czas na wiadomości i prognozę pogody.
7: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
8: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
7: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
8: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
7: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 kilometry od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
9: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza parada dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
7: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 kilometrów granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
10: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
7: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
11: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
7: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
12: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
7: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech Poznań rozpoczyna walkę w piłkarskiej Lidze Europy. Mistrzowie Polski zagrają z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji, czyli Crystal Palace. Mecz w Londynie zacznie się o godzinie 21. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej Akademii Tenisowej. Będzie to pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych.
1: Pogoda.
7: Przed nami spokojna noc z temperaturą od 8 do 12 stopni. Na północnym zachodzie może padać, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresowo pokaże się też słońce. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem może być porywisty.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Minęła 19, to oznacza, że słuchają Państwo nadal programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim gościem jest Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz, czyli Domy Wczasowe i Sanatoria w PRL-u. I to właśnie one również dzisiaj są dużą częścią naszej rozmowy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. A dziś gościem Alei Sław jest Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz. Rozmawialiśmy przed przerwą m.in. o tym, że część kuracjuszy w sanatoriach potrafiła się wstydzić swoich współkuracjuszy, ale były też inne historie. Posłuchajcie Państwo sami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Po drugiej stronie były te wszystkie relacje, gdzie jeden z drugim, jedna z drugą kuracjuszka, kuracjusz opowiadali, że mieszkali w pokoju z wykształconą osobą. Ta osoba wcale nie była honorowa, czyli nie zadzierała nosa. Albo ktoś się przyznaje, że rozmawiał z panem inżynierem i ten inżynier okazał się takim normalnym człowiekiem, nawet był zainteresowany, co ów chłop czy prosty robotnik robi. Więc takie rzeczy się zdarzały. Z jednej strony, z drugiej rozżalony robotnik, który został odprawiony z kwitkiem na wieczorku tanecznym, bo urzędniczka z Warszawy stwierdziła, że no nie, to nie jest partia do nawet jednego tańca dla niej.
1: Powiedział pan tutaj o przykładzie pokoju trzyosobowego, ale też widziałam takie zdjęcia, gdzie chyba naliczyłam tych łóżek z 9, jeśli nie więcej nawet. I tak sobie właśnie myślę, czy to był taki standard, że jednak w tych sanatoriach to te pokoje były mniejsze i czy jednak zdarzało się, że ktoś wylądował w takim motłochu wręcz?
2: Znaczy w ogóle te pierwsze lata powojenne, powiedzmy do początku lat 50., a to jest moment, kiedy się bardzo niewiele buduje, raczej są inne priorytetowe obszary, jeśli chodzi o gospodarkę, i się wykorzystuje to, co już jest. Więc dawne pensjonaty, dawne sanatoria, głównie na tak zwanych ziemiach odzyskanych. No i wtedy faktycznie takie sytuacje, gdzie taki pokój bardzo wieloosobowy mógł się pojawić, mogły mieć miejsce. Potem te pokoje projektowano już w nowych budynkach mniejsze. To były trzyosobowe. Na pewno miał mniejszą powierzchnię niż to, do czego nas współczesne hotele przyzwyczajają. To trochę inaczej działało. A odnośnie jeszcze osób, które można było spotkać w takim pokoju. W czasy rodzinne w ogóle nie były od samego początku czymś oczywistym. To też jest coś, co się musiało pojawić. Bo sanatoria były trochę innym przypadkiem, jednak osoba z jakimiś dolegliwościami dostawała skierowanie, więc siłą rzeczy w pokoju nawet dwuosobowym towarzysz czy towarzyszka zależnie, bo łączono jednak jednopłciowo, była osobą obcą najczęściej. Ale te w czasy rodzinne je musiały głównie robotnice sobie wywalczyć, żeby spędzić czasy z dzieckiem. Z drugiej strony, stojący na czele związków zawodowych mężczyźni uważali, że to nie jest dobry pomysł, bo ta kobieta z tym dzieckiem nie wypocznie. A tu chodzi o to, żeby ona jednak wypoczęła.
1: Jest w tym jakieś ziarno prawdy.
2: Tak, więc w ogóle różne były pomysły i różnie wypowiadali się sami zainteresowani. Wczasowiczki, którzy mówili, że ach, z rodziną, z żoną, z dziećmi to by człowiek w ogóle nie wypoczął. Z drugiej strony, no nie, samemu to nie wypoczynek, bo jednak z rodziną byłoby lepiej. Więc takich dylematów było całkiem sporo. Oczywiście tutaj też jakieś systemowe kwestie się pojawiały. Próby, żeby dzieci wypoczywały z dziećmi, jakieś kolonie, obozy, dorośli ze sobą, i był, bo już go nie ma, bo został wyburzony, w Jastrzębiej Górze ośrodek, który był ośrodkiem jednej z kopalni z Wałbrzycha, gdzie w obrębie jednego ośrodka były jakby dwa budynki ze sobą połączone. Jeden był dla rodziców, drugi był dla dzieci. Czyli razem, ale osobno.
1: Ale też był taki pomysł, który przez lata chyba nawet cieszył się dużym powodzeniem, ośrodka dla samych dzieci.
2: Tak. A to mówimy o tym miasteczku dziecięcym.
1: Tak.
2: Ojej, to w ogóle był ciekawy, ale trochę przerażający pomysł, bo w ogóle wypoczynek dziecięcy w PRL-u wyglądał nieco inaczej niż w większości państw bloku wschodniego. Bo w Polsce nie przyjął się ruch pionierski.
1: Wyjaśnijmy to.
2: Tak, to jeszcze od lat, bodajże od lat 20. taki zapoczątkowany w latach 20. w Związku Radzieckim ruch, nazwijmy to trochę tak upraszczając, takie harcerstwo, tylko że komunistyczne. Z całym, z całą oprawą, rytuałem, taki najbardziej znany, gigantyczny obóz pionierów, Artek na Krymie, marzenie każdego pioniera z całej Europy socjalistycznej, a z Polski podobno też tak, przynajmniej jeszcze do tego 52-53 roku pisała prasa. Ale ruch pionierski jako taki się nie rozwinął. Harcerstwo w takiej formie, w jakiej było, trochę zmienionej niż ten ruch harcerski czy skautingowy przed wojną, ale funkcjonowało. Taka lokalna nasza specyfika.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież...

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości

obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
23: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Miasteczko dziecięce w okolicach, no powiedzmy, Świnoujścia, Szczecina, a więc północno-zachodnich granic Polski, było przeniesieniem właśnie tego arteku czy artku na rodzimy grunt. I to miała być taka Rzeczpospolita dziecięca, taka wspólnota, gdzie dzieci, nie wiem, są milicjantami, przepraszam, nie policjantami, tylko milicjantami, prowadzą pocztę, wydają posiłki, nie wiem jak z gotowaniem. Dorośli byli, ale oni mieli tak troszeczkę pozostawać niewidoczni. Król Maciuś I w wersji takiej socjalistycznej i zrealizowanej, no to niespecjalnie się sprawdziło. Artykuły, jak to ruszyło, były bardzo, bardzo takie pozytywne. Ale po roku, dwóch, to już się zaczęło wszystko rozsypywać. Lokalne władze no, niespecjalnie chciały w to inwestować. Po śmierci Stalina w 1953 też się klimat zmienił. I w zasadzie taki radykalny przypadek był tylko jeden. I to było ale to było faktycznie na wzór radziecki, na wzór wychowania dzieci, przynajmniej w pewnym stopniu, poza tą najmniejszą komórką społeczną, poza rodziną. Chociaż to przypominało też trochę to, co przed wojną się działo we Włoszech, za Mussoliniego.
2: Wzorce rzeczywiście konkretne.
1: Ale we wszystkich chodziło to samo, żeby... No bo najłatwiej jest jednak uformować młode umysły. Wspomniany Mussolini uważał, że z dorosłych Włochów, starszych Włochów, to żadni porządni faszyści nie będą. Oni mają jakieś swoje przyzwyczajenia. To trzeba się skupić na młodzieży, na dzieciach. Jak się je uformuje odpowiednio, to będą tym, kim mają być. Przerażające, prawda?
2: Niestety tak, ale też myślę sobie o tych najmłodszych, bo to było też trochę tak, że na początku w ogóle nie było jakby oferty dla tych dzieci, tak. Że to rodzice dostawali z zakładu pracy, tak. Jak to się kiedyś mówiło, nie skierowanie, tylko, no nie wiem, przydział, nie wiem jak to nazwać, na te wczasy, no a dzieci to tak, chyba o nich nikt nie myślał przez chwilę.
1: Właśnie te pierwsze lata, kiedy nie było tej formy w czasów rodzinnych, czy nawet w czasy dla matki z dzieckiem były jakąś bardzo rzadko spotykaną formułą, to nawet nie dostawali rodzice. Dostawało jedno z rodziców możliwość wyjazdu na wczasy w swoim zakładzie. To wyglądało w ten sposób, że no po prostu w momencie, kiedy pojawiała się jakby lista miejsc wolnych, terminów, kiedy można było się na te wczasy zapisać, no to zanim to się oficjalnie pojawiło gdzieś na tablicy ogłoszeń, to szło pocztą pantoflową. Czasami się zdarzyło, że najlepsze terminy, najlepsze miejsca sobie kadry czy urzędnicy w danym zakładzie między sobą rozdysponowali, co potem prasa też piętnowała bardzo mocno. No i cóż, no i w momencie, kiedy plan urlopowy był przyjęty, potem w odpowiednim terminie, kiedy urlop był zaakceptowany dla pracownicy, danego pracownika, mogli się zapisać na urlop w takim i w takim miejscu. Na samym początku jeszcze kwestia finansowania wyglądała tak, że musieli wyłożyć ze swojej kieszeni, to potem dostawali zwrot. To bardzo krótko działało, bo po prostu nie miało żadnego sensu. Po prostu nikt nie dysponował, mało kto chciał i mało kto dysponował pieniędzmi, żeby zapłacić za 2 tygodnie pobytu. No tak, i tej oferty dla dzieci no, faktycznie nie było, więc...
2: Rodzice na wczasy, a dziecko w domu zostajesz.
1: Żona albo mąż, matka albo ojciec, na wczasy jedno.
2: No ale tak, tak myślę, gdyby na przykład chyba mogło się tak zdarzyć, jeżeli byli w jednym zakładzie, to w jednym terminie do jednego miejsca dałoby radę.
1: W różnych zakładach też pewnie z rządzeniem losu w tym samym czasie dostać. Ale no, mogły takie sytuacje zaistnieć i pewnie się zdarzały.
2: Do rozmowy z Błażejem Ciarkowskim, autorem książki Remontownia ciał i dusz, czyli domy wczasowe i sanatoria w PRL-u, wrócimy dosłownie za kilka chwil. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy to było tak, że rzeczywiście co roku można było wyjechać na wczasy? Czy trzeba było oczekiwać?
2: Chyba w większości zakładów to był system dwuletni, co dwa lata. Ale tu znowu były wyjątki. Bo zdarzało się,
1: jak od każdej reguły?
2: Tak, oczywiście zdarzały się osoby w zakładach, które zupełnie wbrew jakimkolwiek zasadom jeździły, na przykład dwa razy do roku. Więc jakby to ująć, poziom omijania przepisów i reguł był rozwinięty tak jak w zasadzie w każdej innej epoce, może nawet trochę lepiej. Wydaje mi się, że w związku z tym, że to nie trzeba było, oczywiście musiała być zaakceptowana, te wczasy musiały być zaakceptowane przez przełożonych, przez związki, przez komórkę partyjną w zakładzie, ale mimo wszystko chyba nie doszło to do takiego poziomu jak w Związku Radzieckim, gdzie skierowania na wczasy, czyli putewki, no w ogóle były bardzo, jak to brzydko, chodliwym towarem. Tym bardziej one miały różne jeszcze kategorie i jak się miało takie skierowanie dla umysłowych, to się miało lepsze na przykład wyżywienie. I tam no, generalnie kwitł czarny rynek jakiś łapówek, żeby dostać skierowanie. Szybciej niż później. Więc nie, tak źle nie było. Natomiast też stosunkowo niewiele jest relacji odnośnie samego właśnie rozdzielania tych terminów, miejsc, przydziałów, powiedzmy, na wczasy. Więc wiadomo, jaki był system, ale szczególnie w tych pierwszych latach powojennych wspomnienia dotyczą się samego pobytu, więc ten dostanie skierowania widocznie nie było na tyle mocnym przeżyciem. Chociaż czasami zdarzały się szantaże.
1: To znaczy?
2: Pracodawcy, przełożeni, mówili głównie właśnie robotnikom, tym, którzy no, nie chcieli w 48, 9, 50 na wczasy jechać, bo po co, na co? Można pojechać do rodziny, na wieś, pomóc w gospodarstwie, to było też bardzo istotne. Więc przełożeni uciekali się do szantażu i warunkowali dostanie od urlopu od wykupienia wczasów.
1: No tak, ale to też jest, patrząc znowu z perspektywy dzisiejszych czasów, tak, to jest w ogóle coś absurdalnego wręcz, prawda? Tak, że tak. Ludzie kiedyś nie chcieli wypoczywać.
2: I to było w sumie dla mnie w trakcie pracy nad książką to po raz kolejny taką lekcją, że to, co nam się wydaje oczywiste, ten nasz świat jest tylko oczywisty dla nas. Że całkiem niedawno to wszystko wyglądało diametralnie inaczej i także trudno sobie wyobrazić, no bo czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że nie wiemy, jak wyglądają góry? No właśnie. To nawet jeszcze w epoce przedinternetowej, ale już z dostępem do, nie wiem, nawet nie tyle telewizji, gazet z jakimiś ilustracjami. Ludzie jako taki pogląd na tak banalną rzecz mieli, a tymczasem z tych pierwszych kuracjuszy znowu zdarzały się osoby. Tutaj była taka relacja, gdzie mężczyzna jedzie gdzieś tam w 48-9 roku w góry i potem opowiada, że on myślał, że to są takie trochę większe kopczyki piachu, sobie na czubek wejdzie, poskacze i zobaczył coś, co w ogóle przerosło jego jakiekolwiek wyobrażenie, jakiekolwiek oczekiwania. I myślę, że to jest w ogóle uczucie, którego nie jesteśmy w stanie tak do końca pojąć. Bo nawet jeśli by ktoś nas wywiózł na drugi koniec globu, do zupełnie innej kultury, to my jakieś pojęcie o świecie poza naszą miejscowością, poza naszym regionem mamy.
1: No właśnie, nawet tak. Jeżeli nie wiemy, jak w tym momencie coś wygląda, to tak naprawdę bierzemy telefon do ręki i za chwilę wiemy.
2: Tak, tak.
1: Ale do opowieści o tym, jak to dawniej wyglądało w sanatoriach i domach wczasowych, wrócimy za chwilę. Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. W sobotę od 14:00
0: tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
9: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
8: Niemożliwe.
9: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
8: Pierwsza klasa.
9: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Prezydent miasta Gdańska i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zapraszają na piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Czekają na Was kuchnia polowa i słodkości, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci, bezpłatny serwis rowerowy, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Bądźcie z nami. Piecki Migowo, skwer na rogu ulicy Bulońskiej i Rakoczego. Sobota, 19 września, w godzinach od 11 do 15. Zapraszamy też na bezpłatne przejazdy autobusem linii 101 na trasie Gdańsk-Śródmieście, Sopot-Gdynia Główna.
13: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zaczął pan wątek pracy nad książką. I ta opowieść właśnie o tym mężczyźnie, który myślał, że góry wyglądają jak kopce piachu, też jest w pańskiej książce. Jak pan docierał do tych osób i do tych wspomnień?
2: Do tych osób to już chyba za bardzo by się nie dało dotrzeć. Mówimy o ludziach, którzy koło 50 roku mieli po 40 lat.
1: Czyli do wspomnień.
2: Tak. A to jest w ogóle ciekawe. Bo ta książka na początku miała być inną książką.
1: Okej.
2: Okay. Miała być książką bardziej o architekturze. Mhm. I w pewnym momencie, ja zawsze, nawet jak się bardziej zawodowo, naukowo tematami architektury zajmuję, to jednak lubię spojrzeć na to, co się w tych murach, w tych obiektach działo. I natrafiłem na relacje, pakiet właśnie materiałów archiwalnych, w tym relacje z turnusów kuracjuszy. Te turnusy zorganizowane były przez Samopomoc Chłopską. Uzdrowiska bodajże. Lądek, Połczyn, Krynica. No i przeczytałem w zasadzie już po pierwszych dwóch takich relacjach i opiekunów, tych takich polityczno oświatowych, bo wtedy jeszcze nie tylko jechali kulturalno-oświatowi, ale też instruktorzy polityczni jeszcze byli. I po jakichś listach takich pisanych czasami indywidualnie, czasami grupowo przez kuracjuszy na koniec turnusu, po lekturze dwóch, trzech takich materiałów, ja stwierdziłem, że nie, to nie może być historia o budynkach, bo to, co się działo w środku, jest nieporównywalnie bardziej zajmujące, nieporównywalnie więcej mówi nam o historii, w ogóle o świecie, o ludziach. Więc część z tych takich historii najdawniejszych, no to są właśnie archiwalia. To są materiały, które były zbierane w latach 60. przez pracowników Polskiej Akademii Nauk. Nawet chyba wyszła taka publikacja o wypoczynku robotników i tam bardzo dużo wypowiedzi, wręcz całych wywiadów, transkrypcji rozmów było opublikowanych. To mi się udało do tego dotrzeć. Jak się okazało, publikacja z początku lat 60. ja byłem pierwszym czytelnikiem, musiałem rozcinać strony.
1: Więc jak widać, dużą popularnością cieszyła się ta publikacja.
2: Tak, ale to jak widać, wypoczynek nikogo nie interesował przez ponad pół wieku.
1: Jeśli nie był swój własny.
2: Dokładnie tak. A z tych nowszych historii, czyli powiedzmy od końca lat 60., to miałem okazję rozmawiać z paroma architektami i architektkami, którzy projektowali ośrodki wypoczynkowe, związane właśnie znowu z moją pracą uczelnianą. Udało mi się dotrzeć do pracowników, głównie instruktorów kulturalno-oświatowych, którzy gdzieś tam w latach 70. pracowali.
1: Czyli tak zwanych KOWców.
2: Tak, tak. I szukanie tych osób, wykorzystałem dobrodziejstwo i przekleństwo współczesności jednocześnie, czyli media społecznościowe. Po prostu na grupie poświęconej konkretnej miejscowości dałem niemalże anons. Poszukuję osób, które pracowały

0: Cały tu i tu, bo piszę książkę. No i kilka osób się odezwało. Bardzo, bardzo ciekawe rozmowy, ciekawe takie spojrzenie od środka na to, jak wszystko działało. Więc to były główne źródła informacji. No nie będę ukrywał, że gdzieś tam pojawia się też wątek zupełnie osobisty. Nie wiem, w którym miejscu, bo udało mi się trzykrotnie jeszcze w PRL-u być na takich zorganizowanych w czasach z rodzicami. Pierwszego wyjazdu nie pamiętam, bo miałem 2,5 roku. To nie ma szans. Mhm. Ale te dwa pozostałe. Jakieś tam błyski w pamięci się zachowały. No i historie z wcześniejszych wyjazdów, czy moich rodziców, czy pierwszego wyjazdu mojej babci. No, gdzieś miałem okazję jeszcze, jeśli chodzi o babcię, jeszcze ją o to zapytać. Mhm. Porozmawiałem z rodzicami, więc trochę takich historii też gdzieś tam punktowo się pojawia. To więc jest to w sumie chyba dość... inaczej, ja ją trochę tak postrzegam, tę książkę. Jako książkę dla mnie dość osobistą.
1: A mowa tu o książce Remontownia Ciał i Dusz, czyli Domy w czasowej sanatoria w PRL-u. Jej autor, Błażej Ciarkowski, jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: A przed nami jeszcze godzina Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Błażej Ciarkowski, autor książki, między innymi tej książki, Remontownia Ciał i Dusz, czyli domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. I właśnie o tym dzisiaj sporo rozmawiamy w programie. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Autor książki Remontownia Ciał i Dusz, poświęconej domom wczasowym i sanatoriom w czasach PRL-u, Błażej Dziarkowski, gości dziś w moim programie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Prawdę mówiąc, byłam nieco zaskoczona, że ona jest tak właśnie poświęcona też ludziom, historiom, tym, co się tam działo, bo spodziewałam się właśnie z racji jakby pana zawodu, że będzie taka bardzo mocno architektoniczna. Ale na szczęście, znaczy na szczęście dla mnie, bo lubię też te tematy architektoniczne, nie ucieka pan też od tych tematów. Mm-hmm. I czy te ośrodki, czy była grupa architektów, która zajmowała się projektowaniem ośrodków wczasowych w Polsce? Czy jakby dopuszczonych było dużo osób do tego?
2: Tak, to ten drugi przypadek. Mm-hmm. To nie było tak jak z obiektami służby zdrowia, sensu stricte typu szpitalem, gdzie jednak to byli specjaliści z odpowiednimi jeszcze papierami z Ministerstwa Zdrowia. Ośrodki wypoczynkowe czy sanatoria projektowali architekci bardzo różni. Czasami zupełnie z taką branżą nie kojarzeni. Natomiast tak właśnie zastanawiam się, czy można powiedzieć, że jeśli dany projektant czy projektantka weszli w ten temat, to potem go kontynuowali. To też nie ma reguły, tak właśnie myślę. Bo mamy chociażby dzielnicę Zawodzie w Ustroniu. To zaprojektowało trio architektów Buszko, Franta i Szewczyk. Szczególnie znana jest ten duet Buszko i Franta. No i stworzyli tę koncepcję i samego budynku sanatoryjnego, i tych budynków w kształcie piramid. To zostało w znacznej części, ale nie do końca zrealizowane. Zabrakło pieniędzy i czasu, ale głównie pieniędzy i chęci. Natomiast czy oni wrócili kiedykolwiek do tego tematu? Nie. Oni wcześniej zaprojektowali jeden z domów wypoczynkowych pod Bielskim Białą, natomiast zrobili potem tę wielką dzielnicę i na tym się w zasadzie ich działalność na tym obszarze skończyła. Więc nawet chyba byłoby mi trudno wymienić, trudno wskazać architektów, których uznałbym za ekspertów w dziedzinie architektury uzdrowiskowej, może z jednym wyjątkiem, i to będzie Mieczysław Gliszczyński, który faktycznie większość swego dorobku, przynajmniej tą, którą uważał za najważniejszą, no to gdzieś wokół tematyki sanatoryjnej, uzdrowiskowej to wszystko krążyło. Natomiast chyba trudno mówić o jakichś monopolistach czy jakichś takich wybitnych ekspertach w tej dziedzinie, którzy tylko tym i wyłącznie tym się zajmowali. No i pytanie, z czego to wynikało? Czy z tego, że jest to temat łatwy? No, w gruncie rzeczy taki dom wczasowy to się od hotelu czy motelu za dużo nie różni. Sanatorium jest trudniejsze, ale tu, jak opowiadał jeden z architektów, ważna była współpraca. To był autor między innymi pijalni wód mineralnych w Krynicy, pan Stanisław Spyt. Dość nietypowy chyba przedstawiciel swojej profesji, bo swoje nazwisko wymienił na końcu, wymienił wszystkich specjalistów ze wszystkich dziedzin, z którymi konsultował on i jego kolega projekt. I tam byli eksperci w zakresie balneologii, w zakresie jakichś innych kwestii uzdrowiskowych, więc no, w gruncie rzeczy przy takiej współpracy ten projekt no, chyba musiał wyjść po prostu.
1: Ale też na przykład, co mnie trochę ubawiło, prawdę mówiąc, to, że zdarzały się wpadki. I tu mam na przykład na myśli płaskie dachy w górach. Ale czy to była jakaś wiedza tajemna, że jednak w górach może być dużo śniegu?
2: Płaskie dachy po prostu były kojarzone z nowoczesnością. Musi być płaski dach, jak jesteśmy nowocześni. I to w zasadzie był problem już przed wojną. Mhm. Ja tam chyba przywołuję historię zameczku prezydenckiego w Wiśle, gdzie tego prezydenta Mościckiego zaprojektowano taką modernistyczną rezydencję, no i trzeba było dachy spadziste jednak dołożyć. Mhm. Przyznam, że poza takimi ideowymi, estetycznymi decyzjami, dlaczego ci architekci tak długo uciekali od spadzistych dachów, nie wiem. No, być może zakładali, że wszystko, odprowadzanie wody i tak dalej, to wszystko będzie działało perfekcyjnie. Z drugiej strony powinni zdawać sobie sprawę, że ani materiały nie są idealne, ani wykonawcy nie są zawsze bardzo, bardzo precyzyjni.
1: Mhm. Typowy polski remont, no niestety.
2: Tak, ale jak widać, płaskie dachy mają się dobrze.
1: Czy generalnie w tych ośrodkach, domach wczasowych, warunki do odpoczywania były dobre, bardzo dobre, średnie?
2: Ojej, a to zależy, gdzie spojrzymy, gdzie do którego ośrodka zajrzymy i zależy, czego oczekujemy od dobrych warunków wypoczynkowych. Bo tak, na pewno inne były... Jeśli porównujemy do współczesności, bo to chyba dla nas wszystkich jest taki najłatwiejszy i najbardziej oczywisty punkt odniesienia, no to mówimy o zupełnie innym standardzie. Tak, nocowanie na tapczanie, łazienka w pokoju raczej rzadziej niż częściej.
1: Umywalka to już chyba był luksus w pokoju.
2: Te pokoje stosunkowo były ciasne, co jest dość ciekawym doświadczeniem, jak się teraz pojedzie do takiego ośrodka. Na Helu w Posejdonie, akurat ostatni wolny pokój dostałem na parterze, w najgorszym możliwym, i udało mi się dotknąć jednocześnie obu ścian po przeciwnych stronach pokoju na szerokość. Okazało się, że no cóż, i to pokój dwuosobowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A dlaczego najgorsze na parterze?
2: Dlaczego najgorszy? Znaczy, z mojej perspektywy wolałbym balkon. Nie, to ja nie wiem, czy najgorszy. Chociaż z jakiegoś powodu on został jako jedyny. Chyba wyżej jednak trochę przyjemniejszy widok, chociażby na Zatokę Gdańską. Więc to myślę, że trochę sąsiedzi nade mną mieli lepiej. Ale właśnie te gabaryty pomieszczeń były, no, inne zupełnie niż te współczesne. O łazienkach wspomnieliśmy. Kwestia wyżywienia, zależy jak się trafiło. Różne były w różnych ośrodkach fundusze przeznaczone na wyżywienie. To się od lat 60. zaczęło bardzo wyraźnie różnicować pomiędzy bogatymi ośrodkami zakładowymi, a ośrodkami funduszów czasów pracowniczych. Fundusz w momencie, kiedy włączyły się na szeroką skalę zakłady pracy, no bardzo mocno ucierpiał. Stracił swoją taką wyjątkową pozycję, więc z wyżywieniem różnie, z atrakcjami, no pytanie, czy było ich mniej, czy więcej. Z jednej strony program organizowany przez instruktorów kulturalno-oświatowych z założenia miał, no, angażować ludzi, zapewniać im coś dla ciała, coś dla ducha, trochę wiedzy, trochę rozrywki. W praktyce znowu bywało różnie, bo a to instruktora bądź instruktorka niespecjalnie się wywiązywali ze swoich zadań, a to kierownictwo danego ośrodka postanowiło kaowca bądź kaowczynię wykorzystać jeszcze do jakiejś innej papierkowej roboty, no i oni nie mieli czasu, żeby się zająć wczasowiczami.
1: No, albo mieli tak zwanego joba na boku.
2: Tak, to też, oczywiście. To też się zdarzało, że łączyli kilka fuch w tym samym czasie. No to wtedy można było pójść na spacer, można było posiedzieć w świetlicy, pooglądać telewizję w sali telewizyjnej. No bo o telewizorach w pokojach możemy zapomnieć. Nie ten moment. Więc cóż, ciężko powiedzieć, czy można było dobrze, czy nie można było dobrze wypocząć. Ja czytając te wszystkie historie, zastanawiając się nad tym problemem, troszkę zatęskniłem za tym modelem wypoczynku, który polega na nic nie robieniu. To szczególnie mnie uderzyło w momencie, jak sobie uświadomiłem, że tych ośrodków wypoczynkowych było około 1000 w całej Polsce. Ja skończyłem jakieś takie dodawanie powyżej 800, więc orientacyjnie myślę, że powyżej 900 powinno być. Tylko, że większość z nich to były, no, takie właśnie drewniane domki gdzieś nad rzeką, zalewem albo po prostu w lesie. No i co tam można było robić?
1: No nad rzeką kąpać się.
2: Kąpać się w rzece, spacerować, zbierać grzyby albo cokolwiek innego i przez 2 tygodnie
1: nic nie robić, wypoczywać.
2: Nic nie robić. Tak, dokładnie. Ja stwierdziłem, ojej.
1: No ale to jest...
2: Ale to jest cudowne i współcześnie to byłoby rewelacyjne, więc odcięcie się od bodźców.
1: No właśnie to chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że jednak już momentami taki model wypoczynku gdzieś tam próbuje wrócić.
2: Tak, tak.
1: Takie odcinanie się, zestawianie telefonów wyłączonych przez 2 tygodnie, a wtedy jakby to był szczyt luksusu.
2: Czy to był szczyt luksusu? Chyba...
1: Czy po prostu rzeczywistość bardziej?
2: Chyba rzeczywistość. Współcześnie, stosunkowo niedawno, myślę, zaczęło ten wypoczynek, w cudzysłowie, tutaj bym dodał, stał się takim elementem samorozwoju. I tego, że no, musimy kolejne, mniej lub bardziej, ale lepiej, bardziej ekscytujące punkciki sobie odhaczać. Więc jeśli chodzimy po górach, no to zbieramy koronę Polski albo... Znaczy, Zawsze się zbierało.
3: Albo świata.
2: Albo świata, tak. Musimy mieć, no, zależnie do jakiej grupki bądź grupy przynależymy, to takie i takie punkty odhaczone. I nie wiem, czy w tym pokoleniu średnim i młodszym ktoś opowiada, że spędził urlop na działce. Może to, faktycznie to chyba wraca. Ale... ale jest to coś, co na pewno było tym elementem, który sprawił, że jakąś nostalgię w ogóle za takim modelem wypoczynku zacząłem odczuwać.
1: Pisze pan jeszcze o jednym takim elemencie, który mnie bardzo zaskoczył, bo przyznam szczerze, nie słyszałam wcześniej o tym, o wagonach.
2: A wie pani, że jeszcze można?
1: Nie wiem, właściwie w ogóle widziałam, najpierw zaczęłam czytać rozdział, potem mówię, ale ja nie rozumiem. I dopiero zobaczyłam zdjęcie i mówię, ojej, no normalnie domek na kółkach.
2: Ja o tym słyszałem wcześniej, ale przyznam, że też dopóki nie zobaczyłem zdjęć, już w trakcie pracy nad książką zbierając materiały, nie byłem w stanie sobie tego zwizualizować. Ale jak to wagony? Po prostu wagony...
1: Ale skąd ten pomysł się w ogóle wziął?
2: On się wziął z próby znalezienia jakiegoś takiego stosunkowo taniego modelu wypoczynku dostępnego. To głównie dotyczyło kolejarzy, ich rodzin. Po prostu na bocznicę podstawiano kilkanaście zaadaptowanych, czy tak z grubsza przystosowanych do wypoczynku wagonów. No i te dwa tygodnie turnusu sobie gdzieś na bocznicy, na Helu, czy w innym miejscu ludzie spędzali.
1: Ale rzeczywiście to w jakimś stopniu było wtedy popularne? Trudno powiedzieć.
2: Zależnie, myślę, że zależnie od grupy. To jak mówię, to głównie dotyczyło kolejarzy, rodzin kolejarskich. Koleje państwowe chyba też niespecjalnie dużo ośrodków budowały. Na pewno zakłady przemysłowe pod tym względem, ale także Związek Nauczycielstwa Polskiego, miały więcej do zaoferowania swoim pracownikom. No a kolej poszła być może po linii najmniejszego oporu i po prostu podstawiła wagony. Ale to jest świetny przykład tego, że wiadomo, że potrzeby się zmieniają z czasem, ale być może ten telewizor z płaskim ekranem i to Wi-Fi wszędzie dostępne, może nie jest na te dwa tygodnie wypoczynku najbardziej niezbędne.
1: Do rozmowy o tym, jak się wypoczywało i leczyło w PRL-u, w domach wczasowych i sanatoriach, będziemy jeszcze rozmawiać w programie Ale Jasław. Moim i państwa gościem jest dzisiaj Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia ciał i dusz.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Została ostatnia reklama.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Kozłowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz, jest dzisiaj gościem Walensław Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób kolej postanowiła zapewnić swoim pracownikom wypoczynek, podstawiając im po prostu wagony wypoczynkowe.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Tutaj też myślę, że znowu wchodzi ta nasza taka narodowa umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. Tak. Nie mamy budynku, zrobimy budynki z wagonów.
2: Tak, ale takie w ogóle pomysły, co w ogóle zrobić z budynkami wypoczynkowymi poza sezonem. To był problem nad morzem przede wszystkim, bo to budynki, nawet jeśli murowane, to one bardzo rzadko miały ogrzewanie. One były czysto sezonowe. No i zaczęto w pewnym momencie, w latach 70. trochę kombinować. A może jednak to ogrzewanie zrobić? A może poza sezonem to by były akademiki dla studentów?
0: Bez ogrzewania.
2: Właśnie, tak, ten pomysł został. To dotyczyło bodajże w Gdańsku Jelitkowie budynków. No i dyskusja była, że to jest świetny pomysł, tylko potem, przepraszam bardzo, ale tam ogrzewania nie ma. I nawet studenci tego nie zniosą. Więc takie pomysły, żeby jakoś to wszystko rozwiązać, żeby było optymalnie, żeby się te warunki w miarę dobre zapewnić, możliwie jak najlepsze, może tak, to się pojawiały.
0: Ale i były jakieś pomysły na te miejsca właśnie w zimie? Oprócz na przykład akademika?
2: To jakieś kwestie typu przedszkole, dom matki z dzieckiem. Więc takie były głosy, żeby porobić tam właśnie funkcje społeczne. W prasie trójmiejskiej właśnie ten problem przedszkoli chociażby był poruszony, że no brakuje nam przedszkoli, władze nie budują, bo mówią, że nie mają za co, przecież stoją puste budynki. No ale znowu taka sama kwestia jak z tymi akademikami. Jednak te obiekty trzeba przystosować. No troszkę chociażby inaczej łazienki, toalety i tak dalej, więc bardzo często te pomysły były takie, a może byśmy coś spróbowali? Czyli tak trochę rzucane bez w ogóle rozpoznania tematu. Różne idee się pojawiały. Ale faktem jest, że ośrodki nad Bałtykiem są były, nie były całoroczne. Bardziej prowizoryczne. Przez to mniej atrakcyjne architektonicznie, z gorszym wystrojem. To, co najlepsze w architekturze wypoczynkowej i sanatoryjnej Polski Ludowej, powstało w zdecydowanej większości w górach.
0: Potem niestety trochę historia sprawiła, że te miejsca przestały być już tak często odwiedzane, ale co się działo później z tymi ośrodkami, tymi domami wczasowymi? Wiele z nich chyba po prostu uległo samozniszczeniu.
2: To tutaj ciężko będzie mi udzielić jednej odpowiedzi.
0: No tak, bo te drogi były różne.
2: Tak, drogi były różne.
0: To, że tak trochę zażartuję, to może trochę po kolei, no bo na przykład jest wiele miejsc, które gdzieś tam teraz, no właśnie oglądamy jako te opuszczone, tak, zarośnięte. Tak. Dlaczego do takiego stanu doszło?
2: No cóż, przedsiębiorstwa państwowe zostały sprywatyzowane. Zakładam, że jakiś podmiot też przejął te ośrodki. No i teraz pytanie, kontynuował działalność czy nie? Bo zdarzało się, że nie kontynuował. Zdarzało się, że kontynuował i dość szybko okazało się, że w takim chociażby Miałkówku nad Jeziorem Białym, to jest gdzieś powiedzmy pod Włocławkiem, to chyba nie ma zapotrzebowania na wielki ośrodek, myślę, że dla 200 osób. Jest to bardzo malownicza ruina teraz dla miłośników urbexu. Natomiast czy coś tam można było innego zrobić? Chyba nie. Adaptowanie tych obiektów do nowych potrzeb, No i jest to dość trudne, zwłaszcza jeśli zauważymy to, że dopiero niedawno ta estetyka PRL-u zaczyna być modna znowu.
0: Wraca do łask.
2: Tak, wraca do łask. I to jeszcze w takim wydaniu, gdzie widać, że to nie jest nowe, gdzie widać, że to jest trochę odrapane, trochę gdzieś farba została zachowana tak odłażąca. W ten sposób zaadaptowano na nowe funkcje sanatorium Metalowiec w Muszynie czy sanatorium milicji w Nałęczowie. Tutaj ten sam inwestor. W takim trochę zabawie z sentymentem buduje swoją markę. Więc to jest, ale to jest stosunkowo niedawno. Tak mówię, potrzeby trochę inne. Więc albo ten budynek będziemy starać się dostosować, a i tak on nie będzie optymalny. Albo może lepiej go, czy lepiej znowu wyburzyć. Tym bardziej, że przez lata to naprawdę nikt większej wartości w tym nie dostrzegał. I postawić może lepiej coś nowego. Bo wymaga to naprawdę sporej świadomości właściciela, dużych nakładów finansowych, a i tak efekt może być
0: niezadowalający.
2: Tak, albo nie do końca zadowalający, oczywiście. Więc część obiektów po prostu nie wytrzymała wolnego rynku. Część została jakoś urynkowiona i przez lata działała trochę w takim specyficznym zawieszeniu, bo architektura budynku, wnętrza, jeśli chodzi o materiały, jakieś elementy zostawały rodem z lat 70., a meble takie w pokojach były z lat 90., taka bardzo charakterystyczna, udająca drewno, kleina. Bardzo często to się pojawia z dość dyskusyjnej urody sprzęty. I w takim zawieszeniu część z nich trwa. No ja przyznam, że mam do tego pewien sentyment, ale to taki mój osobisty, nikogo nie namawiam, żeby tego typu wycieczki w ślad za mną powtarzał. I znowu one tak trwają, albo są przejmowane przez duże międzynarodowe jakieś firmy, konsorcja, czy sieci w ogóle, hoteli. Tak się stało w Szczyrku z hotelem Orle Gniazdo, to jest teraz ośrodek wypoczynkowy Orle Gniazdo, a teraz najdłuższy hotel w Europie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy nam się z tych domów wczasowych, dawnych, PRL-owskich, zachowały jakieś przykłady, które jeszcze warto by zobaczyć, chociaż zwiedzić się z tej takiej strony, nazwijmy to, architektonicznej?
2: Ojej, tak. To może oprócz wspomnianego Nałęczowa i Muszyny, które zostały odrestaurowane, przyznam się, że po odrestaurowaniu ich nie widziałem, więc opieram się troszeczkę na materiałach prasowych, na zdjęciach. Ale no jest absolutny unikat i to jest Hotel Tatry obecnie, a kiedyś Polana Zgorzelisko, małe, ciche, koło Zakopanego. I tam czas stanął w 70-tych pewnie latach. Jest pełen przekrój plastyki czasów właśnie PRL-u, bo i są jakieś reliefy, jakieś szklane mozaiki, specjalnie projektowane lampy, okładziny ceramiczne, absolutnie przepiękne historie. No, wiąże się to też z tym, że trzeba się przejechać, jeśli się chce skorzystać z windy, ciasną windą, która jest tą samą, którą tam jeździł Gierek i jego synowie. Bo to jest dawny ośrodek Urzędu Rady Ministrów. Ale dla miłośników właśnie takiej podróży w czasie, coś absolutnie, absolutnie wyjątkowego. Nieco mniej efektownie, bo no, nigdy tak udekorowany bogato nie był. Jest ośrodek, to jest właśnie Sanatorium Krus, dawny ośrodek granit w Szklarskiej Porębie. Tam akurat, tak jak mówię, dekoracji w środku nie odnajdziemy. To bardziej takie trochę niejako neutralne są wnętrze. Natomiast sam budynek jest piękny, ponieważ jest całkowicie wtopiony w zbocze. Góry ma, wszystkie pokoje mają duże tarasy. Te tarasy jeszcze są porośnięte zielenią, którą też architekt wspólnie z architektką krajobrazu zaprojektowali. To też ośrodek dla partyjnych dygnitarzy był to.

0: rzeczywistości tego obiektu, bo no, starał się, żeby ten współczesny wystrój trochę był taki PRL-owsko-modernistyczny. Mhm. To już zostawiam każdemu do indywidualnej oceny, na ile to się udało, ale przywrócił oryginalny neon. I oryginalne liternictwo z lat 60. stało się takim elementem identyfikacji wizualnej. No i ten budynek trochę stracił z tych detali we wnętrzach. Natomiast jako bryła, jako budynek w krajobrazie, to jest kawał dobrego projektu, kawał dobrej architektury modernistycznej z tego właśnie okresu lat 60. To i żeby nie zostawiać wybrzeża tak pominiętego.
1: Właśnie tak odhaczałam sobie, aha, czyli dół mapy.
0: To mamy teraz, żebym Posejdon, tak. To jest ośrodek Posejdon, ośrodek wypoczynkowy Posejdon w Jastarni. Mhm. To jest tam, gdzie dostałem pokój o szerokości, tak, odpowiadającej rozpiętości moich ramion, a ja nie jestem bardzo dużym człowiekiem.
1: Może ze 2 metry tam by się znalazły, czy niekoniecznie?
0: Oj, wydaje mi się, że to tak...
1: Na słowo.
0: Na słowo, tak. Ale w jadalni, w pomieszczeniu, które chyba nadal jest tam świetlicą, w klatce schodowej przy recepcji, tam są jakieś właśnie mozaiki z tłuczonej ceramiki na tłuczonych talerzy, wprost, z elementami jeszcze jakiegoś szkła. Pojawiają się wycięte z takiej błyszczącej blachy jakieś ryby, trylobity, kraby. Takie elementy tam można jeszcze odnaleźć. I to jest też taka dość ciekawa podróż w przeszłość. Tym bardziej, że ja tam byłem tak pod koniec sezonu, czyli we wrześniu. Spotkałem gości, takie starsze małżeństwa, dwa ze Śląska, bo to był ośrodek górniczy, które przyjeżdżały tam od lat. I ja podejrzewam, że jeszcze przed 89 oni mogli tam wypoczywać. Więc może no nie są to warunki na miarę tych współczesnych, lepszych hoteli, ale pewien klimat jest. A takie warunki lepsze, no to jest Kołobrzeg, Sanatorium Bałtyk. Też zmodernizowane, więc znowu wnętrza wyczyszczone z tych oryginalnych elementów, ale bryła została. Jest to wyjątek, ponieważ mówimy o obiekcie, który jest zwrócony frontem do morza, do plaży. To się rzadko zdarza. No, chyba, że ma się pecha i dostanie się pokój z widokiem na park. No to wtedy się morza nie widzi. I ma przepięknie zrobioną, zaprojektowaną przestrzeń jadalni i kawiarni w postaci takiego pawilonu całkowicie przeszklonego, zaokrąglonego, który jak niczym dziób statku właśnie na tę plażę wychodzi. Więc to jest bardzo, bardzo znowu atrakcyjny przykład tej socmodernistycznej czy późnomodernistycznej architektury. Więc jest co zwiedzać.
1: A jeśli nie mają Państwo czasu albo ochoty na zwiedzanie w rzeczywistości, w realu tak zwanym, to bardzo Państwu polecam sięgnięcie po książkę mojego dzisiejszego gościa, Błażeja Ciarkowskiego, Remontownia ciał i dusz. Tam o tych domach wczasowych, o sanatoriach i o wielu różnych innych historiach z tym czasem związanych mogą Państwo przeczytać. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: chcesz oddalić
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
14: Edyta Stańczyk. Witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
15: Co jest grane w Trójmieście?
14: Piękna przestrzeń, dookoła też nasze gdańskie fantastyczne murale na Zaspie. I o tej przestrzeni dzisiaj chciałabym porozmawiać, bo nie jest ona bez znaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o naszych najmłodszych gdańszczan w przestrzeni. Będziemy dzisiaj rozmawiały tak naprawdę o przestrzeni w naszych miejscach edukacji, w szkołach między innymi, a ze mną jest Magda Świerczyńska-Dolot, prezeska Fundacji Audionomia, która właśnie pochyla się nad tematem przestrzeni i dźwięku.
16: Dzień dobry.
14: Robicie bardzo dużo, nie tylko w Gdańsku, ale ja bym się chciała skoncentrować właśnie na tych działaniach tutaj naszych trójmiejskich. Zorganizowaliście na przykład taką fantastyczną konferencję, na której wielu nauczycieli pootwierało oczy ze zdumienia.
16: Oczy i uszy, mam nadzieję, tak. Konferencja reportażu dźwiękowego odbyła się w Gdańsku, ale oprócz tej konferencji zorganizowaliśmy po raz kolejny zresztą, ale po raz pierwszy w takim bardzo holistycznym składzie, powiedziałabym, czyli z tak wielu aspektów można było ten dźwięk usłyszeć, czy zobaczyć, czy dowiedzieć się o nim. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli gdańskich szkół, właściwie nie tylko gdańskich, bo pomorskich takie było założenie. Nie sprawdzaliśmy właściwie, skąd nauczyciele przyjechali, bo nie było na to czasu, bo szkolenie było takie bardzo intensywne. I tak, i to jest coś, co na pewno chcemy robić dłużej, bardziej intensywnie, bo wiemy, że każdy nauczyciel może być swego rodzaju nie tylko mentorem dla dziecka, ale przede wszystkim takim ambasadorem, który poniesie ten projekt dalej, bo dzieci w Polsce jest cała masa, jest przecież kilkadziesiąt tysięcy w polskich podstawówkach, a nauczycieli jest troszkę mniej i nam w tym momencie jest troszkę łatwiej działać tak naprawdę, ale chodzi o to, żeby zarażać, żeby nauczyciele łapali bakcyla, bo jeśli oni złapią tego bakcyla, jeśli oni poczują, że warto pochylić się nad tą przestrzenią dźwiękową, warto poruszyć wyobraźnię, warto otworzyć uszy, trochę te uszy poczyścić, nie patyczkami i i mydłem na przykład, tylko chodząc na spacery dźwiękowe i korzystając z tej pięknej przestrzeni dźwiękowej, no to dzieci na pewno na tym zyskają sporo i sami nauczyciele również, i o to nam chodzi, żeby ludziom na każdym etapie otwierać uszy, i mam nadzieję, że to się udaje.
14: Tak, i żeby dostrzegać takie szczegóły, że nawet sala, w której prowadzimy lekcje, prawda, na przykład nie jest, no, dobra akustycznie. Tam gdzieś kapie woda na przykład, tyka zegar, szurają ławki. I nie mówimy tutaj teraz o jakichś takich drastycznych organizacjach, organizowania tego wszystkiego na nowo, ale o jakichś małych krokach, które można robić, żeby na przykład akustykę w klasie poprawić.
16: Tak, i zwracamy na to uwagę, bo doskonale wiemy, że przecież jeżeli szkoła miałaby nagle wyposażyć się w 100% w panele akustyczne, to byłoby to po prostu drogie. Oczywiście są w Gdańsku szkoły, które przodują w tego typu inwestycjach, bo rady rodziców zbierają na przykład pieniądze, albo stowarzyszenia czy fundacje, bo bardzo im na tym zależy. Gdańsk też bardzo jako miasto wspiera szkoły właśnie w tym ograniczeniu hałasu, ale są takie proste zabiegi, proste działania, które można zrobić w klasie, na przykład postawić półki otwarte, żeby one nie były zamykane, żeby były właśnie książki bardziej wyeksponowane. Można dywan położyć, chociaż wiadomo, że alergicy tutaj nie będą mieli prostego życia w tym momencie, raczej odchodzić od dywanów, ale one tłumią i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne. Te panele, o których mówimy, są też istotne. Myślę sobie, że warto tak czy siak o nich mówić, bo to naprawdę nie jest kwestia, że tutaj zajmujemy się jakimś lokowaniem produktu, tylko jeśli nauczyciele czy dyrektorzy, bo właściwie to jest tutaj na plecach czy na ramionach dyrektorów spoczywa taka decyzja, czy wygłuszać szkołę, czy wyciszać szkołę i jak to zrobić. Panele to jedno, ale czasami jest tak, że dzieje się w szkole po prostu remont i można tak zaaranżować przestrzeń, żeby z tego remontu też skorzystać i jakby w ramach finansowania remontu też zrobić dużo fajnych rzeczy, które gdzieś tam przyczynią się do tego, że zminimalizuje się pogłos w klasie, czyli będzie większa zrozumiałość mowy, bo to o to chodzi, że dzieciaki w ostatnich ławkach niekoniecznie słyszą to, co mówi nauczyciel. Ten dźwięk się odbija. Ty zajmujesz się też sprawami związanymi z przetwarzaniem słuchowym, więc to wszystko się tak i później właśnie mamy te dzieci niedosłyszące, jak rozpoznać, jak nauczyciel ma rozpoznać, że dziecko ma jakiś problem i tu się pełno warstw tak naprawdę na siebie nakłada, ale te sprawy związane z ograniczaniem hałasu, myślę sobie, że w ogóle to chyba zacznijmy i należy zacząć od tego, żeby mieć tę świadomość, bo z tą świadomością niestety bywa różnie. Jest to temat, jak to powiedział Mikołaj Jarosz ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy, który może być sexy, ale nie zawsze tak jest. Chcemy, żeby właśnie taki był, czyli taki, który będzie na językach, o którym będziemy mówić, bo mówimy o kwestii pokoleniowej. No jakby, jeśli dziecko, nie wiem, przebywa 7-8 godzin w szkole, która jest po prostu nieprzyjemna, bo jest jej hałaśliwa, my wiemy to, bo tak zawsze było, ale teraz mamy narzędzia, teraz mamy wiedzę, teraz mamy ekspertów i możemy naprawdę wreszcie coś z tym zrobić, żeby dzieciom, przede wszystkim tym, albo może i tym neuroróżnorodnym, żyło się w szkole lepiej, funkcjonowało się w szkole lepiej i to czynimy i mamy zamiar robić więcej i szkoleń, i kampanie społeczne, i takie działania, które po prostu głośno krzyczą o hałasie.
14: Czyli w planach są kampanie społeczne, bo tak jak mówiłaś, to, że kiedyś coś było, nie znaczy, że dalej tak musi być, nie? Więc zmieniajmy coś na im plus, zwłaszcza, że dzieci dzisiaj, tak jak pokazują najnowsze badania, one słyszą, ale nie słuchają. I z tym jest dzisiaj duży problem, prawda? I Fundacja Audionomia też bardzo przykłada się tutaj do tego tematu i o tym mówi i też prowadzi specjalne warsztaty poświęcone tej tematyce.
16: Tak, bo niewielu z nas wie, że słyszenie jest bardzo fizyczne, związane jest tylko i wyłącznie ze zmysłem słuchu jako takim, a słuchanie to już jest porozumiewanie się z mózgiem, to już jest połączenie z mózgiem, czyli to jest rozumienie tego, co się dzieje wokół nas. Tak jak teraz wspomniałaś, siedzimy sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Ja bardzo lubię te, po pierwsze, zieleń, którą widzę tutaj teraz na balkonie, ale też te liście, to wszystko, co właśnie z któregoś planu przyjeżdżają samochody. One nie są tak daleko, ale jednak są słyszalne. Samochodów w mieście rzadko kiedy można te samochody tak naprawdę sobie podarować i ich nie słyszeć, ale tutaj jest faktycznie na Gdańskiej Zaspie takie niecki się wytworzyły, ponieważ to jest osiedle z lat 70. i wówczas budowano je na na planie takiego plastra miodu. Te bloki były w ten sposób budowane i w środku jest niesamowita akustyka. Jest dużo drzew, można odpocząć od tego hałasu, bo wszystko jest otoczone blokami, więc trochę te ulice mniej słychać i naprawdę można odpocząć. No i właśnie, wtedy sobie idziemy, odpoczywamy, robimy spacer dźwiękowy bez użycia słuchawek, bez muzyki, bez podcastu, bez tych wszystkich rzeczy, które nam mogą rozbrzmiewać w uszach i po prostu słuchamy każdego najmniejszego kroku, każdego szelestu i świstu i brzmienia ptaszków, wróbli, wron, wszystko to, co mamy właściwie na wyciągnięcie ręki.
15: Co jest grane w Trójmieście?
14: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia.
16: To jest niesamowite, że my po prostu...
14: Nie dostrzegamy nawet, mówię, nie dostrzegamy słuchowo tego, że coś się dzieje ciekawego.
16: Dokładnie. Dokładnie tak, no bo zabieramy sobie to wszystko niestety właśnie, czy telefonami, czy słuchawkami, czy rozmowami. My zabijamy tę ciszę, znaczy ciszę, bo to nie jest cisza przecież. W tej ciszy jest cała gama pięknych dźwięków, ale nie dajemy sobie możliwości, a dzieci, które już w ogóle wychowują się w świecie takim, powiedziałabym, trudniejszym, bo okej, mają dostęp do wielu różnych ułatwiaczy tak zwanych, czyli narzędzi, które ułatwiają edukację być może, ale z drugiej strony no, utrudnieniem jest to, że kwestia otwarcia uszu, odłożenia telefonu komórkowego, czy... O, jak pięknie, oto.
0: Na zamówienie.
16: Na zamówienie odzywają się mewy, tak, bardzo często. No i właśnie, tego po prostu, wracając do tematu, trzeba uczyć. My już wiemy, że tego trzeba uczyć i to najpierw nas tak bardzo zszokowało, kiedy zaczynaliśmy, że kurczę, coś, co nam by się wydawało, że jest takie naturalne. Wszyscy w fundacji pracujemy z dźwiękiem od ponad 20 lat i ludzie, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, zawsze nam się wydawali tacy właśnie otwarci, tacy uważni, tacy świadomi. Okazuje się, że społeczeństwo wcale takie nie jest barze. Że z dziećmi jest, może być trudno, ale to też nie jest tak, że dzieci nie są otwarte. I to jest niesamowite, bo one są właśnie takie bardzo plastyczne. One szukają czegoś nowego i stąd potrzeba mentora. Stąd potrzeba nauczyciela, który weźmie za rękę, pokaże, weźmie grupę i nawet wokół szkoły, jeśli są jakieś takie miejsca mniej hałaśliwe, czyli z daleka od ulicy, to tak, gdzieś na spacer dźwiękowy wyciągnie i pokaże, jak może brzmieć świat i jak może być troszkę inaczej.
14: Że może być, bo kojarzę, jak zaskoczył swoim spacerem dźwiękowym twój kolega z fundacji wszystkich uczestników tego spaceru, bo on właśnie pokazał, że nie musimy mieć żadnych multimediów przy sobie, żeby doświadczyć czegoś naprawdę interesującego.
16: Tak, no to jest niesamowite. Te spacery dźwiękowe Marcin Dymiter prowadzi bardzo, bardzo często i też ludzie je po prostu uwielbiają, bo to jest tak analogowe, to jest takie, tak jak powiedziałaś, wydaje nam się, że to jest super skomplikowane, a nie jest. Tylko wystarczy być może jakieś narzędzi doświadczyć, żeby za tym podążyć i otwierają się znowu uszy, bo właściwie taki spacer z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z nauczycielami można wykonać wszędzie i na każdy temat, bo Marcin akurat szedł śladem wody. Też pokazywał nauczycielom, że można wprowadzać w taki spacer dźwiękowy, też przemycać opowieści na przykład o architekturze miasta właśnie. Dlaczego woda leci tak, jak to jest zrobione architektonicznie, żeby ona mogła, żeby jakiś tam dźwięk inny wydobywała i tak dalej. Ja być może odchodzę od tematu, ale wiem, bo wielokrotnie z Marcinem rozmawiamy na te tematy, jak można właśnie pokazać, że to niby jest tylko spacer, a tak na dobrą sprawę element architektoniczny, architektura miasta, geografia miasta, historia miasta.
0: I to edukacyjny
16: bardzo element, więc można to po prostu wszystko wpleść. Ja wiem, że to nie jest łatwe, tak? No bo przecież nauczyciele zawsze powtarzamy i ty też wiesz doskonale, że to nie należą do grupy, która ma bardzo dużo wolnego czasu, przestrzeni, ale myślę, że się da, bo widzimy, że kto zaczyna pracować i kropla drąży skałę i mam nadzieję, że to nam się w końcu tak systemowo uda i to będzie temat, wracam do Mikołaja, sexy, jeżeli chodzi o walkę z hałasem, ale też taki właśnie, nawet modny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że słuchamy, już odchodzimy trochę od tego, co nam dało oko, a dało nam bardzo dużo, za dużo nawet, a teraz ucho będzie w modzie.
14: Pamiętam, że na tych warsztatach tam się nawet pojawiały głosy nauczycielek z Gdańska, że one już mają pomysły, gdzie to wpleść, na jakich przedmiotach, na jakich zajęciach to poprowadzić.
16: Tak. Tak, bo to jest niezwykle łatwe. Wystarczy przysiąść i się zastanowić. Przecież to jest wspomniana, no tak jak wymieniłam, trochę historii, ale my jakby też pokazujemy nauczycielom, że można zamiast filmów puścić słuchowisko czy reportaż i też wokół reportażu, czyli tej formy dźwiękowej opowiadać, przybliżać świat dzieciom i później z nimi na ten temat rozmawiać, więc to są inne formy, ale jeżeli chodzi o takie słuchanie stricte, to jest i no, na godzinie wychowawczej, jeśli ktoś ma wychowawstwo, bo jest dużo czasu, to jest etyka, bo to jest słuchanie siebie nawzajem, to jest w ogóle gdzieś tam dążenie do porozumienia ze światem, więc etyczne, jak najbardziej tematy związane z etyką. To jest język polski, o którym wspomniałam, dotyczący właśnie już czy słuchowisk, czy reportaży. My to wszystko w naszej książce Słuchaj, aby zrozumieć, audioedukacja dla szkół, opisujemy.
14: Wspomniałaś o tym pomocniku, mogę tak powiedzieć, dla nauczycieli, bo macie taki gotowy book, z którego można korzystać, bo tam są podane wprost nawet różne przykłady, jak pracować z dziećmi.
16: Stworzyłyśmy z dwiema jeszcze koleżankami, bo ja nie jestem autorką, jestem współautorką tej książki. Stworzyłyśmy książkę, która w bardzo taki prosty sposób opowiada nauczycielom o roli dźwięku, więc jest ta warstwa teoretyczna, o zmyśle słuchu, o tym właśnie, dlaczego powinniśmy słuchać, jak to tworzy nasze porozumienie ze światem, jak dźwięk tworzy porozumienie ze światem. Jest też rozdział poświęcony temu, o czym rozmawiałyśmy na samym początku, czyli hałasowi, pogłosowi i jak zmieniać tę rzeczywistość w szkole, żeby trochę funkcjonowało się lepiej, ale są też i przede wszystkim, i to jest najważniejsze i cieszy się największym zainteresowaniem, opracowane przez nas gotowe scenariusze zajęć właśnie z audioedukacji, bo nawet proste programy do montażu dźwięku są w podstawowej programowej w 5 klasie, czyli Audacity, więc dzieci jakby no, mają narzędzie, mają możliwości, ale mam wrażenie, że one są takie trochę nieodkryte, a może zakryte przez coś innego. Wersja cyfrowa jest w dalszym ciągu dostępna na naszej stronie internetowej www.audionomia.pl w dziale edukacja, a wersja książkowa, są jeszcze ostatnie sztuki, my szukujemy do druk. Wystarczy do nas napisać, po prostu napisać. My się też pojawiamy w różnych miejscach w Gdańsku, natomiast napisać właśnie do nas na adres fundacyjny.
14: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia. Bardzo Ci dziękuję.
16: Bardzo dziękuję.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
14: Z tej strony Edyta Stańczyk. Zacznę dzisiaj ważnym tematem. Tematem, z którym mierzą się rodzice małych dzieci, które nie mówią albo mówią niewiele i zazwyczaj trafiają do trójmiejskich specjalistów, w tym do logopedów, i pada pytanie, co takiego się stało? Co źle zrobiłam? Zrobiłem?
13: Audycja poradnicza.
14: Z nami będzie dzisiaj pani Marta Bajlider, właścicielka Gdańskiego Centrum Terapii Logop. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Witam serdecznie.
14: Wspomnę, że jest pani logopedą wczesnej interwencji, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą karmienia, jedynym w Polsce terapeutą metody SOS w podejściu do karmienia. Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie.
12: Nie wiem.
14: Ale też instruktorem metody oddechowej, metody Butejki, terapeutą miofunkcjonalnym i właściwie mogłabym tak jeszcze bardzo długo wymieniać, ale dodam w dużym skrócie, jeśli mogę sobie na to pozwolić, że goszczę po prostu wspaniałą specjalistkę od karmienia, oddychania, połykania, gryzienia pokarmów przez nasze maluchy. Witam panią raz jeszcze serdecznie.
12: Dzień dobry.
14: Będziemy starały się pójść taką drogą trochę poradnikową, pomóc naszym rodzicom rozwikłać różne problemy, a też odpowiedzieć na różne pytania. Naprawdę logopeda prowadzi na przykład młodą mamę już od okresu ciąży.
12: Tak, to prawda. Czasami pracujemy w szkołach rodzenia. Prowadzimy również warsztaty chociażby masażu Chantala. Wielu logopedów się tym zajmuje, a więc mamy okazję już w okresie ciąży promować i szerzyć wiedzę na temat tego, jak możemy pozytywnie wpływać na rozwój dziecka, co możemy zrobić chociażby w aspekcie karmienia czy w aspekcie pielęgnacji. Jest to o tyle ważne, że mowa, która oczywiście dla rodziców jest priorytetem, rozwija się na bazie takich umiejętności jak jedzenie, picie i oddychanie, czyli takich umiejętności, które może niekoniecznie przez wszystkich są wiązane właśnie z rozwojem mowy, a tak naprawdę są kluczowe i to na nie przede wszystkim zwracamy uwagę.
14: Czyli to później problemy tego typu przekładają się na to, dlaczego to moje dziecko nie mówi. Na co młode mamy powinny zwracać uwagę? Co powinno je zaniepokoić? Co robić? żeby to wszystko ładnie funkcjonowało?
12: Od samego początku właśnie ten oddech, czyli jama, postawa jamy ustnej powinna być zamknięta. Kiedy dziecko nie je, kiedy dziecko nie mówi, buzia powinna być zamknięta, dziecko powinno oddychać nosem. I to jest bardzo ważne, ponieważ korzystanie z ustnego toru oddechowego prowadzi do kolejnych nieprawidłowości, czyli chociażby do nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka, do nieprawidłowego połykania, do trudności z przyjmowaniem pokarmów, do nieprawidłowego rozwoju i budowy twarzoczaszki, czyli wady zgryzu. Korzystanie z ustnego toru oddechowego tak na dłuższą metę też powoduje szereg dysfunkcji oddechowych. Takie dzieci bardzo często chrapią w nocy, sapią, szybciej się męczą. Możemy też zaobserwować bezdechy. I wiemy, bo jest na to szereg publikacji, że te dzieci przede wszystkim bardzo źle śpią, szybciej się męczą, są gorzej dotlenione. Osoby, które oddychają buzią, żyją o 10 lat krócej.
14: Pani Marta Bajlider, właścicielka Gdańskiego Centrum Terapii Logop.
10: Audycja poradnicza.
14: Warto to sobie wziąć do serca.
12: Tak, i też jeszcze taka jedna uwaga, bo też zdarzyło mi się kilka razy konsultować dzieci w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, a powodem była nadpobudliwość, a potem okazało się, że to są dzieci, które również prezentują szereg dysfunkcji oddechowych. My wiemy, że te dzieci, które oddychają buzią i gorzej śpią, bardzo często w ciągu dnia są nadpobudliwe i funkcjonują tak jak dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. A tymczasem jakby nie jest to nadpobudliwość, tylko właśnie wynik tego, że mają dysfunkcje oddechowe.
14: Proszę bardzo, czyli już wiemy, zwracamy uwagę na prawidłowy tor oddechowy. Mhm. Na co jeszcze? Mhm. Na sposób połykania pokarmu?
12: Tak, oczywiście wszystkie trudności związane z przyjmowaniem pokarmu, czy to na etapie karmienia piersią, czy butelką, czy to na etapie rozszerzania diety, trudności z gryzieniem, z żuciem, z piciem z kubka otwartego, przechodzenie z opóźnieniem na kolejne etapy rozwoju funkcji pokarmowych. Wszystko to jest jakby powodem, przez który warto się zgłosić do logopedy. Oczywiście przechodzenie przez dziecko przez kolejne etapy rozwoju mowy, górzenie, gaworzenie, pierwsze słowo, to jest ważne, ale musimy pamiętać, że w pierwszym roku życia możemy zaobserwować u dzieci wiele innych rzeczy, które są kluczowe z perspektywy rozwoju mowy i komunikacji, czyli uśmiech społeczny, czyli pokazywanie palcem, czyli rozwój gestów, czyli zainteresowanie drugą osobą, twarzą drugiej osoby, zabawa tematyczna, naśladowanie. To wszystko jest ważne, dlatego my jako logopedzi nie oceniamy wyłącznie tego, jak dziecko mówi, czy ile słów potrafi powiedzieć, tak? Jak wygląda rozumienie mowy, ale również te wszystkie aspekty. Jedzenie, picie, oddychanie i te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam w pierwszym roku życia. Do tego dochodzi jeszcze rozwój ruchowy, czyli właśnie opanowywanie kolejnych kamieni milowych związanych z rozwojem ruchowym. Siadanie, raczkowanie, wstawanie, tak, stawianie pierwszych kroków, to wszystko jest niezwykle ważne.
14: A z jakimi sytuacjami spotyka się pani na co dzień w swoim gabinecie w Gdańsku? Czym dzisiaj maluchy mają największe problemy i być może właśnie z czego to wynika?
12: Ja będę nieobiektywna, jako że ja się głównie specjalizuję w pracy z tak zwanymi niejadkami, więc chociaż jestem logopedą i terapeutą integracji sensorycznej, to najczęściej trafiają do mnie właśnie niejadki, czyli dzieci, które prezentują szereg trudności związanych z jedzeniem. I te problemy są różne, bo to właśnie mogą być niemowlaki, które właśnie mają problemy chociażby ze ssaniem piersi, czy wykazują trudności z rozszerzaniem nowych konsystencji, nie radzą sobie z pobieraniem pokarmu z łyżeczki, ale również są to dzieci, które już chociażby w okresie przedszkolnym nie chcą jeść pewnych rzeczy, czyli jedzą wybiórczo, jedzą selektywnie. Czasami jest to po prostu etap rozwojowy, czyli neofobia żywieniowa, ale czasami są to właśnie wybiórcze zachowania wynikające z dodatkowych trudności, z którymi boryka się dziecko, na przykład zaburzenia sensoryczne czy niska sprawność motoryki oralnej, bądź też czasami są to nawet no już takie poważne zaburzenia, jak chociażby zaburzenie ARFID, o którym coraz częściej mówimy i które też może dotknąć dziecko tak naprawdę w każdym wieku.
14: To może wytłumaczmy jeszcze, o co chodzi z tym zaburzeniem ARFID.
12: Zaburzenie ARFID jest to akronim z języka angielskiego. Jest to takie bardzo restrykcyjne ograniczanie przyjmowania pokarmów. Tym osobom towarzyszy bardzo duży lęk, jeżeli chodzi o próbowanie i tak naprawdę dieta tych osób jest bardzo wybiórcza. Czasami ogranicza się dosłownie do 5-8 produktów. Te osoby są bardzo lojalne wobec marki, czyli owszem, jem jogurt, ale konkretnej marki, jeszcze najczęściej w konkretnym smaku. Zdarza się, że jedzą w konkretnych miejscach konkretne produkty. Bardzo często wykluczają produkty ze względu na cechy sensoryczne, natomiast to nie jest tak, że jeżeli ktoś preferuje pewne rzeczy ze względu na cechy sensoryczne i albo je wyklucza, to od razu ma ARFID. Tutaj muszą być spełnione konkretne kryteria diagnostyczne i niestety ta restrykcyjna dieta doprowadza do różnych konsekwencji, czyli na przykład do niskiej masy ciała, do niedoborów, do tego, że ta osoba się wyklucza z życia społecznego ze względu na jedzenie, czyli na przykład takie dziecko może odmówić pójścia do koleżanki na urodziny, czy na jakąś nocowankę, czy na wycieczkę, bo jest ryzyko, że pojawi się tam jedzenie, którego ja nie lubię, którego ja nie chcę. Ta wybiórcza dieta powoduje konsekwencje tak poważne, jakie obserwujemy u osób chorujących na anoreksję. Natomiast różnica pomiędzy anoreksją a ARFID, chociaż ten wzorzec jedzeniowy jest bardzo podobny, jest taka, że osoby z ARFID nie ograniczają tego jedzenia, bo chcą poprawić wygląd swojego ciała. Tak? Tak jak wspomniałam, jest to zaburzenie, które diagnozujemy w każdym wieku.
14: W Gdańsku, w Trójmieście, nie wiem, to jest jakiś duży problem?
12: Ciężko powiedzieć, dlatego że diagnozę zaburzenia ARFID stawia psychiatra i to zaburzenie pojawiło się dopiero w klasyfikacji ICD-11. Ta klasyfikacja jest od niedawna, ona jest dopiero wdrażana, więc nadal jest spora trudność, jeżeli chodzi o stawianie diagnoz.
14: Czyli tutaj jest tak, że nie jem dlatego, że na przykład kolor mi nie odpowiada jedzenia, zapach mi nie odpowiada jedzenia, konsystencja mi nie odpowiada jedzenia, ale jeszcze coś w psychice się dzieje
12: takiego. Bardzo duży lęk, taki można powiedzieć nieadekwatny do sytuacji. Czyli jeden mój pacjent zawsze wtedy, kiedy proponowano mu nowy produkt, wstrzymywał oddech. Inne dziecko z kolei wymiotowało. Także te reakcje są bardzo nieadekwatne, bo w takim codziennym życiu zazwyczaj jak nie mamy na coś ochoty, to po prostu mówimy nie dziękuję, prawda? A tutaj te reakcje są po prostu nasilone.
14: Ważne tematy pani porusza tutaj. Tak, bo rodzice często pewnie mówią o tym, ach, ten mój Tadek nie jadek, nie? Zwykło się mawiać, tego nie je, tamtego nie je, najchętniej same papki. A jak wiadomo, te papki to nie do końca dobra rzecz.
12: Oj, bardzo niedobra.
14: No właśnie, dlaczego taka niedobra i dlaczego powinniśmy na to zwracać uwagę?
12: Dzisiaj już wiemy, że wysoko przetworzone pokarmy, a papki takimi pokarmami są, nie tylko opóźniać mogą naukę żucia, ale przede wszystkim bardzo negatywnie wpływają na rozwój i budowę twarzy czaszki. I kiedy ja sobie pomyślę o moim dzieciństwie, to ja dostawałam piętkę chleba i jabłko. Dzisiaj dzieci niestety w wózku najczęściej mają mus owocowy w tubce albo biszkopcika, czasami jakąś bułkę, ale mięciutką. I to niestety jest przyczyna, dlaczego tak często w dzisiejszych czasach mamy wady zgryzu. To nie jest tak, że to są czynniki genetyczne. Mówi się już o tym bardzo dużo, że niestety to, co jemy i to, jak jemy, ma największy wpływ na to, jak rozwija się tutaj nasza twarzoczaszka. Także to jest takie, myślę, bardzo kluczowe. Natomiast jak pomyślimy sobie o gotowości do rozszerzania diety, o tych wszystkich obszarach, które mówią, to dziecko już jest gotowe do rozszerzenia diety, to tak naprawdę zobaczymy, że każde dziecko od samego początku, jeżeli spełnia warunki gotowości do rozszerzenia diety, jest gotowe do tego, żeby przyjmować od samego początku pokarmy zwarte, czyli to, co między innymi oferuje podejście BLW, czyli Bobas lubi wybór.
14: To właśnie teraz, jak sobie radzić w gdańskim domu, załóżmy, kiedy mamy takiego dzieciaczka i kiedy my wiemy, że on już jest gotowy do tego, żeby trochę mu zmienić tą dietę, urozmaicić.
12: Na pewno nie sugerujemy się wiekiem dziecka, bo szósty miesiąc oczywiście to jest czas, kiedy powinniśmy do szóstego miesiąca życia karmić piersią, a potem wprowadzać produkty uzupełniające. Natomiast to nie jest tak, że każde dziecko w wieku 6 miesięcy wykazuje oznaki gotowości do rozszerzania diety. Tak jak powiedziałam, tych oznak jest kilka. To nie jest tylko kwestia tego, że dziecko siedzi. To jest kontrola ciała, kontrola głowy, dlatego że przyjmowanie pokarmów ma być bezpieczne. To jest zainteresowanie jedzeniem, to jest bardzo często sięganie w stronę pokarmu, który na przykład je rodzic, ale to jest też na przykład zaniknięcie odruchu wypychania językiem, który jest bardzo widoczny jeszcze w czwartym miesiącu życia. Więc jeżeli na przykład rozszerzamy dietę zbyt szybko, to niekiedy rodzice myślą, o, moje dziecko nie chce jeść, wypycha pokarm językiem. Tymczasem nie jest to niechęć do jedzenia, tylko jeszcze taki wzorzec ruchowy, którym dziecko dysponuje. I oczywiście no, mało jakie dziecko w wieku 6 miesięcy siedzi samodzielnie, dlatego też nie musimy się bardzo śpieszyć z rozszerzeniem diety. Natomiast jeżeli widzimy, że rozwój ruchowy naszego dziecka niekoniecznie przebiega harmonijnie, to jest czas, żeby też skorzystać z konsultacji fizjoterapeutycznej, który też podpowie może, w jakiej pozycji moglibyśmy karmić, żeby było bezpiecznie i też, żeby dziecko w tej pozycji mogło wchodzić w interakcję z jedzeniem, oraz warto w takiej sytuacji skorzystać z wsparcia logopedy, który też oceni warunki do gotowości, do rozszerzenia diety. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba to zrobić, natomiast w momencie, kiedy rodzic jest zaniepokojony, pewnie warto.
17: Czyli z jednej strony kontakt ze specjalistami, i co? I pewnie nie robić niczego na siłę, prawda?
12: Absolutnie.
17: Żeby też właśnie nie zaszkodzić dziecku i sobie.
12: Tak, tak jest.
17: Wiele cennych informacji znajdziecie Państwo na stronie o karmieniu, którą też Pani prowadzi.
12: Na stronie może nie ma zbyt dużo informacji, natomiast na stronie, właściwie na Facebooku i na koncie instagramowym Szkoły Terapii Karmienia od Pestki do Ogryzka, którą współprowadzę razem z Renatą Ulman-Bogusławską. Nasza szkoła działa w Gdańsku i w Warszawie. Tam jest faktycznie sporo informacji na temat tego, co robić, czego nie robić, żeby właśnie budować dobre relacje dzieci z jedzeniem.
17: Myślę, że wszystkie mamy, wszystkich opiekunów możemy odesłać na tą stronę. Też powstało kilka fajnych publikacji z Pani autorstwa. Warto z tego korzystać.
12: Zapraszam.
17: Bardzo Pani dziękuję.
12: Dziękuję również.
17: Za tę rozmowę, za te cenne informacje. Myślę, że wiele wytłumaczyły i to też pokazuje, że nie tylko logopeda jest takim multidyscyplinarnym specjalistą, ale jak z wieloma specjalistami jeszcze z innych dziedzin współpracuje. Jak to się wszystko ładnie zamyka w pracy nad jednym konkretnym człowiekiem.
12: Tak, bez tej współpracy interdyscyplinarnej byłoby naprawdę ciężko.
17: Bardzo dziękuję. Pani
12: dziękuję również.
17: Marta Baj-Lider, właścicielka Gdańskiego Centrum Terapii Logop.
12: Dziękuję.
13: Audycja poradnicza.
17: Czego jeszcze nie wiecie Państwo o Gdańsku? To możecie sprawdzić, biorąc udział w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
15: Jeszcze w tej godzinie.
18: Zapraszamy do udziału mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic. Zgłaszać się można przez naszą stronę.
17: Zapraszam serdecznie.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
17: Widzę już Monikę Tarkę, która zmierza do studia i która za chwilę sprawdzi, jak dobrze znacie Gdańsk, drodzy słuchacze.
13: Audycja rozrywkowa.
18: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka, i zapraszam na quiz o Gdańsku. Zapraszamy do udziału mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic. Zgłaszać się można przez naszą stronę. To jest takie trochę sprawdzenie Państwa wiedzy o Waszym ukochanym mieście, o miejscu, w którym mieszkacie, albo często je odwiedzacie. A dodatkowo można jeszcze wygrać gadżety radia. Ale myślę, że to pierwsze jest ważniejsze. No a ci, którzy jeszcze wielu miejsc w Gdańsku nie widzieli, to myślę, że mogą się też wielu ciekawych rzeczy z takich quizów dowiedzieć. No ale ja tu gadu, a tymczasem pan Bogdan czeka na linii, nasz uczestnik. Dzień dobry, witam panie Bogdanie serdecznie.
19: Dzień dobry, cześć wszystkich.
18: Panie Bogdanie, pan jest gdańszczaninem z dziada, pradziada? Czy nie?
19: Nie, żona. Ja jestem z centralnej Polski. Przybyłem za miłością swojego życia.
18: Ach, rozumiem. No, muszę powiedzieć, że dosyć często słyszę taką odpowiedź. muszą być piękne dziewczyny w Gdańsku. Po prostu.
19: Jedna na pewno, tak. Jedna jest.
18: Dobra odpowiedź. Myślę, że żona będzie z niej zadowolona. No dobrze, panie Bogdanie, 5 pytań przed panem. Pierwsze pytanie brzmi tak. Jak nazywa się średniowieczny dźwig portowy w Gdańsku, będący symbolem miasta? Czy Brama Zielona, czy Żuraw, czy Brama Mariacka?
19: No Żuraw oczywiście.
18: No właśnie, już tam słyszę w pana głowie takie myśli. Jeju, jakie prostackie pytanie, przecież to każdy wie. Tak, a czy wiedział pan, że jest to filia Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy?
19: W całej Europie?
18: Tak, całej średniowiecznej Europy. Tak.
19: No, to ciekawe.
18: Właśnie,
19: nie
18: jest się czym pochwalić.
19: Tak szeroko, tak.
18: Drugie pytanie. Które z gdańskich muzeów jest poświęcone historii nauki i techniki? Czy to Muzeum Nauki Gdańskiej, czy Muzeum Techniki i Komunikacji, czy może Muzeum Inżynierii Miejskiej?
19: No i było łatwo. Dobra.
18: No teraz troszkę trudniej, łatwo. Tak? Dwa stopnie wyżej.
19: Nie wiem, techniki komunikacji B?
18: Nie, to pierwsze, Muzeum Nauki Gdańskiej, tak. Tam na szczycie wieży znajduje się taki ciekawy instrument muzyczny, karilion, który jest zbudowany z 50 dzwonów, więc warto się temu przyjrzeć, bo to taka bardzo ciekawa sprawa. No dobrze, to trzecie pytanie. Dzwonów. Tak jest, koniecznie. Trzecie pytanie brzmi tak. Kto był słynnym astronomem i browarnikiem związanym z Gdańskiem? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Heweliusz, czy Fryderyk Chopin?
19: No Kopernik to wiadomo, że Toruń, Chopin to tam właśnie centralna Polska, no to Jan Heweliusz, astronomem na pewno, ale że browarnikiem?
18: No właśnie tak, to jest Jan Heweliusz i ta ciekawostka właśnie dotyczy tego, że on też zajmował się piwowarstwem, tak. To niewiele osób o tym wie, a myślę, że to jest taka ciekawa wiedza, warto na ten temat sobie poczytać. No dobrze, no to już półmetek za nami, jeszcze tylko dwa pytania. Pytanie czwarte brzmi tak. Jakie było główne źródło bogactwa Gdańska w okresie jego świetności? Czy to było wydobycie węgla, handel zbożem i bursztynem, czy może produkcja tekstyliów?
19: No, bursztyn, no to zbożem i bursztynem.
18: Tak,
19: wiadomo.
18: Tak, oczywiście zbożem.
19: Jantarowe rejony.
18: Tak, właśnie stąd te żurawie, prawda, i tak dalej. Zboże, no i oczywiście jantarowe rejony, ma pan rację, właśnie w tym takim najbardziej dla Gdańska pomyślnym okresie właśnie powstało najwięcej tych warsztatów, manufaktur. Zresztą do tej pory one tam są, prawda? Wystarczy się przejść ulicami.
19: Tak. Żona uwielbia właśnie biżuterię z bursztynem.
18: Też coś o tym wiem. Jak się przechadzam tamtędy, zwłaszcza jak są jakieś jarmarki czy cieplejsze dni, to mąż nie może mnie odciągnąć od tych stoisk i od tych witryn z bursztynami. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Jak nazywa się historyczny budynek w Gdańsku, będący miejscem spotkań kupców i patrycjuszy? Czy Złota Kamienica, czy Dwór Artusa, czy Dom Upchagena?
19: To ja bym strzelał albo A, albo B.
18: No.
19: Nie mam pojęcia.
18: No to jak się strzela, to zwykle w środek tarczy, właśnie, tak?
19: Tak.
18: Dwór Artusa, oczywiście, że tak, właśnie o to chodzi. Dawniej miejsce spotkań kupców, taki ośrodek życia towarzyskiego, potem też giełda, teraz oddział Muzeum Gdańska, do którego też swoją drogą warto zajrzeć. Oczywiście nazwa została zaczerpnięta ze średniowiecznej legendy o królu Arturze, symbolu rycerskości i odwagi. No to co, 4-5, całkiem nieźle, prawda?
19: No, myślałem, że będzie gorzej.
18: Jest pan z siebie zadowolony?
19: No, wiadomo, no 6-6, 5-5 to są lepsze wartości, ale no.
18: Czy pan jest zadowolony, to może mniej ważne, czy żona będzie zadowolona?
19: A, jak odsłucha, to zobaczymy.
18: No właśnie. Dobrze, panie Bogdanie, oczywiście dla pana są gadżety radia. Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla żony. Kogoś jeszcze poza żoną pozdrawiamy?
19: No, ciocię mam tutaj na Przymorzu, także pozdrowienia serdeczne.
18: Jak ma na imię ciocia?
19: Aleksandra.
18: No to pozdrowienia dla cioci Aleksandry w takim razie od Bogdana. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję do usłyszenia. Proszę się teraz chwalić, że całkiem nieźle zna pan Gdańsk. Chociaż pytania no nie były takie trudne, prawda? Akurat panu się dosyć łatwy zestaw pytań trafił.
19: Może tak, losowo, tak akurat mi się przytrafiło. Bo przyjezdny, no to wiadomo. A, no tak, urodzony na miejscu.
18: Trzeba łagodniej potraktować, oczywiście.
19: Tak.
18: Pozdrawiam gorąco, dziękuję pięknie za udział.
19: Dzięki, do usłyszenia.
18: Do usłyszenia. To był oczywiście quiz dotyczący Gdańska. Dzięki, pozdrawiam.
20: Audycja rozrywkowa.
21: Za chwilę zabiorę państwa na kliniczny oddział otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Zapraszam.
22: Zdrowe Trójmiasto.
21: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
23: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który
1: ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
21: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
1: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, rzeczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód do naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
21: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
1: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
21: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
1: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulina?
21: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
2: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
21: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
2: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta w sumie świadomie już nie pacjenta do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
17: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
2: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji.
17: Paulina Purza, technik badań audiologicznych protetyk słuchu. Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku.
20: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
17: Edyta Stańczyk. Witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hewelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hewelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hewelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
22: Ciekawe Trójmiasto.
17: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
3: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hewelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji. Dokładnie. Na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
17: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
3: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka. Dziecko może coś powiedzieć: o, miałem to, o, wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
17: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
3: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
17: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
3: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne. Właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, bliżej ludzi i pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak? Że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim, jak nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos

0: pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu to tylko taka wisienka na torcie.
1: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
0: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to My. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
1: Szaleństwo w oczach.
0: Tak, to są te takie kalki z popkultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
1: A gdańszczanki pojawiły się?
0: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna, fajna. Natomiast wystawa Nauka to My ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
2: Ciekawe Trójmiasto.
0: Pod tytuł wystawy Nauka to My, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
1: No właśnie, jaka opowieść?
0: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
1: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty.
0: Absolutnie,
1: różne.
0: Absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna, trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
1: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
0: Jest i każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie

0: odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami żmudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie, znaleźć jakieś miejsce, gdzie może odzyskać energię, czy się wyciszyć. To są ludzie, którzy mają niezwykłe pasje, tak? I my to wszystko też staramy się pokazać na wystawie właśnie po to, żeby pokazać, jakby zdjąć troszeczkę naukę.
1: Żeby to nie był taki patos.
0: Tak, to jest prawdziwy człowiek.
1: Akademia Sztuk Pięknych, tak? Nasza Gdańska też weszła w ten projekt.
0: Absolutnie tak. Dla nas to była fantastyczna przygoda, współpraca z naukowcami, artystami. Ja jestem z wykształcenia biologiem, ścisłowiec, tak? Jakby mam swoje też preferencje. Zawsze jakby marzę o tym, żeby na wystawie pojawili się zwłaszcza środowiskowcy, którzy badają na naszą fantastyczną przyrodę. I nagle gdzieś w tym świecie laboratoriów, próbek pojawiają się artyści, którzy jako obszar badań mają sztukę.
1: Pozytywne, że my mamy tutaj w Gdańsku, w Trójmieście tylu ludzi, którzy są zafascynowani nauką i robią to na takie różne sposoby i że potrafią w prosty sposób też jakby przekazać to, czym się zajmują i zachęcają do tego, żeby też samemu eksplorować w dziedzinie nauki. Także fajnie. Myślę, że tutaj Heweliusz byłby dumny.
0: Jak najbardziej tak. Ja w ogóle jestem zaskoczona, jak duży potencjał w obszarze właśnie popularyzacji nauki też ci naukowcy wykazują.
1: I fajne jest też to, że ta wystawa, że ona krąży sobie, prawda?
0: Tak,
1: że ona sobie krąży, jest w różnych miejscach. Wszystkie szczegóły możecie Państwo sobie znaleźć na stronie Hevelianum oczywiście i pośledzić te historie naszych cudownych naukowców z Gdańska. Do tego serdecznie zapraszamy. A jeśli mówimy o nauce w Gdańsku, to myślę, że jeszcze warto podkreślić ten cykl Nauka Mówi, który prowadzicie
0: tak.
1: Państwa również?
0: Tak, to również wieloletni już cykl. Cykl spotkań z naukowcem, dla otwartych spotkań dla publiczności. Zapraszamy do nas, do Hevelianum naukowców. Prowadzimy z nimi rozmowę. Osoby, które przychodzą na takie spotkanie, zawsze na koniec takiej rozmowy mają możliwość zadawania pytań i tworzy się bardzo fajna interakcja między tym naukowcem lub naukowcami, a publicznością i też bliskość i kameralność tych wydarzeń jakby też łamie bariery. Również idziemy w kierunku podcastów z cyklu właśnie Nauka Mówi, gdzie rozmawiamy z naukowcami i jednak ta forma takiej bezpośredniej rozmowy bez widza też daje taką, bardziej otwiera. Też bardzo fajne w odbiorze, jakby ja jestem bardzo słuchowa, lubię słuchać rozmów i fajnie wtedy oczy mogą odpocząć, a umysł się faktycznie skoncentrować na tym, co jest mówione. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z takich rozmów, czy w radiu, czy na podcastach.
1: Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby sobie weszli na stronę Hevelianum, żeby tam skorzystali, żeby posłuchali tych podcastów. Ale tak jak mówimy, Hevelianum nie samą nauką żyje. To też piękne miejsce, piękne widoki. Zapraszamy. Jest przecież ten zielony spacerownik wydany przez Hevelianum też, poświęcony właśnie temu miejscu, pięknemu zielonemu dookoła.
0: Och, my bardzo, bardzo rozwijamy ten obszar. Zielony spacerownik jako nasze wydawnictwo, ale też nowe przestrzenie, które będziemy udostępniać. Też dedykowane przyrodzie. I to niesamowite otoczenie Góry Gradowej, która w zasadzie znajduje się w centrum miasta, góruje nad miastem. Jest taką niezwykłą oazą wytchnieniową. I jak najbardziej zachęcam do odwiedzin naszych wystaw, czy też wydarzeń, które organizujemy, ale nawet zwykły spacer w otoczeniu drzew.
1: Bo jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą Górę Gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
0: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
1: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Nie zastanawiając się dłużej, weszła prędko z buduarku do salonu, podsunęła się do Edwarda, zanim on powstał, i wsparła się na jego ramionach, otoczywszy mu szyję rękoma. Twarz gorącą przytuliła do jego czoła. Przyjechałeś, szepnęła serdecznie. On, ujrzawszy ją, w pierwszej chwili zmrużył oczy badawczo, niepewny, jak go powita, ale gdy owinęła go ramionami, powstał prędko i przygarnął ją do siebie. Kasiątko. Ukryła twarz na jego piersiach, z rękoma zarzuconymi mu na szyję, zwalczała łkanie, bo on tego nie lubił. War zdjął z jej głowy podróżny berecik i ogarnąwszy dłonią jej włosy, ucałował je parokrotnie. Kochany dzieciak z ciebie, no ale spójrz mi w oczy. Odchylił jej twarz ku sobie. O, łzy zaćmiewają te złote iskierki, to niedobrze, wolę iskry. Nie skąp mi ich, dzieciaku, dobrze? Jestem taki znudzony oczekiwaniem. Czemuż to pani tak długo nie przyjeżdżała? Wprawdzie do Lwowa mogłem pojechać sam. Byłoby bardziej po dżentelmeńsku, przyznaję, ale ta twoja budowla, odstraszyła mnie. Zresztą nie uwierzysz, jak jestem zmęczony. Zdjął z szyi ręce Kasi i dłonie jej przytulił do ust. Patrzył na nią z lekkim uśmiechem. Nie było auta, musiałbym jechać koleją i zminąłbym się z tobą, bo wszak jechałbym do ciebie, nie do owej budowli. Ale widzę, że ta twoja nieznośna mania trwa nadal i nawet dobrze ci robi. Wyglądasz jak maj kwiecisty. Mam nadzieję, że ta kamienica, czy jak tam, już skończona, co? Dlaczego tak mnie obserwujesz, co? Wyglądam teraz na twego papę. Ach, tak, moja mała, czas leci. Kasia była zaskoczona rodzajem tego powitania, tą swobodą i dawnym tonem Wara. Patrzyła w oczy tego męża niewidzianego przeszło od roku, który witał ją tak, jakby zaledwo przed miesiącem wyjechał z domu za interesami. Był zresztą ten sam, co zawsze, pełen uroku, tylko bezmiernie wydelikacony, mizerny, wiotki jak trzcina i trochę z tego powodu postarzały istotnie. Wreszcie jej oszołomienie i brak swobody minął. Nie mogła jednakże zastosować się zupełnie do jego tonu, więc gdy on rzekł z odrobiną goryczy: patrzysz na mnie jak na zmartwychwstałego, odszepnęła cicho: a czy tak nie jest? Rok to bardzo długi okres. Tak, masz rację, to nawet czasem cały wiek, nudy. W głosie jego odczuła niechęć. I bojąc się, żeby nie posądził ją o zamiar robienia mu wymówek, przełamała się w sobie od razu. Odsunąwszy się od niego, spytała lekko: dlaczego nudy? Życie nie jest nudne. Tym bardziej dla ciebie. Zaśmiała się, udając swobodę. Ja podróżuję tylko z Kromiłowa do Lwowa i vice versa i nie nudzę się. Ale czy jadłeś kolację? War przymknął oczy, zrozumiał ją. Przeszła do porządku dziennego, ale nie szczerze. Zdaje się, że na ciebie czekamy, nie pamiętam zresztą, odrzekł kapryśnie. Więc zaraz każę podawać, tylko się przebiorę. Wyszła. Zabrzydowski włożył ręce do kieszeni i przeszedł się po pokoju. Zachowanie się Kasi wzruszyło go. Ujęła go niepomiernie i uspokoiła od razu. Dobry dzieciak, pomyślał, zadowolony z obrotu sprawy. Wdzięczny był Kasi za oszczędzenie mu zwykłych scen małżeńskich, jakich mógł się spodziewać. Chodził nerwowo coraz prędzej i rozmyślał: takich mężów jak ja albo się od razu rzuca, bywaj zdrów latający Holendrze, rozlatujemy się na cztery wiatry, albo się im nic nie wymawia. Kasia jest stylowa i zdaje się kocha mnie. Nie potrafiłaby urządzać scen. Wychodzi na to, żeśmy się dobrali. Wszedł Dionizy. Podano do stołu, rzekł suchym, urzędowym tonem. Kasia wyszła do buduarku na spotkanie męża i poszli razem. Podczas kolacji rozmawiali o wszystkim i o niczym. Że zaś Zebrzydowski był mistrzem w tej sztuce, przeto rozmowa wyszła gładko i nawet swobodnie. Dionizy był zdumiony przeistoczeniem się Edwarda i spokojem Kasi. Więc twierdzisz, że ginę? Dlaczego nie mówisz od razu, że właściwie już zginąłem? Rzekł Edward do Kmietowicza. Teraz jedyną twoją deską zbawienia, jestem szczery, to Kromiłów. Ale czy ty się, War, zastanawiasz nad tym, że to już ostatni bochen chleba zaczęty przez ciebie z zupełną jakby nieświadomością, że nie jest twoim i że ostatecznie Kmietowicz umilkł i że beztroska moja zakrawa na niepoczytalność, to chciałeś powiedzieć? Dokończył War. Widzisz, mój lolku, ja potrafię także niekiedy wygarnąć sobie prawdę w oczy, ale nie działa to na mnie umoralniająco ani trochę, czego zresztą składam dowody aż nadto rzeczowe. Tak, ale pozwól sobie jeszcze trochę na stosowanie tych dowodów, a kromiłów, tak samo jak pochleby, pójdzie na psy. Tobie, Lolek, zawdzięczam, że pochleby dopiero teraz idą, zrobił szeroki ruch ręką. Ja już od roku borykam się i wierz mi, że tylko robiłem to dla ciebie. Muszę cię uprzedzić, czego ci zapewne żona twoja nie powiedziała, że jej rodzina już niespokojnie śledzi otwarty upust kromiłowskiej kasy, bardzo dla majątku niekorzystny i zastraszający. Krystyn Zachojski wnika w interesy Kromiłowa i gdyby majątek nie był wyraźnie własnością pani Kasi lub gdyby były dzieci, nie miałbyś, War, dzisiejszej swobody. Krystyn ma swój majątek i nic mu do nas. Gdy rozparcelujesz nareszcie pochleby, oddam pożyczone z Kromiłowa pieniądze. Kmietowicz zaśmiał się i spojrzał na Edwarda jak na wariata. Nie łudź się, War. Resztę długów z pochlebów będzie musiała pokryć twoja żona. To ci jeszcze powiem, że jesteś w czepku urodzony, mając taką żonę. Toż ona sama gospodaruje. I jak? Prócz tego pracuje we Lwowie. Zebrzydowski zatrzepotał rękoma. Wiem, wiem. Nie przypominaj mi tych jej ceglano-wapiennych nawyków. Żeby też coś podobnego wymyśliła kobieta. To horrendum, to moja klęska. Taka wytworna, elegancka i taka pełna wdzięku, żeby wpaść podobny nauk. W ogóle ma pomysły doprawdy jaskiniowe. Wyobraź sobie, wynalazła jakiegoś pastucha, no jaskiniowca, mówię ci. Nazywa się modnie Kostrzewa? Voilà, Kostrzewa. Nadzwyczajne. Lepi on z gliny jakieś dziwolągi. Coś tam struga i to w pracowni Kasi. Dajmy na to, że i ta pracownia robi wrażenie warsztatu jakiegoś majstra czy pacykarza. Ów geniusz, uważasz, szwenda się po domu, a do Kasi odnosi się co najmniej jak jej syn. Przepędziłem owego mistrza już parokrotnie, ale Kasia się gniewa za to. Słyszane rzeczy i ciągle te wyjazdy do Lwowa, a to nie do zniesienia. Jutro znowu jedzie. Podobno powierzyć roboty jakiemuś innemu inżynierowi, bo zapowiedziałem kategorycznie, że dłużej tego nie ścierpię. Dziwię się, że zmuszasz żonę do wyrzeczenia się pracy, którą ukochała. Jest ceniona, bardzo zdolna, wyróżniła się na konkursie, a ty to wszystko paraliżujesz egoistycznie. Jestem egoistą i chcę mieć Kasię dla siebie wyłącznie. Ogromnie dbałeś o nią przez całe 13 miesięcy lumpowania się po świecie. Właśnie wtedy miała czas na wszelkie budowle i na różnych jaskiniowców, kostrzewów, mistrzów. Ale poczekaj, lol. Wydobył parę dużych kartonów i podał Kmietowiczowi. Patrz, to ona. Margrabina Rimaldi? Tak. Kmietowiczowi błysnęły oczy. Cudowna, ale jakaż młoda. Cóż chciałeś, abym szalał za jakąś troją? Mówię dlatego, że taka młoda, a taka wyzuta. No bo te pozy przyniosłyby zaszczyt wyrafinowanym kokotom półwiecznym, ale u młodziutkiej osoby rażą. Ależ to musi być Messalina jakaś. Piękna kobieta tej miary, co ona nie może i nie powinna ukrywać całego przepychu urody. Pewno, skoro to jedno ma do pokazania. Zrobiłeś się, widzę, kwakierem, rzekł War sucho, chcąc odebrać fotografię, ale Kmietowicz je zatrzymał. Pozwól mi napatrzyć. Chyba tego nie zazdrościsz. Cóż za zdjęcia bajeczne. Gdzie to? Aha, Paryż, a druga Kair. Ta gorsza, prawdopodobnie fotograf był muzułmaninem, więc speszyły go takie widoki. A ta? Neapol? Słowem, z każdego etapu pamiątka. Ta? Chyba najskrawsza. Wiedeń? Aha, War. Postępowało u was crescendo. W Neapolu byłeś tak zapędzony, żeś nawet własnej żony nie zobaczył. Jak to? No, pani Kasi. Nie rozumiem. Kmietowicz zmieszał się i umilkł. Lolek, powiedz, coś ukrywasz? Kasia w Neapolu, skąd? Nic, mówił tam coś Mochyński. Że co mówże, Lolek, muszę wiedzieć, co mówił. Kmietowicz nie wahał się dłużej. Tajemnicy nie zastrzegano. Powiedział o bytności Kasi w Neapolu, w porcie, podczas ich odpływania na statek. Zebrzydowski przybladł i zmarszczył się niechętnie. Dlaczegoż jechała do Neapolu? Żeby ciebie skłonić do powrotu, ale ujrzawszy was razem odpływających, oczywiście zrozumiała bezcelowość zamiaru. Cierpiała bardzo, to wiem. Var milczał.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Zebrzydowski teraz zrozumiał stosunek Kasi do siebie przez te parę tygodni od jego powrotu. Odczuwał w niej jakieś niedomówienia. Było coś, co ciążyło im obojgu, psując nawet pozorną harmonię wytwarzaną przez Kasię. On nie dawał wyjaśnień, ona nie żądała ich i to niekiedy zdumiewało Wara. Nie stara się dowiedzieć prawdy ten, kto ją zna. Mam wrażenie, mówił Kmietowicz, że sądziłeś, iż żona twoja nie wie o margrabinie tak przeraźliwie dużo. Nie przypuszczałem, istotnie. Skądże wiedziała wówczas, gdzie jestem? Poleciłeś telegraficznie wysłać tam ogromną sumę. Musiałem pokazać telegram wszakże, biorąc na to, jak już wiesz, pieniądze z Kromiłowa. A co do margrabiny, to daję ci słowo honoru, że ja nie zdradziłem twego zaufania, War. Wieść o niej rozeszła się szeroko już wówczas, gdyście byli w Brytanii. Edward cisnął przekleństwo. Chodził po gabinecie rozdrażniony. Dlaczego ona mnie tego nie powiedziała? Przez wyjątkową delikatność zapewne. Mocno żałuję, że się wygadałem jak baba, ale nie sądziłem, co prawda, ani przez chwilę, żeś o tym nie wiedział. War długo milczał, wreszcie wybuchnął. Jestem głupiec, bo żeby znając tę przeklętą patelnię, Europę, na której ludzie widzą się i słyszą wzajemnie jak smażone kotlety, jeszcze się łudzić, trzeba być idiotą. Wtem zatrzymał się przy oknie i zawołał innym głosem i tonem: o patrz, jest geniusz. Nie, to przechodzi imaginację. Kmietowicz spojrzał we wskazanym kierunku. Z boku trawnika, w cieniu krzewów, siedział Tomek na małym stołeczku i na drugim, nieco wyższym stołku lepił z gliny, spoglądając na figurę kamienną, przedstawiającą Hermesa w biegu, z posochem w ręku i skrzydełkami u pięt. Zebrzydowski wychylił się przez rampę okna i krzyknął mocno podniesionym głosem: hej, Praksytelesie, Skopasie, Kanowo, Torwaldsenie, zabieraj stąd swoje arcydzieła, marsz z trawnika! Czy mistrz Kostrzewa nauczy się nareszcie Moresu? O tak, tak, pięty w górę, jazda!
3: Wardaj spokój, co ci ten chłopczyna przeszkadza? Patrz, z przerażenia przewrócił swój warsztat, cała robota na nic.
2: W tej chwili Kasia na swoim wierzchowcu mijała ganek, patrząc za uciekającym Tomkiem. Podniosła oczy na okno i ujrzawszy obu panów spytała: co Tomek zawinił?
4: Geniusz twój już na trawnikach zakłada pracownię, więc zwróciłem mu uwagę. Praksyteles czmychnął nareszcie. Umykał? Niczym zając, rzekł War.
2: Patrzył na Kasię łakomie. Wydała mu się interesująca w tej postawie amazonki i z błyskiem gniewu w źrenicach. Zmrużył oczy. Dreszczyk zmysłowy śmignął wskroś jego żył. Zsiadł z konia, więc obaj z Kmietowiczem wyszli na ganek. Kasia zaczerwieniona z powodu przejażdżki czy z irytacji rzekła do Wara: pozwoliłam chłopcu modelować Hermesa, wypędziłeś go niesłusznie. Nie wiem, czym on ciebie drażni.
3: Ach, pardon, skrzywił się War. Nie wiedziałem, że włazi na gazony za twoim pozwoleniem. W ogóle ten skrzat za często nasuwa się mnie przed oczy.
2: Kasia bez słowa już poszła do siebie. W pracowni siedział w kątku Tomek, zapłakany. Ujrzawszy Kasię, chwycił jej ręce i zaczął okrywać pocałunkami.
3: Pani dziedziczka mnie puści, pójdę na nory. Jaśnie pan me cięgiem przepędza, nazywa tak nieładnie, a to jakiś ci geniusz, albo jeszcze inaczej, że i nie wypowiem.
2: Kasia pogłaskała głowę chłopca. Nie płacz, pan nie lubi, jak depczesz trawniki.
3: Ja nie deptał, ja był przy samych krzakach, dopiero uciekał przez trawnik.
2: No dobrze, siedź sobie tu albo idź do ogrodnika.
3: Bojam się.
2: Jutro pojedziesz ze mną do Lwowa. Chłopak ucieszył się wielce, zapomniał nawet o swoim przerażeniu. Pytał, czy będę znowu u Orląt i czy będzie ten sam pan Dębosz, który był z nimi.
3: Pan Andrzej, tak, będzie, odrzekła Kasia.
2: Tegoż dnia wysłała depeszę do Zagórzan. Wieczorem zobowiązała Kmietowicza, aby został w Kromiłowie przez czas jej nieobecności. War jest tak bardzo rozdrażniony, mówiła, że samotność ujemnie na niego działa.
3: Czy pani długo zabawi?
2: O ile mi się uda powierzyć kierownictwo budowy mojemu koledze, wrócę za parę dni.
3: Więc pani jednak rezygnuje i ryzykuje taką odpowiedzialną pracę oddać w inne ręce? Trudno, panie, muszę. Walczyłam ciężko z sobą i starałam się przekonać Wara. Ale na razie to na nic. Może go z czasem przekonam. Dziś trzeba go leczyć przede wszystkim, ale robót przy budowie nie można zawieszać. Gdy mój kolega zgodzi się mnie zastąpić, w co wierzę, będę spokojniejsza o budowlę niż pod moim własnym kierunkiem. Czy wolno wiedzieć nazwisko tego inżyniera? Andrzej Dębosz. Ach, więc to ten zapewne, który pisuje artykuły o budownictwie wiejskim i o stylu naszych wsi. Prowadzi on razem ze Strzełeckim Jerzym i Romanem Pobogiem z Krążą propagandę szeroką nowoczesnego budownictwa na wsi. Tak, to on. On pochodzi z ludu, o ile się nie mylę. Tak, jest chłopem na swojej zagrodzie. Ciekawy człowiek. Po wyjeździe Kasi Kmietowicz opowiedział Zebrzydowskiemu o ideach Dębosza i jego poczynaniach. Edward słuchał obojętnie, skwaszony, na wzmiankę o Pobogu i Strzełeckim ożywił się. Jak to więc i oni? No, że Kasia ma coś wspólnego z jakimś Dęboszem, czy inaczej, to już zaczyna być nałogiem u niej. Dębosz, Kostrzewa i z Zachojskich Zebrzydowska. Co? Wspaniale. Ale żeby Pobóg i Strzełecki hołdowali tej samej manii obłędnej? Tego się nie spodziewałem. Oni obaj wyraźnie idą w kierunku demokratycznym. Znani są z tego od dawna, a szczególnie Strzełecki. On i u siebie w Sławochorze i w Poturzycach jest działaczem społecznym o ideach ludowo-narodowych. Bigos się zrobił na świecie. Strzełeckiemu pewno i żona dopomaga. Pani Dada wszakże z Dobruckich, a była primowoto Turowa. To coś także w rodzaju Kostrzewa. Dębosz, Krzepa. Kto to Krzepa? Czekaj, a wiem, stary Borowy z Krąża, potem rezydent w Uchaniach. O, dawne czasy. Ciebie jednakże pani Turowa ówczesna nie raziła ani trochę. Dawne czasy, powtórzył War, byłem młody, dziś jestem ruiną. Mówiłeś to samo przed 7 laty, gdyś utracił kresy. To też od tamtej pory świecę już tylko próchnem. Mniej więcej tak samo myślała o Warze Kasia, jadąc do Lwowa. Te podróże były dla niej odpoczynkiem i ulgą. A oto musiała się ich wyrzec. Parotygodniowe obcowanie z Warem zdołało uświadomić Kasię, że rok ubiegły uczynił wyłom w uczuciach obojga. Wrażenie pierwszego spotkania było silne, choć opanowane, ale potem z każdym dniem prawie występował przymus coraz bardziej gnębiący. Urok Wara trwał nad nią, ale nicość jego toczyła z urokiem walkę niebezpieczną i stopniowo zwyciężała. Bezkrytycyzm dawnej hipnozy w stosunku do Wara zniknął zupełnie. Przeciwnie, Kasia teraz usiłowała wmawiać w siebie wiele rzeczy, dawniej prostych i naturalnych, jeszcze dawniej rozkosznych, dziś trudnych do zniesienia i niewypowiedzianie drażniących. Dawny blask Wara zaćmił się jakby mgłą. Kasia wierzyła, że tylko dla niej. Istotnie świecił jakoś sztucznie. Im bardziej starał się wywrzeć na niej dawny, potężny swój wpływ, tym ona była od niego dalsza. On dla niej i ona dla niego stali się niedościgłymi. Ale Kasia postanowiła przełamać się jeszcze, chcąc powstrzymać gasnącą iskrę ich ogniska. Ostatnią ofiarą na rzecz tej idei, najtrudniejszą dla siebie i najboleśniejszą, było wyrzeczenie się zaczętej pracy. Czy to osiągnie pożądany skutek? Czy ten upór Wara był wolą jego, czy tylko kaprysem, Kasia nie dociekała. Chwilowo dla próby chciała mu dogodzić, licząc się z jego stanem przenerwowanym. Zamierzała wyjechać z nim gdzieś na kurację i podać to tylko jako powód, gdyż inaczej taki urlop byłby zbyt upokarzający dla niej w jej mniemaniu. We Lwowie zjechali się prawie razem z Dęboszem. Zauważyła, że zmizerniał bardzo. Patrzył na nią badawczo, jakby sondując jej myśli. Gdy mu przedstawiła swoją prośbę, Andrzej spochmurniał jeszcze bardziej. Jestem na rozkazy, pani. Dobrze, przejmę roboty, ale ja wiem, że to dla pana będzie uciążliwe przy jego własnych pracach. Nie mówmy o tym, mniejsza o moje trudy. Prośbę pani uważam za obowiązek, ale pozwolę sobie zapytać, dlaczego to pani robi? Czy tak będzie zawsze? Więc pani poświęci naukę, swoje zdolności, przyszłość? Dla czego właściwie? Kasia wzburzyła się. Pan się myli, panie Andrzeju. Ja nie wyrzekam się swojej pracy na stałe, tylko teraz tak się źle złożyło, że muszę ją przerwać na pewien czas dla ratowania zdrowia męża.
2: Zdrowia?
3: Tak, jest przenerwowany, szalenie zmęczony, po prostu chory. Nieokreślony półuśmiech błądził na ustach Dębosza.
2: Chory, powtórzył głosem stłumionym.
3: Kasia odczuła, że on wątpi w tę chorobę wara i że domyśla się, iż to tylko jego żądanie, by zaniechała prac rozpoczętych i była oddana wyłącznie jemu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Dębosz czytał na twarzy Kasi jej myśli. Żal mu się jej zrobiło. Zdusił w sobie gniew na Edwarda za jego egoizm i rzekł serdecznie: powtarzam, szkoda, że pani sama nie może dzieła własnego dokończyć. Zrobię wszystko, by wyręczyć panią bez zarzutu. Niech pani będzie zupełnie spokojna. Podała mu rękę. Wierzę i ufam panu więcej niż sobie nawet, ale to nie koniec próśb. Słucham panią. Panie Andrzeju, powołując się na obietnicę pana, daną mnie wówczas w parku Kilińskiego co do Tomka, proszę, niech go pan tymczasem weźmie do siebie. Dębosz spojrzał na nią uważnie. Zajmować się nim nie będzie pan miał czasu, to naturalne, ale niech on przebywa pod opieką matki pańskiej w Zagórzanach, o ile to nie zrobi różnicy. Teraz wakacje już blisko, jemu tam u pana w domu będzie dobrze. Czy zrobi pan to dla mnie, kolego? Dębosz zrozumiał, pochylił się do jej ręki. Tak, zabiorę go dziś jeszcze. Muszę uporządkować moje sprawy, zanim obejmę tutejsze, więc wracam do domu. Dziękuję, szepnęła Kasia. Ale tym razem Andrzej nie wytrzymał i spytał szeptem: on drażni pana Zebrzydowskiego, wszak się nie mylę? Tak, odszepnęła. Andrzej ściągnął brwi. Chcę widocznie, by nic więcej nie zajmowało pani prócz niego. Może, zresztą nie lubi go. O ile wuj Mochyński przywiezie pomyślne wieści o pracach Tomka, to w jesieni, da Bóg, ulokujemy go tu, we Lwowie, na naukę. Tymczasem niech pozostaje pod dobrym wpływem pana. Gdy żegnali się, Andrzej zatrzymał dłużej w dłoni rękę Kasi. Niech pani pisuje do mnie jak do brata. Z męką wypowiedział to słowo i proszę pamiętać, że ofiary czynione jednostronnie tylko nie zawsze zdobywają upragniony cel, natomiast częściej utrudniają życie, niweczą własne dążności, gaszą zapał i wreszcie rujnują. Gdy zaś po spełnionych ofiarach na darmo zostaje taka ruina duchowa i pustka, nic nie ukoi żalu ani goryczy, nawet rozpaczy po utraconych, bezcennych darach bożych i zmarnowanym czasie. Kasię przeniknął przykry nad wyraz dreszcz trwogi. Pożegnanie z Tomkiem było żałosne. Chłopak, jakkolwiek cieszył się, że jedzie do Dębosza, ale przywiązał się do Kasi gorąco i nie umiał już sobie wyobrazić życia bez jej opieki. Niechże pani dziedziczka, najdroższa moja pani, nie zapomni o mnie, a przyjeżdża do Zagórzan często, często. Chlipał przypięty do jej ręki. Przyjadę na pewno. Pracuj dużo, masz przybory i bądź spokojny. Myślę o tobie. Myślimy oboje z panem Andrzejem. Spojrzała na Dębosza i rzekła tylko do niego: będzie mi smutno bez tego chłopczyny. A on odważył się szepnąć: niech pani przyjedzie, ale zawiadomiwszy mnie poprzednio, abym był w domu. Przyjadę. Gdy się rozstali, Dębosz był zły na siebie. Wywołałem zdawkową obietnicę. Ona już znowu nie jest całkowicie sobą. Tamten rozciąga nad nią nowe wpływy. Nie pomogły nalegania Kasi. Var nie chciał słuchać o kuracji. Wracali z Krynicy po trzydniowym pobycie. Zebrzydowski siedział w przedziale wagonowym naprzeciw żony i śmiał się z jej zakłopotania. Daruj, kachno, ale dłużej tu wysiedzieć nie mogłem, nawet z tobą. Co ja bym tam robił w tej waszej Krynicy? Kuracji nie potrzebuję i w nią nie wierzę, a siedzieć w tym tłoku, gdzie przed tobą, za tobą, nad tobą i pod tobą Żydy i Żydy? O, merci. Na deptaku masz ich ze wszystkich stron. Widzisz ich nad sobą na górze parkowej, wejdziesz na górę, widzisz pod sobą na deptaku i znowu dokoła siebie? Nie. Antysemitą nie jestem, będąc kosmopolitą, ale znowu przeładowania judejszczyzną nerwy moje nie znoszą, tak samo jak pewnej jarzyny zbyt reklamującej się specyficzną wonią. Kasia śmiała się także wesoło. Czyli już 2 tygodnie z górą podróżujemy. Na to przypada 3 dni w Warszawie, 2 w Gdyni, 1 na Helu, 2 w Sopotach, 1 w Gdańsku, 1 w Zakopanem, 3 w Krynicy, no i przejazdy. Teraz gdzie się zatrzymamy? Wujostwa nie ma w Krakowie, będą u nas wkrótce. Więc jedźmy do Kromiłowa najlepiej. Nic mnie nie bawi, wszystko to znam. A nie będziesz się nudził na wsi? Spytała, patrząc mu w oczy serdecznie. Przytulił ją do siebie i rzekł miękko, przy tobie? Nie, ale w ogóle nie zadawaj takich pytań, zbyt są ryzykowne. Oj, ty stary urwisie, uśmiechnęła się do niego, gładząc mu dłonią włosy. Jesteś niepoprawny i nie wiem, jakim sposobem poprawić mnie? To już na nic. Takie jak ja ananasy są zawsze sobą. Ja jestem, widzisz, jak krab, wyssany przez głowonoga, którym była dla mnie wojna. Została ze mnie skorupa, czy lepiej powiedzmy pancerz zewnętrzny. Ale jakaś ty miła, Kasiątko moje, pachniesz truskawką czy poziomką? Zachwyca mnie ta twoja świeżość dziewicza. Przyciągnął żonę bliżej, wtulił ją w siebie i odchyliwszy jej głowę patrzył w oczy zachłannie. No, już są złote iskierki, warje zapalił, płoną. Ach, jak lubię ten złoty płomyk twych orzechowych źrenic, Katie. Moja, zawsze moja, niezmiennie. Chwycił jej usta we władanie, a ona drżała mu w ramionach, podniecona, istotnie płonąca wrzątkiem krwi. Urok jego spojrzenia, jego pieszczot już ją trzymał w swej wszechmocy. W pierwszych dniach ich zbliżenia się była nieufna, jakby trwożna. Odpychało ją wspomnienie cudownego profilu tamtej kobiety przy nim, na łodzi, w Neapolu. Odpychało jeszcze coś w niej samej, będące niejasne, niewytłumaczone nawet, a jednak jak małe źdźbło w sercu, drażniło ono spokój Kasi i przyćmiewało często budzącą się namiętność. Lecz ta siła przemożna zwalczyła wszystko inne. Młoda, bujna krew wzięła górę i Edward odnalazł w niej dawną, upragnioną i pragnącą kobietę, która była także przez dłuższy czas szałem jego zmysłów. Var, puść, tchuni brak! Jęknęła, odsuwając go lekko od siebie. Nie słuchał, przegiął ją mocniej i mając zwieszoną na ramieniu, pieścił ustami jej usta rozpalone zarzewiem jego warg łaknących. Jej włosy obsypały mu ramiona, więc zanurzył w nich twarz swoją i całował lśniące ciemną miedzią miękkie zwoje i przenosił gorejące usta na oczy jej i białą, giętką szyję. Poddawała mu się już bez oporu, bez tego czegoś, co w niej poprzednio odczuwał, a co uważał za rezerwę i co go gniewało. Var, drogi, jesteśmy w wagonie. Niech to będzie nawet piekło. Dopiero dziś odczuwam, żeś moja i że nią być nie przestałaś, kachna. Moją jesteś i tą samą, co dawniej, nieprawdaż? Wniknął oczami w jej zmącone źrenice i mówił jej słowa dawne, ukochane, pieszczące i odurzające do utraty zmysłów. Nieprawdaż? Powtórzył, jesteś moją i być ją nie przestałaś. A ty, Var? Wybiegło mimowolne pytanie. Pochylił się i czołem zakrył jej usta. Trwali tak długą chwilę w uścisku.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkównej.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

mówią, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

prawda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. Mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. Mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, jego.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę, obywateli dwóch.

0: pan.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłązać po piesie, łasona pieściotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: bliziuteńko jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Jestem wiernym słuchaczem. Marcin Perchuć.
1: Fajnie się zaczyna, co? No.

Pamiętał włoski po ojcu, jeszcze trochę pamiętał po ojcu. Gdy pierwszy raz ją ujrzał, jechała na Okęcie. Dogonić chciał, nie zdążył, zniknęła na zakręcie. Lecz potem na wystawie on poznał ją w zachęcie. Poprosił, by zechciała dać mu szczęście. Wszyscy razem.